blask. I tak nam było dobrze, kochane, wśród złotych lilii.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie ma przyszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej. Główną intencją tuchowskiej pielgrzymki była prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
3: Nam kapłanom musi zależeć na tym, żeby stale krzewić dzieło powołania. Niejako naszą kapłańską ambicją powinno być to, ażeby modlitwą i świadectwem własnego życia stale przygotowywać swoich następców. Nasze sanktuarium tuchowskie jest szczególnym miejscem, gdzie prosimy o powołania, gdzie modlimy się za powołanych. Dziś również tę intencję pragnę szczególnie tutaj omawiać.
2: Biskup nawiązał w homilii do listu apostolskiego papieża Leona XIV, wierność, która rodzi przyszłość. Papież przypomina w tym dokumencie, że odnowa Kościoła w dużej mierze zależy od posługi kapłańskiej. Biskup Andrzej Jerz w homilii zachęcał kapłanów diecezji tarnowskiej do troski o swoją formację, a także o to, by dbali o braterskie relacje. W pielgrzymce wzięli udział księża z całej diecezji, byli także zakonnicy, kapłani, seniorzy. Misjonarz z Boliwii, ksiądz Radosław Słowik, jest w Polsce na urlopie i cieszy się, że mógł uczestniczyć w tej pielgrzymce do Tuchowa.
4: Dla mnie samego jest to oczywiście czas spotkania z Panem Bogiem, czas też powrotu do źródła. Ja sam do tego sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej pielgrzymowałem jako lektor, rozpoznając moje powołanie, więc zawsze jak tu przyjeżdżam, to jest to czas dla mnie też powrotu do mojego źródła powołania, do tych momentów, kiedy ja się modliłem o moje powołanie, więc też jest to okazja dzisiaj też moją też modlitwą wszystkich kapłanów wesprzeć, prosząc o powołania kapłańskie, zakonne i właśnie misyjne.
2: Wikariusz parafii w tym barku, ksiądz Rafał Jagoda, mówi, że tuchowskie sanktuarium jest mu bardzo bliskie i chętnie tutaj wraca.
5: Od dzieciństwa przebywałem tutaj z rodzicami do Matki Bożej Tuchowskiej, zawsze na odpust i zawsze tutaj do Maryi przybywam i dziękować za łaski i prosić. Sama pielgrzymka jest dla mnie przede wszystkim umocnieniem powołania kapłańskiego, spotkania się z tyloma kapłanami i doświadczenia przede wszystkim tej wspólnoty kapłańskiej. No i modlitwa o umocnienie wiary i przede wszystkim świętości kapłańskiej, tak dzisiaj bardzo nam potrzebnej w tym świecie, gdzie ta tożsamość kapłańska często jest zachwiana. Wielu kapłanów szuka różnych sposobów nowoczesnych duszpasterstwa i przy tym możemy się zatracić, a najważniejsza jest dzisiaj świętość kapłańska, którą tutaj wspólnie wypraszamy, adorując Najświętszy Sakrament, również zawierzając się Matce Bożej, bo bez jej pomocy to nasze kapłaństwo będzie niestety, oby nie, tylko urzędem.
2: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem 25-lecia Sakry Biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się także za chorych i cierpiących, a składka została przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. Żadne zewnętrzne instytucje ani unijne trybunały nie mają prawa narzucać Polsce definicji rodziny, podkreśla delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. Biskup Andrzej Jerz w słowie wsparcia dla włodarzy polskich gmin i miast wobec presji transkrypcji związków jednopłciowych przypomina, że próby wdrażania procedur urzędowych tylnymi drzwiami z pominięciem konstytucji są uderzeniem w suwerenność porządku prawnego. Zdaniem delegata Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyroki sądów oraz nowe wytyczne administracyjne stawiają samorządowców przed bardzo trudnym wyborem między technicznym wdrażaniem narzuconych interpretacji a wiernością prawemu sumieniu i polskiemu prawu zasadniczemu. W tym szczególnym czasie biskup Andrzej Jerz skierował słowa uznania, solidarności i duchowego wsparcia do tych samorządowców, którzy z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Radość, wspólnota, tradycja. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o godzinie 14. W programie m.in. występy lokalnych zespołów. Dzieci grupy teatralnej orkiestry Dętej OSP. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafer. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, pokaz druku 3D i konkursy. O gastronomię zadbają m.in. koła gospodyń wiejskich. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Tarnowski Teatr X działający przy Bazylice Katedralnej kolejny raz wraca do spektaklu Karolina Kształt Świętości. W niedzielę aktorzy zagrają w wyjątkowym miejscu, czyli w zabawie, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny.
6: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
2: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20:00 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie.
1: To były informacje z życia Kościoła.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Siła modlitwy. Pewnego razu Jezus powiedział swoim uczniom coś naprawdę niezwykłego. Jeśli będziecie trwać przy mnie i zachowywać w sercu moje słowa, możecie prosić o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. To dopiero obietnica. Ale czy nie grozi to otwarciem puszki Pandory? Proście o cokolwiek chcecie. Proście Boga. O cokolwiek, a więc o wszystko. Dlaczego Jezus składa taką obietnicę? Bo punktem wyjścia jest ściśle określony warunek. Jeśli będziecie trwać przy mnie i zachowywać w sercu moje słowa. To znaczy, mówiąc najprościej, jeżeli poddacie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie wiem jak wy, ale ja to zrobiłem. Tylko że od tamtej pory tym, czego pragnę bardziej niż czegokolwiek innego, jest to, aby wypełniła się Jego wola. Teraz wiem, że mogę prosić Boga o co zechcę, a On mi to da. Muszę jednak przyznać, że kiedy proszę Go o coś, robię to z najwyższą rozwagą. Bo nade wszystko chcę, aby Jego wola spełniała się jak w niebie, tak i na ziemi.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

29 dzień maja, piątek świętej Urszuli Deduchowskiej. Wspomnienie dziś obowiązkowe. Wspominamy również o poranku zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1983 roku do domu ojca odszedł ksiądz Aleksander Podlecki oraz ksiądz Marian Stępień. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował. Tyś fundament

tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi. Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień

0: bądź na wieki pochwalon. Nieśmiertelny Panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pożar lasu na Mazowszu mógł być skutkiem podpalenia, uważa nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin. Służby wciąż walczą z ogniem, który wczoraj po południu wybuchł w lesie na terenie powiatów Wołomińskiego i Mińskiego. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Piotr Serafin sądzi, że przyczyną pożaru mogło być celowe podpalenie.
3: Kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
1: Rano w akcję gaśniczą ponownie włączą się samoloty gaśnicze, dromader i policyjny Black Hawk. Zostaną też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Prezydent Tarnowa z wotum zaufania i absolutorium. Przeciwni byli radni PiS oraz koła Tak dla Tarnowa. W tle wczorajszej sesji pojawił się konflikt na linii prezydent-radni Koalicji Obywatelskiej. Radni KO domagali się wprowadzenia do porządku obrad wyborów nowego przewodniczącego Rady Miejskiej, co prezydent zablokował, odsyłając wniosek do działu obsługi prawnej. Gdy stało się jasne, że wybory przewodniczącego nie zostaną przeprowadzone, radny Sebastian Stepek z KO wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących udzielenia prezydentowi wotum zaufania i absolutorium. Wniosek jednak nie zyskał poparcia większości radnych. Radny Stepek podkreślał w kuluarach, że jego klub do kwestii wotum zaufania zamierza podejść obiektywnie i nie będzie odgrywał się na prezydencie za blokadę wyborów przewodniczącego. Ostatecznie Rada Miejska udzieliła wotum zaufania przy 12 głosach za od radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Nasze Miasto Tarnów, 8 głosach przeciw, 6 radnych PiS oraz koło radnych Tak dla Tarnowa z 1 głosem wstrzymującym się. W przypadku głosowania nad absolutorium nie było głosów wstrzymujących się. 12 radnych zagłosowało za, to kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Nasze Miasto Tarnów. 9 radnych było przeciwnych, z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz koła Tak dla Tarnowa. Pacjenci w Nowym Sączu skarżą się na małą liczbę krzeseł na poczekalni SOR-u. Twierdzą, że w takim miejscu powinno być ich więcej, żeby ludzie nie musieli stać oczekując na pomoc.
4: Byłam na SOR-ze już 2 razy, bo miałam z ciśnieniem kłopoty i nie było krzesła, gdzie usiąść, także można zemdleć tam. Bardzo proszę, żeby więcej krzeseł tam było danych.
5: Za mało. Za mało miejsc i krzeseł w ogóle nie ma tam.
6: Są miejsca tam, jak się wchodzi po lewej stronie, ale przed samym wejściem na oddział już nie, tam do lekarzy, to tam nie ma stołku.
1: Do zdania pacjentów odniosły się władze szpitala, jak mówi w rozmowie z RDN Nowy Sącz Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Problemy wynikają m.in. z tego, że oprócz pacjentów krzesła zajmują też osoby bliskie, które przychodzą z chorymi. Do tej sprawy będziemy wracać dzisiaj w wiadomościach. Na kolejne zapraszam za niespełna pół godziny, punktualnie o 6:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: O poranku ciśnienie 1001 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna korzystna, temperatura to 10 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia to nawet 22 stopnie. Częściowe zachmurzenie, tak więc teraz z samego rana troszeczkę bez słońca, ale te chmurki na niebie nam się już pojawiły. Kolejne dni, no niestety nie są zbyt dobre informacje, jutro przelotne deszcze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Sobota w środowady deszczu, niedziela częściowe zachmurzenie, sobota 19, niedziela 22 stopnie i kolejne dni to już poniedziałek, wtorek to już będziemy mieli czerwiec, no i początek czerwca wygląda z temperaturami, że powyżej 20 stopni, a nawet w połowie przyszłego tygodnia 25 stopni, a w nocy temperatura będzie wynosiła 15 stopni, tak więc będzie bardzo ciepło. 25 minut nam zostało do godziny 7. 29 dzień maja, piątek, piątunią, no to rozpoczynamy poranek na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
8: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Po reklamie.

0: Mela kataloga porankom z ronda zjeść. No właśnie, ale zanim zjedziemy z tego ronda, to najpierw na to rondo trzeba wyjechać, a jak jedziemy na to rondo, no to proszę też pamiętać, że zjeżdżając z tego ronda dajemy kierunkowskaz, tak żeby to rondo miało tą przepustowość, a nie inni kierowcy się zastanawiali, co ten kierowca ma na myśli. Czy on skręci, czy będzie jechał dalej, a tak przy okazji wjazdu na to rondo, to też proszę pamiętać, że no nie możemy czekać zbyt długo. Ja nie mówię, żeby wymuszać, ale przede wszystkim no, są tacy kierowcy, którzy czekają, aż to rondo będzie całkowicie puste, a dopiero wjeżdżają. No nie, no nie da się tak. No, rondo ma taką przypadłość, że zawsze ktoś na tym rondzie jest, tak więc no, nie możemy czekać, że nie ma nikogo na rondo, wtedy dopiero na to rondo wjeżdżamy. No to co? Temat zmotoryzowanych kierowców tutaj dokładnie już został poruszony, naszego poruszania się po tych drogach. No to jedziemy dalej i sprawdzamy, jak to wygląda o paranku w Tarnowie i w Nowym Sączu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: W Tarnowie o poranku spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jedynie w nocy, po godzinie drugiej, kolizja na Krakowskiej, kierowca wjechał do rowu. Teraz jak wygląda sytuacja w mieście? Spokojnie, przed siódmą, jak to na tych naszych ulicach, czyli bez utrudnień. Przypominam, korki to dopiero po siódmej, przed ósmą, przed dziewiątą. Tutaj nam się zacznie spory ruch w mieście. Na razie my płynnie, bez utrudnień przemieszczamy się naszymi ulicami, czyli Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Klikowska, również w Mościcach bezproblemowo Aleje Katkowskiego, chociaż od strony Witosa to widzę od ronda Solidarności troszeczkę więcej tych samochodów do czerwonych klonów. Podobna sytuacja na ulicy Koszyckiej, już mamy wzmożony ruch płynnie, bez postoju od Dobrzańskiego Hubala do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska. Zobaczmy sobie do Nowego Sącza. No, przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że na ulicy Barskiej w Nowym Sączu między światłami i granicą miasta na odcinku ponad 100 metrów trwa budowa chodnika, tak więc tam pamiętajcie o utrudnieniach. Spokojnie o tej porze jeszcze na Pieszkowskiego, Barskiej, Lwowskiej, Kilińskiego, Bulwarze, Narwiku, Tarnowskiej. No i również jeszcze spokojnie na Nawojowskiej, Węgierskiej, Kolejowej, Zygmuntowskiej czy Limanowskiego, ale przypominam, pamiętajcie, że z minuty na minutę to wszystko nam się będzie zmieniało. Dlatego no, warto i to przypominam, będę przypominał, mieć te zapasy czasowe. Nie czekajmy na ostatnią chwilę. Wyjdźmy z domu troszeczkę wcześniej, tak żeby nie spieszyć się, a przypominam, ten pośpiech to jest zły doradca kierowców. 9 minut nam zostało do godziny 7, ulice Tarnowa i Nowego Sącza, jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Było o rondach, no to pozostajmy jeszcze przy rondach dla wszystkich zmotoryzowanych. No piosenka, nie o rondach, ale o kółeczkach, które będzie robił teraz zespół Post Malone, czyli no takie, troszeczkę bym powiedział, inne rondo. 9 minut do 7:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: No to się zastępa porządkiem z zaskoczonym sercem. No powiem tutaj, zaskoczenia nie ma, bo wszyscy wiedzą i przyglądają się, co się dzieje ciekawego w Paryżu na kortach Roland Garrosa. Szczególnie przyglądają się ci, którzy kochają tenis. A dzisiaj bezprecedensowy pojedynek polskich tenisistek, bo w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się Iga Świątek z Magdaleną Linet. I komu to kibicować? No właśnie, i będzie pytanie, bo to dwie przecież Polki. Pierwszy taki mecz w historii paryskiego turnieju. Roland Garros. No będziemy śledzić na bieżąco, jak to spotkanie będzie przebiegało. Za chwilę sprawdzimy nieco w sporcie, ale co w polityce między innymi, bo sport na antenie Radia RDM Polska to godzina 7.30. Już za chwilę wiadomości. O 7 po wiadomościach jeszcze raz sprawdzimy, jaka prognoza pogody. Co dziś nas dobrego w pogodzie czeka? No spoglądam i tak, nad Tarnowem słoneczko świeci, nad Nowym Sączem to bardziej chmury dominują, ale dokładnie to po wiadomościach ten temat będziemy poruszać.
1: Reklama. Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków. O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo. To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery. No to startujemy!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Mieszkańcy gminy Żyraków nie zgadzają się, żeby nowa droga przechodziła blisko ich domów. Kapłani z całej diecezji tarnowskiej modlili się w tuchowskim sanktuarium o nowe powołania. Branża turystyczna obawia się słabego sezonu letniego nad zalewem Klimkówka w powiecie gorlickim. Problemem jest niski poziom wody. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Wiele kontrowersji budzą zaproponowane 3 warianty budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 985 Mielec-Dębice. Także mieszkańcy gminy Żyraków wypowiedzieli się na ten temat, ponieważ jeden z wariantów W2 ma przechodzić przez miejscowości Korzeniów, Bobrowa Wola i Bobrowa. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Żyraków Marek Rączka, duże było zainteresowanie spotkaniami na temat powstania nowej drogi.
6: W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 250 osób, to jest bardzo dużo, jak na te trzy miejscowości i udział osób, które są zainteresowane i muszę powiedzieć zaniepokojone zaproponowanymi rozwiązaniami, które przebiegają po pierwsze blisko domów albo między domami, zbliżają się do zabudowań, ludzie mają wielkie obawy co do hałasu, co do drgań, które powodują przejeżdżające samochody, jak również niepokoi ich oddziaływanie środowiskowe na przykład strefy chronionego krajobrazu. Na wszystkich tych trzech zebraniach mieszkańcy się opowiedzieli przeciwko wariantowi drugiemu.
11: Nowy odcinek drogi miałby zależnie od wariantu długość od 21 do 25 kilometrów. Jak szacuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, jego powstanie mogłoby zmniejszyć natężenie ruchu na aktualnie istniejącej drodze nawet o 90%. Inwestycja ma ułatwić dojazd z Mielca do autostrady A4 i przejąć ruch z aktualnie istniejącej drogi łączącej Mielec z Dębicą.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Nie ma przyszłości bez troski o powołania, mówił w Tuchowie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Główną intencją pielgrzymki była prośba o nowe święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Biskup nawiązał w homilii do listu apostolskiego papieża Leona XIV: wierność, która rodzi przyszłość. Papież przypomina w tym dokumencie, że odnowa Kościoła w dużej mierze zależy od posługi kapłańskiej. Biskup Andrzej Jerz w homilii zachęcał kapłanów diecezji tarnowskiej do troski o swoją formację, a także o to, by dbali o braterskie relacje. W pielgrzymce wzięli udział księża z całej diecezji. Byli także zakonnicy i kapłani seniorzy. Wikariusz parafii w Tymbarku, ksiądz Rafał Jagoda, mówi, że tuchowskie sanktuarium jest mu bardzo bliskie i chętnie tutaj wraca.
12: Od dzieciństwa przebywałem tutaj z rodzicami do Matki Bożej Tuchowskiej, zawsze na odpust i zawsze tutaj do Maryi przybywam i dziękować za łaski i prosić. Sama pielgrzymka jest dla mnie przede wszystkim umocnieniem powołania kapłańskiego, spotkania się z tyloma kapłanami i doświadczenia przede wszystkim tej wspólnoty kapłańskiej. No i modlitwa o umocnienie wiary i przede wszystkim świętości kapłańskiej, tak dzisiaj bardzo nam potrzebnej w tym świecie, gdzie ta tożsamość kapłańska często jest zachwiana. Wielu kapłanów szuka różnych sposobów nowoczesnych duszpasterstwa i przy tym możemy się zatracić, a najważniejsza jest dzisiaj świętość kapłańska, którą tutaj wspólnie wypraszamy, adorując Najświętszy Sakrament, również zawierzając się Matce Bożej, bo bez jej pomocy to nasze kapłaństwo będzie niestety, oby nie, tylko urzędem.
11: Pielgrzymka była połączona z jubileuszem 25-lecia Sakry biskupiej księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni modlili się także za chorych i cierpiących, a składka została przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Branża turystyczna obawia się słabego sezonu letniego nad zalewem Klimkówka w powiecie gorlickim. Problemem jest niski poziom wody. Z pobliskiej zapory zrzucana jest większa ilość wody niż ta, która do niego wpływa. Już teraz nad zalew przyjeżdżają nieliczni turyści, chociaż nie jest jeszcze na tyle ciepło, żeby pływać, korzystają ze ścieżek spacerowych.
13: Bardzo ładna okolica, góry, woda. Mogłoby być trochę cieplej. A my jesteśmy z Pszczyny, także nam się tu bardzo podoba.
14: Super, podoba mi się bardzo właśnie.
15: Co przyciągnęło tutaj?
14: Znaczy, ogólnie nie byliśmy tu jeszcze w tych rejonach.
15: I recenzja jaka póki co?
14: Pozytywna.
11: Nie wiadomo jednak, czy będzie taka sama, gdy ruszy sezon kąpielowy. Co roku pod koniec czerwca gmina Ropa zatrudnia bosmana i ratowników, żeby czuwali nad osobami wypoczywającymi na samorządowej plaży. Jeszcze w zeszłym tygodniu wójt Karol Górski na antenie RDN Nowy Sącz podkreślał, że stan wody w jeziorze jest na tyle dobry, że daje to nadzieję na udany sezon. Wystarczyło kilka dni i sytuacja jest znacznie gorsza. Piszemy o tym na rdn.pl. To będzie rodzinny czas koncertów, spotkań i dobrej zabawy. W sobotę i niedzielę odbędą się dni Pilsna. Gwiazdą wydarzenia będzie Roxy Węgiel.
16: to jest teraz jedna z najpopularniejszych artystek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć.
11: Mówiła na antenie RDN Małopolska Jadwiga Papiernik, dyrektor Centrum Kultury i Promocji gminy Pilzno. W sobotę na rynku w Pilźni o 16:00 będzie widowiskowy taniec, a później quiz dla szkół prowadzony przez Kevina Einsztona. Widzowie poznają także najlepszy głos gminy Pilzno. Będzie to finał konkursu muzycznego. O 17:40 zaśpiewa Roxy Węgiel.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos sezonu kąpielowego, to ten sezon kąpielowy, to jeszcze troszeczkę chyba będziemy musieli poczekać. Dziś te temperatury za bardzo nas nie będą rozpalać. No, będą powyżej 20 stopni, ale jednak ten chłód będziemy odczuwać za sprawą wiatru, który porywa do 15 km na godzinę. Maksymalnie dziś 22 stopnie. W Nowym Sączu mamy teraz 10 stopni, w Tarnowie już prawie 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia częściowym zachmurzeniem tego słońca więcej mamy w regionie tarnowskim. Na Sądecczyźnie chmury dominują, ale przez te chmury przebija nam się słoneczko. 8,5 minuty mamy po godzinie 7. No to teraz wybieramy się, no proszę bardzo, nocnym ekspresem. Pytanie tylko gdzie? No bo powolutku ten weekend nam się rozpoczyna. Piątek w kalendarzu. 9 po 7, no to można się zastanowić, gdzie tym ekspresem, nocnym ekspresem się wybierzemy, chociaż bardziej porannym ekspresem teraz. Jaki kierunek obierzemy? No są tacy, którzy już obierają kierunek praca. No to dobrego dnia wam w pracy życzymy, a ci, którzy obierają kierunek wakacyjny, wypoczynku kierunek, no to jeszcze bardziej wam życzymy dobrego dnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: No to jedziemy!
7: Tato, dziś ja prowadzę! Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
9: To była autopromocja.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

tak donosi to kalendarzem, 29 dzień maja, piątek. Kończymy powolutku ten miesiąc maj, ale jeszcze pozostało nam przecież dwa dni do 1 czerwca. Dziś 149 dzień roku, do końca roku pozostało nam 216 dni. Dzień trwa 16 godzin 21 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 39 minut. Ale cały czas krótszy mamy ten dzień od najdłuższego dnia w roku, tylko o 25 minut. Wiosny 75%, a do lata pozostało nam jeszcze 23 dni. Ale najważniejszym w kalendarzu to dzisiejsi nasi solenizanci i oni głównie czekają na życzenie już od wczesnych godzin porannych, czyli Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, a tak przy okazji Marii Magdaleny, no to przysłowie Maria Magdalena, zwykle rada, gdy deszcz pada. To takie właśnie przysłowie na dziś. No, ten deszcz dzisiaj nie będzie padał, przynajmniej wstępnie. Tak synoptycy nam zapowiadają, że w Marii Magdaleny dziś bez deszczu 29 maja. No to gramy. Gramy dla naszych dzisiejszych solenizantów z pozdrowieniami, szczególnie dla tych, którzy urodzili się 29 maja. I zabieramy was na Wyspy Kanaryjskie, żebyście sobie troszeczkę odpoczęli, nabrali rumieńców, no i z uśmiechem przede wszystkim ten dzień obchodzili.

To niech niesie ten kanaryjski wiatr naszych dzisiejszych solenizantów ciepłym wiatr kanaryjski, bo wiemy, że oj, na Kanarach to lubi czasami mocno powiać, ale mam nadzieję, że to jest ciepły, ciepły wiatr, szczególnie ci, którzy teraz się wybierają, no to będą smagani takim ciepłym kanaryjskim właśnie wiatrem. A propos tego wiatru, u nas też będzie, no to może mniej kanaryjski, ale też będziemy wiał 15 km na godzinę, w takie podmuchy będziemy w ciągu dnia tego wiatru mieli. Czy będzie ciepły? No to wszyscy pewnie, którzy będą na polu wypoczywać albo spędzać wolny czas, no to odczują, czy to będzie taki powiew kanaryjskiego wiatru. Jedno jest pewne, że powiew sportu już czujemy, bo 22 minuty mamy po godzinie 7. Ten sport na antenie Radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz punktualnie o godzinie 7.30, a dziś ten wiatr prosto z Paryża do nas wieje, dokładnie z kortów Rolanda Garrosa. Już mówiłem, no to przypomnę jeszcze raz, że bezprecedensowy taki pojedynek polskich tenisistek i to pierwszy taki mecz w historii paryskiego turnieju. Iga Świątek, Magda Linet, obie panie się zmierzą. No i będziemy podzieleni, komu kibicować. No kibicujemy i Magdzie, i Idze kibicujemy. A kto zwycięży? No niech zwycięży lepsza, po prostu. Niech zwycięży lepsza. I to będzie najlepsze rozwiązanie. To dziś na kortach Rolanda Garrosa, a również Maja Chwalińska, to jutro, ale to 30 maja powalczyła awans do 1/8 finału, tak więc ciąg dalszy polskich zmagań. Z Paryża teraz przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, grupa Red Box for America, a później wracamy do Małopolski i sprawdzamy, co jeszcze w sporcie ciekawego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
3: Reklama.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Radiowe kino plenerowe.
13: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
15: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
16: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Poznaliśmy termin oficjalnego otwarcia nowego stadionu piłkarskiego w Tarnowie Mościcach. Będzie to 20 czerwca, kiedy w specjalnym okolicznościowym meczu zmierzą się ze sobą Unia Tarnów i BrookBet Termalika Nieciecza. Jak zapowiada Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, trybuny pomieszczą około 1000 osób. Wkrótce zapadną decyzje dotyczące możliwości pozyskania wejściówek na to wydarzenie przez mieszkańców.
17: Będziemy zapraszać także mieszkańców do zapoznania się z infrastrukturą tego obiektu. Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Będą do dyspozycji prezydenta, więc to wszystko będzie informacja na stronach miejskich. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszych stron.
16: Zaplanowany został także mecz Oldboyów Unii Tarnów. Ponadto odbędzie się też nieoficjalna impreza już tydzień wcześniej, 13 czerwca. Na nowym stadionie planowany jest wtedy turniej piłkarski dla dzieci, organizowany przez Związek Piłki Nożnej Okręg Tarnów. Komplet widzów ma oglądać sobotni mecz Sandecji Nowy Sącz z Zagłębiem Sosnowiec. W ostatniej kolejce piłkarskiej drugiej ligi stawka będzie bardzo wysoka, bo wygrana da Sandecji możliwość gry w barażach o pierwszą ligę. W przypadku remisu trzeba będzie liczyć na wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała. Porażka natomiast sprawi, że Sandecja nie zakwalifikuje się do baraży. Pierwszy gwizdek spotkania Sandecja Nowy Sącz Zagłębie Sosnowiec to 14:30 w sobotę. A również w sobotę trasy pod Górą Parkową w Krynicy Zdroju zarają się od kolarzy górskich. Odbędzie się tu Puchar Polski. W zawodach weźmie udział około 350 zawodników i zawodniczek. Będą to zarówno seniorzy, jak i młodzież od 11 roku życia. W sobotę rywalizacja rozpocznie się o 9 i potrwa do godzin popołudniowych.
15: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
9: Powiem tak, że taka pogoda to mi się podoba. W całej Małopolsce już słońce dominuje, nie tylko na region tarnowski, na Sądecczyźnie również. Jak spoglądamy do Nowego Sącza, niebo błękitne, w Tarnowie też niebo błękitne. Temperatura coraz wyższa nam się robi, w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie. Teraz tak, w Tarnowie 12, w Nowym Sączu też temperatura 12 stopni, ale przypominam, jutro 19 i deszcz. Sponsor,
1: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
9: Jutro spodziewane są lokalnie lekkie opady deszczu. Temperatura spadnie nam do 19 stopni, ale mam nadzieję, że my tutaj mimo wszystko ta pogoda nam się wyklaruje, bo przecież sobota, niedziela to sporo imprez plenerowych, bo przecież to 1 czerwca coraz bliżej i Dzień Dziecka, a jak Dzień Dziecka to musi być słoneczny, bo przecież z dzieciakami trzeba wypocząć na świeżym powietrzu, odpocząć po całym tygodniu, wybrać się na przykład na wycieczkę rowerową, no to chcielibyśmy, żeby była ładna pogoda, żeby nam słońce towarzyszyło i mam nadzieję, że tak będzie i tutaj w tej prognozie pogody nam się wszystko jeszcze pozmienia diametralnie. Oby tak było. Chcielibyśmy. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. 25 minut nam zostało do godziny 8. A propos pogody, no to jeszcze jedno przysłowie. Na dzisiejszy dzień Maria Magdalena. No mówiłem, że zwykle rada, gdy deszcz pada, będzie rada pewnie jutro lokalnie, ale gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. Proszę bardzo, to takie. No to z jednej strony rada, z drugiej strony tutaj wręcz odwrotnie. No trudno. Takie mamy przysłowia. 25 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę ponownie jeszcze raz sytuacja na tarnowskich ulicach i ulicach Nowego Sącza. Sprawdzimy, jak się do pracy nam podąża w piątkowy poranek.
14: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Leży dzień dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kto jak nie my? No właśnie, Ilan Berry. No i powiem tak, że kto jak nie Ferrari. No i Luke, któremu się oj dostało i mocno się dostało w internecie. Ja już mówiłem na antenie Radia Rden Małopolska na temat Luka, czyli pierwszego elektrycznego modelu włoskiej marki.

0: który tak, z jednej strony no, był zachwyt, ale z drugiej strony spotkał się z sporą krytyką, no i dostaje się Luke'owi. Tutaj nie chodzi o Gwiezdne Wojny, przypominam, to nie Luke Skywalker, ale po prostu samochód elektryczny. Pojawiły się setki memów, w których użytkownicy stwierdzają, że samochód brzydki i zupełnie nieprzystający do wizerunku producenta i porównali go do odkurzacza. Nie, no powiem tak, że nie przypomina w ogóle odkurzacza, a jeżeli już jak przypomina, to powiem, że chyba każdy chciałby mieć taki odkurzacz w swoim garażu. No ale powiedzmy sobie szczerze, no o gustach się nie dyskutuje. Są tacy, którym się samochody podobają, niektóre marki się podobają, niektóre marki się nie podobają, dlatego wydaje mi się, że tutaj troszeczkę przesadzone to wszystko i to porównywaniem tego pojazdu do urządzeń domowych, no to wydaje mi się jest za dalekie. Z jednej strony powiem tak, że ładny samochód, ale z drugiej strony jakoś wydaje mi się, że tutaj benzynówka to chyba bardziej pasuje do tej marki. Przyzwyczailiśmy się, że tu jednak te koniki, chociaż nie, no tu jest tu ponad 1000 koników pod maseczką. No i te koniki tam są i czekają, żeby je uwolnić, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no te przyzwyczajenia w nas cały czas trwają. No ale jest pierwsze auto elektryczne tej marki Luke, który czeka na wszystkich tych, którzy chcą wybrać się w podróż takim właśnie wyjątkowym sportowym samochodem. A propos podróży, takim sportowym samochodem, nie tylko sportowym, po prostu zwykłym samochodem, naszym codziennym, no to sprawdźmy, jak wygląda ta nasza droga do pracy. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A ulice w Tarnowie słoneczne, suche, ale moi kochani, już się nam korkuje. No i już stoimy i czekamy, żeby kontynuować jazdę, ale tak to jest właśnie przed 8, czyli spory ruch mamy już na Konarskiego, Gumnickiej, na Dąbrowskiego, Tuchowskiej, na Mickiewicza, na wysokości Piłsudskiego, Goldhammera, tutaj postój, spory ruch też na ulicy Szkotnik, Klikowska, od Paderewskiego, Wieniawskiego, powoli do Ronda Słowackiego, Klikowska, Szkotnik. Gdzie dalej jeszcze te utrudnienia mamy? No na pewno ciąg dalszy Klikowska, czyli tutaj już dojazd do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, Jabłoniowa, Ogrodnicza, czyli na wysokości Kościoła na Klikowskiej już stoimy, dlatego przypominam, że ten piątkowy poranek, to jeżeli ktoś jedzie ulicą Niedomisko, to lepiej skręcić w Mroźną, następnie ulicę Sadową i wyskakujemy na Rondzie Spokojna Elektryczna i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie dla zmotoryzowanych. Zobaczmy sobie jeszcze Mosice, Aleje Kwiatkowskiego, jak wyglądają teraz o poranku. No powiem, że no, mogłoby być im lepiej. Nie jest źle od strony na przykład Mościckiego, no, z Alejami Kwiatkowskiego, ale natomiast od strony Witosa, już od Ronda Solidarności, czyli Chemiczna Witosa, stoimy i czekamy, zanim dojedziemy do Czerwonych Klonów. No i Koszycka w miarę spokojnie płynie do samego skrzyżowania z ulicą Krakowską. A co w Nowym Sączu? Spokojnie też na drogach Sądeczyzny. W Nowym Sączu ruch kumuluje się teraz na Lwowskiej przed cmentarzem Gołąbkowickim, drodze krajowej 75 na wjeździe do Wielopola, na moście północnym Barskiej z Pieczkowskiego, na rondzie pod Zamkiem, rondzie Solidarności, skrzyżowaniu pod Europą. Czyli standardowo na tych ulicach no spory ruch również na Kościuszki Kunigundy Węgierskiej do ronda Jana Pawła II. No i na samym rondzie najgorzej jest na skrzyżowaniu w Chełmcu. Korkuje się też na Helenie. Tak więc kierowcy, pamiętajcie, trzeba wyjechać wcześniej, bo spory ruch w Nowym Sączu w mieście. No i też ciasno na Marka Żwirki, Wigury to Limanowa w okolicach Rynku na Piłsudskiego i rondzie Sowlinach, a w Żanie Dolnej na Krajówce i w centrum. No zobaczmy sobie jeszcze do Krynicy Zdroju. Weekend nam się powolutko rozpoczyna. No to jeszcze o poranku w Krynicy spokojnie, ruch płynny. Gorzej jest w Gorlicach, standardowo ciasno na Kościuszki, na Zawodzie oraz na głównym skrzyżowaniu z Sienkiewicza, tak więc zmotoryzowanym. No przede wszystkim cierpliwości życzę. No i pamiętajcie, spokojnie, ostrożnie i bezpiecznie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: chciałem. Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.

O oczekiwaniach Adama Lampert przed samą godziną 8, a do 8 nam pozostało tylko 5 minut, punktualnie o 8 w wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo, czyli o 8.10. Dziś gościem Radia RDN Małopolska. O 8.10 będzie wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Pożar na Mazowszu opanowany, strażacy walczą z czasem. Prezydent Tarnowa z wotum zaufania i absolutorium przeciwni byli radni PiS oraz koła Tak dla Tarnowa. Pacjenci skarżą się na zbyt małą liczbę miejsc siedzących na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu, o szczegółach już za chwilę. Medjugorje, miejsce, które przynosi pokój serca, ruszyły zapisy na wyjątkową pielgrzymkę z radiem RDN Małopolska. Wiadomości o 8, Anna Mleczko zapraszam. Pożar 100 hektarów lasu na Mazowszu został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem. Pracują intensywnie, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję. Jak wyjaśnia nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, ratownicy skupiają się na tłumieniu zarzewi ognia, które z koron drzew udało się sprowadzić do ziemi.
7: Sytuacja jest opanowana na tą chwilę. W nocy dokonaliśmy przeglądu sytuacji. Pożar nie rozprzestrzenia się, został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
6: Jak dodaje nadleśniczy, całkowite zagaszenie pożaru ukrytego głęboko w torfowym podłożu potrwa jednak bardzo długo. W akcji ratunkowej pomagają już samoloty gaśnicze oraz 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prezydent Tarnowa z wotum zaufania i absolutorium przeciwni byli radni PiS oraz koła Tak dla Tarnowa. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Henryk Łabędź jeszcze przed sesją podczas briefingu prasowego krytykował działania prezydenta, podkreślał, że brakuje konkretnych działań rozwojowych miasta, a pomysły radnych opozycyjnych są odrzucane przez kluby sprzyjające prezydentowi.
9: Oczywiście, że będziemy głosować przeciw, z tego powodu, że dużo PR-u, dużo szumu, dużo informacji, natomiast nie widzimy konkretów, a ostatnim gwoździem do trumny jest to, że po raz kolejny zgłosiliśmy uchwałę, która mogłaby być pomysłem na rozwój miasta, na jakieś skupienie się wokół tematu i została odrzucana także głosami radnych pana prezydenta. Po prostu nie mamy powodów do tego, aby udzielić poparcia. Nasze głosowanie po raz kolejny pokaże, że to jest znak ostrzegawczy, żeby pan prezydent brał pod uwagę stanowiska opozycji.
6: Ostatecznie Rada Miejska udzieliła wotum zaufania przy 12 głosach za od radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Nasze Miasto Tarnów. 8 głosach przeciw, 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości oraz koła radnych Tak dla Tarnowa z jednym głosem wstrzymującym się. W przypadku głosowania nad absolutorium nie było głosów wstrzymujących się. 12 radnych zagłosowało za, to kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Nasze Miasto Tarnów. 9 radnych było przeciw, to klub PiS oraz koło Tak dla Tarnowa. Pacjenci skarżą się na zbyt małą liczbę miejsc siedzących na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu. Jak mówią, podczas oczekiwania na pomoc często brakuje krzeseł, a część osób musi stać nawet przez dłuższy czas. Ich zdaniem w miejscu, gdzie trafiają osoby chore i osłabione, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Pacjenci zwracają uwagę, że problem pojawia się szczególnie w części znajdującej się bezpośrednio przed wejściem do oddziału i gabinetów lekarskich. Do tych uwag odniosły się władze Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Jak wyjaśnia zastępca dyrektora placówki Bogusław Latacz. Na co dzień liczba miejsc siedzących zwykle okazuje się wystarczająca, ale są sytuacje, gdy robi się tłoczno.
4: Ta liczba z reguły wystarcza. No, zdarzają się momenty, kiedy jest więcej pacjentów i sporo osób odprowadzających i wtedy zaczynają się kłopoty. To jest raz. Druga rzecz. Z czasem wrażenie tłoku wynika z tego, że zespoły ratunkowe, a to jest z reguły dwóch ratowników plus wózek z pacjentem, czekają na przyjęcie. To bywa, że 2-3 zespoły czekają. To już jest w tym momencie kilkanaście dodatkowych osób i oni stoją w przejściu, w korytarzu. Oni nie korzystają z poczekalni.
6: Jak dodaje zastępca dyrektora, część problemu wynika także z zachowania samych pacjentów i ich rodzin. Spora liczba pacjentów i ich rodzin nie chce czekać w poczekalni. Próbują oczekiwać przed wejściem do SOR-u, gdzie nie ma i nie może być krzeseł. Wtedy wrażenie tłoku jest jeszcze większe, podkreśla Bogusław Latacz. Dyrekcja szpitala apeluje do pacjentów o korzystanie z wyznaczonej poczekalni i stosowanie się do zasad obowiązujących na oddziale. Jak zapewniają władze placówki, ma to poprawić komfort oczekiwania na pomoc. Już w najbliższą niedzielę o 19:00 w Nowojowej otwarte zostanie Centrum Aktywności i Wypoczynku. Główną jego częścią będzie tak zwany Park Antyczny. Prace nad centrum trwały 20 miesięcy. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, ale już teraz można oglądać pierwsze efekty. Do odwiedzin zachęca wójt gminy Nowojowa Stanisław Kiełbasa.
10: Centralne miejsce zajmuje Glorietta, która swoim stylem nawiązuje do stylu antycznego. Tam wyobrażamy sobie, że kiedyś będą jakieś koncerty, będą spotkania. Miejsce, wokół której będą integrować się mieszkańcy. Jest plac zabaw, jest małpi gaj, jest pantrak, jest sadzawka. Będzie taka kawiarenka, już jest po przetargu i w niedzielę ona ruszy.
6: Koszt inwestycji to 5 milionów złotych, z czego większość to dofinansowanie z Polskiego Ładu.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Modlitwa, wyciszenie, niezwykłe miejsce i duchowa przemiana. Radio RDN Małopolska zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę do Medjugorje. Od 45 lat maryjne wezwania do nawrócenia, modlitwy i pokoju przyciągają w to miejsce rzesze pielgrzymów z całego świata. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że to niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby szukające pokoju serca, nadziei i duchowego umocnienia.
12: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tihalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
6: W programie znalazł się również pobyt na Rivierze Makarskiej i plażowanie oraz udział w spotkaniu z lokalnymi gospodarzami połączonym z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, czyli księdza Marcina Gryzły. Numer telefonu publikujemy na rdn.pl. Tyle o tej porze. Zapraszam na wiadomości o 9:00. Już za chwilę poranna rozmowa w Słowo za Słowo. Gościem będzie Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ładna pogoda nam się utrzymuje zarówno w regionie tarnowskim, jak i na Sądecczyźnie. Sporo słońca, niebo prawie błękitne, mówimy prawie, bo troszeczkę tych chmurek mamy. Na szczęście to nie są chmury deszczowe. Temperatura zarówno w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu to 14 stopni. Ciśnieniem troszeczkę zmienne. Nowy Sącz 989 hektopaskali, a w Tarnowie 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mniam! Prawdziwy smak natury!
6: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
3: Po reklamie.
10: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: 11 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. My słowo za słowem w studium gość, a rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, a w studiu ze mną Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie marszałku, ja chciałabym zacząć tę rozmowę od sprawy, która ostatnio mocno wybrzmiewa w dyskusji publicznej i budzi duże emocje, a chodzi o transkrypcję, czyli wpisanie zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy, który jest również delegatem konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji, skierował słowa wsparcia do samorządowców sprzeciwiających się transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych. Czy dzisiaj samorządowcy w Polsce rzeczywiście czują presję ideologiczną i światopoglądową?
3: Pewnie tak, aczkolwiek wiemy doskonale, że ta legalizacja, bo to się do tego sprowadza, legalizacja związków jednopłciowych jest sprzeczna z konstytucją. W konstytucji mamy zapisane i to jest chronione, że rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety. Zresztą ostatnio byłem na takiej konferencji w Lublinie na temat Trójmorza i powtórzył to, przypomniał pan przyszły premier, mam nadzieję, premier Czarnek odniósł się do tego i tutaj słowa uznania i podziękowania również dla księdza biskupa, ordynariusza. Rzeczywiście powinniśmy wspierać wszystkich tych samorządowców, którzy stoją na gruncie prawa. Takie wpuszczanie bocznymi drzwiami tych związków, które tam zawierane są w Europie Zachodniej, w jakichś krajach, budzi pewien niepokój, bo w ten sposób dość sposób taki, powiedzmy, obejście, możemy za chwilę mieć różnego rodzaju związki jednopłciowe, które będą wtedy zalegalizowane i konsekwencje z tego, które będą wynikały, a poza tym w taki, powiedzmy, przemykający sposób zalegalizujemy to. Na to nie ma zgody. Ja też podtrzymuję to stanowisko, które prezentują niektórzy samorządowcy. To, do czego się odniósł wspomniany już przeze mnie minister Czarnek, czy też ksiądz biskup.
2: Biskup Andrzej Jerzy zwrócił uwagę, że dzisiaj samorządowcy i pracownicy administracji stają przed bardzo trudnym wyborem pomiędzy tym właśnie technicznym wdrażaniem narzucanych interpretacji, a wiernością prawemu sumieniu i polskiemu prawu zasadniczemu, o czym pan marszałek również wspomniał. W tym dokumencie biskup podkreślił, że tu cytat, istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcać dla świętego spokoju. Czy politycy samorządowi, szczególnie ci związani z prawicą, są dzisiaj gotowi ponosić polityczne koszty obrony takich wartości?
3: Tego nie wiem, bo to będą oczywiście indywidualne, konkretne przypadki ludzi, którzy stojąc na gruncie sumienia, będą mieli pewien problem, bo z jednej strony będą naciski. Pamiętamy, jak ta sytuacja wyglądała w niektórych krajach zachodniej Europy, nawet w, powiedzmy, bardzo liberalnych krajach, takich pracowników czy takich urzędników Urzędu Stanu Cywilnego, mam na myśli, zwalniano z pracy i ponosili konsekwencje. Oni się oczywiście odwoływali, czasem te sprawy zostały wygrywane, ale często też przegrywano. Ja myślę, że to jest test, taki test sumienia dla urzędników, dla władz samorządowych, po której stronie mam stanąć. To tak jak kiedyś mówili, jak czytamy chociażby u świętego Pawła, czy też czytamy świętego Jana, to jest ten test na nasz katolicyzm, dokąd my mamy bronić. Do końca. Mamy bronić wierności, by zostać przy Kościele, stać przy Chrystusie do końca. To jest test.
2: Skoro pan wspomina świętych, to ja wspomnę jeszcze świętą Kingę, bo niedawno na Jasnej Górze odbyło się zawierzenie samorządowców Matce Bożej. Był pan również na tym spotkaniu, gdzie podkreślano właśnie rolę świętej Kingi, która udowodniła, że władza to przede wszystkim służba oparta na mądrości, sprawiedliwości i trosce o małą ojczyznę, czyli pokazywała to poświęcenie dla tego dobra, dla małej ojczyzny.
3: Tak, dla mnie to są niezwykle ważne rzeczy. Staram się uczestniczyć w tych uroczystościach, w tych dniach skupienia, jak tylko jest możliwość, zdrowie pozwala. Również byłem w Częstochowie, chociażby też dlatego, że ksiądz biskup ordynariusz tam wygłosił kazanie do samorządowców. Duży udział samorządowców na różnych szczeblach. Byli tam i marszałkowie, byli tam burmistrzowie, wójtowie. myślę, że to dobrze, że rozmawiamy, dodajemy otuchy tym wszystkim osobom, którzy przecież właśnie będą, jak w pytaniu wcześniejszym, będą realizowali obraz tej naszej ziemi. Warto też nawiązywać do nauczania świętego Jana Pawła II. Oczywiście królowa Kinga jest dla nas patronem i warto wypraszać łaski u niej. Myślę, że ostatecznie prawda i dobro zwycięży.
2: Panie marszałku, wróćmy do referendum w Krakowie, które zakończyło się odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Wielu komentatorów, no, a wśród nich dominują oczywiście politycy, mówi o poważnym sygnale ostrzegawczym dla Koalicji Obywatelskiej. Czy pana zdaniem to tylko lokalny krakowski bunt mieszkańców, czy już początek większej zmiany politycznych nastrojów w Małopolsce i w całej Polsce?
3: Sądzę, że to jest taka kropka nad i, prawda? Czyli kropla, która przepełnia czarę, bo słyszymy coraz więcej protestów różnych środowisk, nie tylko przed urzędem premiera, ale sygnały dochodzą z różnych środowisk niezadowolenia. No przede wszystkim lekarze, przede wszystkim osoby, które czują się upokorzone, ponieważ obiecywano im bardzo wiele, skończyło się niczym, a przypomnę tylko, że studenci mieli mieć akademik za złotówkę, no takie różne historie i nawet dowcipy krążą o tym, jak to syn prosi ojca o pieniądze na akademik, a ten udaje złotówkę, no bo przecież miało być za złotówkę. Więc ten poziom niezadowolenia społecznego, poziom frustracji społecznej jest ogromny. No, wspomniałem też o tym, jak wygląda dzisiaj leczenie, prawda, i te przesuwanie w nieskończoność kolejki, no naprawdę napawiają ludzi wielką obawą.
2: A myślę, mieli lekarze do nas dzwonić.
3: No
2: pamiętamy
3: właśnie,
2: to zapowiedzi.
3: Tak wszystko miało być prawie w jakiejś idylii. A okazuje się, że to dzwonią owszem, ale z propozycją przesunięcia o kilka lat badania, które powinno być zrobione natychmiast, bo przecież może być najgorsza diagnoza, czyli ewentualnie choroba nowotworowa. Nie da się z tym czekać. A zatem widać, jak już ten rząd nie radzi sobie z rządzeniem w Polsce. I sądzę, że to jest też ten wymiar takiego prześlenia z tego, co zresztą wiemy, to tam dominującą grupą społeczną byli ludzie młodzi. Ja się bardzo cieszę, że młodzi przejmują odpowiedzialność za państwo, bo jeżeli tak dalej będą sytuacje wyglądać w Polsce i tak dalej będzie rozwijać się, to w pewnym momencie Polski nie będzie. Albo zostanie zadłużona i taka, którą się nie da w żaden sposób rządzić. Więc jeżeli taki ma być kierunek, to nie zgadzamy się z tym. Ja się do tej grupy ludzi dołączam, że w żadnym wypadku nie może to tak trwać dalej. I sądzę, że to jest kropka nad i.
2: No właśnie, mówi pan kropka nad i, czyli szczyt niezadowolenia mieszkańców. Czy Prawo i Sprawiedliwość potrafi dzisiaj, czy zamierza zagospodarować to społeczne niezadowolenie?
3: Znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie uczestniczyło bezpośrednio w agitacji. Oczywiście nasi przedstawiciele naszej partii zbierali podpisy. Natomiast przypominam, że komitet społeczny wystąpił z wnioskiem o odwołanie prezydenta Krakowa i to się udało, chociaż nie wystarczyło tych głosów na to, żeby odwołać radę. Jest to trudna sytuacja, jeszcze nie wiemy, kto wygra, jak słyszymy. Już został wyznaczony pan Kracik na dotychczasowy wiceprezydent i kiedyś wojewoda Małopolski na komisarza. Z tego, co wynika z kalendarza, te wybory odbędą się gdzieś pod koniec sierpnia. Z całą pewnością wszystkie partie polityczne wystawią swoich kandydatów. My jako partia prawicowa, Prawo i Sprawiedliwość cały czas pracujemy, by odzyskać zaufanie społeczne, by w najbliższe wybory wygrać. No, mam nadzieję, że nam
2: najbliższe
3: się to uda.
2: Najbliższe wybory parlamentarne przyszłoroczne.
3: Tak, oczywiście myślę tutaj o wyborach parlamentarnych.
2: To ci młodzi ludzie, o których pan marszałek mówił wcześniej, zagłosują tym razem na Prawo i Sprawiedliwość?
3: No, żywię nadzieję, że tak. No, trzeba ich do tego przekonać. To jest kilka lat każdego roku.
2: A czym Prawo i Sprawiedliwość zamierza tych młodych przekonać, żeby tym razem postawili na Prawo i Sprawiedliwość?
3: Gdyby popatrzeć na pracę, jaką wykonuje w tej chwili pan premier Mateusz Morawiecki, to ogromna rzesza ludzi to są ludzie młodzi. A więc oni mają już porównanie to, co jest, z tym, co było. To rzetelna praca. Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki jest dobrze podejmowany w środowiskach młodych ludzi. Ja myślę, że to dociera do ludzi, szczególnie do tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież przejmą ster odpowiedzialności za państwo. Cieszy mnie to bardzo, bo przecież oni będą decydować o tym, jaka Polska będzie. Ja sądzę, że to porównanie chociażby tej sytuacji, tej degrengolady, jaka w tej chwili jest w każdej dziedzinie życia, z tym, co było przedtem, a zatem układały się te sprawy, szły w dobrym kierunku, tak powiem ogólnie, daje nadzieję na to, że młodzi ludzie wyciągną wnioski, bo przecież to o ich byt, o ich przyszłość chodzi.
2: To społeczne niezadowolenie, o którym pan marszałek wcześniej mówił, ostatnio chyba najmocniej jest odczuwalne w kwestii zdrowia właśnie. Wczoraj przed Sejmem odbył się protest w obronie szpitala specjalistycznego w Lesku. Szpitale powiatowe w całej Polsce, zresztą w regionie również, alarmują o bardzo trudnej sytuacji finansowej, choć formalnie nie podlegają pod samorząd województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski właśnie zdecydował się angażować w ich wsparcie. Na ile to wsparcie jest możliwe?
3: Warto przypomnieć, że w tych kilku miesiącach tego roku już zlikwidowano 18 porodówek, a w tamtym roku również 18, czyli 36 porodówek zlikwidowano. To, ten szpital...
2: Mówimy między innymi o Dąbrowie Tarnowskiej
3: tak,
2: i Obrzesku.
3: Mówimy o Dąbrowie Tarnowskiej, ale o Lesku też, bo przecież ono już jest, ten szpital jest już słynny, bo miała być tam porodówka, okazało się, premier się później wycofał z tego błędnego tłumaczenia. Też tam została zlikwidowana. A w ogóle ta sytuacja w tego szpitala jest fatalna i stąd ten protest. My, wychodząc z założenia, że zdrowie Polaków jest bezcenną rzeczą, wspieramy nawet te szpitale powiatowe, które nie są przecież domeną województwa małopolskiego. U nas szpital, który podlega województwu małopolskiego, to jest szpital Świętego Łukasza.
2: Natomiast w Tarnowie, bo w Tarnowie, szpitale tak. powiatowe, jak nazwa wskazuje, należą pod starostwa, pod powiaty.
3: Tak, no więc my wspieramy. Te szpitale zwracają się do nas z prośbą o różnego rodzaju pomoc. Udzielamy tej pomocy, bo nie można zostawić Polaków bez opieki. Z takiego założenia. A tego wsparcia ze strony rządowej nie ma. Cały czas są środki niewypłacone za nadwykonania z poprzedniego roku. No i te szpitale popadają w różnego rodzaju kłopoty finansowe i próbują ratować sytuację, żeby nie być w podobnej sytuacji, jak wspomniany szpital w Lesku.
2: Na ile Urząd Marszałkowski może wspomóc te szpitale powiatowe? No bo tak jak pan mówi, nie jest to domena Urzędu Marszałkowskiego. W takim razie to wsparcie też jest ograniczone. Nie może przekazywać bezpośrednio środków do budżetu, może przekazywać sprzęt.
3: Może przekazywać sprzęt. No jeżeli są sytuacje tego typu, że sprzęt jest w takim stanie, że nie można z niego korzystać, no wtedy kierujemy środki na zakup, bądź też przesuwamy różnego rodzaju sprzęt z tych szpitali, który w tej chwili jest mniej wykorzystywany, tak by móc umożliwić działanie lekarzom, bo dzisiaj rzeczywiście ten stopień nowoczesności jest już taki, że bez sprzętu nie jest w stanie lekarz postawić czy prawdziwej diagnozy, czy podjąć leczenia. Więc to jest taka formuła, którą przyjęliśmy, by przeczekać, mam nadzieję, przeczekać trudny okres. Jeżeli ta sytuacja będzie jeszcze trwała bardzo długo, no to pewne będą bardzo poważne dylematy, bo my w formalny sposób, jak pani wspomniała, środków finansowych przekazywać nie możemy.
2: Bez sprzętu ciężko dzisiaj także pracować strażakom, zwłaszcza strażakom ochotnikom i tutaj również samorząd województwa wychodzi z pomocą, przeznacza kolejne środki dla jednostek OSP, zarówno na remonty, remisy, jak i szkolenie ratowników. No i oczywiście na ten sprzęt. Jak zmieniają się dzisiaj ochotnicze straże pożarne i w ogóle straż pożarna? Niedawno świętowali małopolscy strażacy w Dąbrowie Tarnowskiej.
3: No tak, maj to taki miesiąc, w którym strażacy świętują, święto świętego Floriana, patrona strażaków. Warto wspomnieć tak od tyłu, mówiąc o ilości samochodów, nowych samochodów, które w roku już bieżącym, 2026 i poprzednim, zostało przekazane właśnie OSP. Łącznie, to jest tak zwany bon na ratowanie, to jest 86 samochodów. To jest 63 w poprzednim roku i 23 w tym roku. To są nowe samochody, ale to nie tylko samochody, bo przecież ta pomoc województwa małopolskiego sięga czasu 2009, czyli już od 17 lat wspieramy strażaków. Ten proces potem najpierw zaczął się od wspierania budowy remis, rozbudowy remontów, potem były szkolenia, potem był sprzęt różnego rodzaju. To jest najprzeróżniejszego rodzaju sprzęt, bo mówimy tam o pompach. W ubiegłym roku ogromna ilość została skierowana do tych jednostek, które potrzebują, bo leżą gdzieś w dorzeczach rzek. Na przykład mówimy o kładach, mówimy o certyfikowaniu właśnie tych szkoleń, bądź też nowych szkoleń, bo chodzi o to, żeby strażacy, którzy często przyjeżdżają pierwsi do zdarzenia, byli tak przygotowani, żeby mogli udzielić pierwszej pomocy. Mówimy też o wielu, wielu innych działaniach, o nowych kombinezonach, o sprzęcie do tak zwanych pralnicach dla strażaków. Można by długo na ten temat...
2: I co warto podkreślić, strażacy dzisiaj nie gaszą tylko pożarów. To, o czym pan marszałek mówił, są pierwsi na miejscu zdarzenia. Często tym zdarzeniem właśnie nie jest pożar, to jest na przykład wypadek drogowy. I właśnie tam strażacy są pierwsi, to oni często rozcinają karoserię, żeby móc dostać się do osoby poszkodowanej. Czy właśnie klęski żywiołowe, czy powodzie. I właśnie tam wszędzie są strażacy. Dlatego również na ostatniej sesji sejmiku województwa postanowiono przekazać kolejne środki na sprzęt.
3: Tak, kolejne środki. Warto podkreślić, że właściwie cały sejmik, a przecież są tam przedstawiciele różnych partii, no bez większej dyskusji, jeżeli jest ona, to tylko wynika z zainteresowania, jaki ten sprzęt i na jakie cele poszedł, jakie środki zostały przekazane. Warto też przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy przekazaliśmy jednostkom BSP dodatkowe zbiorniki na paliwo. To na wypadek zagrożenia katastrofą, czy bądź stanem wojennym na przykład. Szkoda, że tylko 10 jednostek zgłosiło się, wystąpiło o te zbiorniki. Mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany w następnym roku i kolejne jednostki wystąpią o taki dodatkowy zbiornik. To jest ponad 2000 litrów paliwa dodatkowego. Więc jak widzimy, przeróżna jego rodzaju pomoc i cieszy to, że poziom już wyszkolenia, poziom wyposażenia strażaków jest taki, że możemy śmiało mówić, że jeżeli chodzi o porównywanie z innymi krajami europejskimi, to Polska jest na pierwszym miejscu.
2: No to tym pięknym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Tarnowskim. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
6: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEP Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
7: Leży
8: dzień dziecka! 31 maja, Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
9: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
4: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Piątek idealnym, słonecznym, niebo błękitnym, temperatury powyżej 15 stopni. Chociaż powiem tak, że na Sądecczyźnie cieplej, bo prawie 17, a w Tarnowie nasz radiowy termometr wskazuje tylko 15 stopni. Tak więc wygląda na to, że weekend w górach dużo cieplejszy niż w Tarnowie. Ale co najważniejsze, słońca nam dzisiaj nie zabraknie, maksymalnie w ciągu dnia 22 stopnie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Pozostańmy jeszcze przy prognozie pogody. Tak spoglądam sobie na zdjęcia satelitarne i wyglądam na to, że z zachodu, dokładnie z północnego na zachodę Europy, przemieszczają nam się chmury i kto wie, być może one dotrą do nas jutro, ponieważ synoptycy zapowiadają nam w regionie lekkie opady deszczu. W Małopolsce one mogą występować i temperatura to 19 stopni. Tak więc to nie są zbyt dobre informacje na weekend. Tym bardziej, że przecież jutro sobota, dzień wolny. Wiem, że nie wszyscy mają ten dzień wolny, ale większość ma dzień wolny, a przecież sobota, niedziela, w poniedziałek, 1 czerwca, tak więc sobota, niedziela to ten czas, gdzie te nasze dzieciaki będą miały swój dzień, no a przede wszystkim jak dzień wolny, no to też dzień na świeżym powietrzu, no i tym bardziej sprawdzamy tą prognozę pogody. Sobota 19 stopni, natomiast niedziela to 22 stopnie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: Pozostańmy jeszcze przy pogodzie i a propos pogody, my spoglądamy do tego naszego ogródka, który nam się zazielenił, zrobił nam się bardzo kolorowy. I a propos tego naszego ogródka, o tych kwiatach, które w tym naszym ogródku mamy. Teraz zaśpiewa Miley Cyrus. 27 minut przed godziną 9, czyli Flowers.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
7: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
8: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
10: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, srebrny start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
0: Po reklamie.

0: Enrique Iglesias w poszukiwaniu słońca. My tego słońca wcale nie musimy szukać, to słoneczko nas samo znalazło. Słonecznie w całej Małopolsce, od Tarnowa po Zakopane. Kwadrans nam został do godziny 9, to czas wyjechać i sprawdzić, jak wyglądają ulice w Tarnowie w Nowym Sączu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Coraz bliżej my czerwca jesteśmy i coraz bliżej daty, trzeci dzień czerwca, a to pod względem bezpieczeństwa bardzo ważna data. Zacznie obowiązywać właśnie 3 czerwca przepis wprowadzający obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16 roku życia, poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, takimi jak elektryczne na przykład deskorolki czy monocykle. Tak więc proszę o tym pamiętać. Nie czekajmy do 3 czerwca. Dzień dziecka coraz bliżej. Niektórzy rodzice się zastanawiają, jaki prezent na dzień dziecka. Proszę bardzo, kask wydaje mi się idealnym prezentem, ale przypominam, że nie tylko dzieciaki do 16 życia roku powinny te kaski nosić. Obowiązkowo od 3 czerwca, ale mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki już te kaski mają, podróżując i przemieszczając się, no na przykład rowerem czy hulajnogą. Ale proszę pamiętać, że dorośli też te kaski powinni zakładać, no bo dzięki tym kaskom dbamy o swoje zdrowie, dbamy o swoje życie. Czasem spoglądnąć na ulicę Tarnowa zacznijmy. Jak to wygląda? No, powiem tak, że troszeczkę nam się tutaj sytuacja zmieniła, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Kolejne kolizje. W nocy, przypominam, kolizja na Krakowskiej, to druga w nocy, wjechał kierowca do rowu. Teraz my mamy tak, kolizję na Heleny Marusarz, autobus miejski z pojazdem osobowym, na szczęście nikomu się nic nie stało. I kolejna kolizja to przejazd kolejowy na ulicy Stefana Wyszyńskiego, tam kolizja dwóch pojazdów, te pojazdy poza pasem, ruchy policjanci, jak mówią tutaj, bez utrudnień, tam policjanci cały czas w trakcie czynności służbowych, samochody poza pasem, też nikomu się nic nie stało, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie, powoli, no i pamiętajcie o odległości między pojazdami, jak czasami jadę i widzę, no to trzymają się niektórzy zmotoryzowani, no na tym zderzaku, a wiemy przecież, że jak ktoś zahamuje, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy wyhamowali i zatrzymali swój samochód w miejscu. Od razu komuś uderzamy w tył pojazdu, dlatego no nie jedziemy na ten przysłowiowy zderzak. Pamiętajcie, zostawmy te odległości, ta zasada 3 sekund na autostradzie na przykład to też jest bardzo ważne. Jeżeli poruszamy się bardzo szybko, no to tym bardziej ta droga hamowania jest bardzo długa. Dlatego te 3 sekundy, mierzymy sobie te 3 sekundy, tą odległość pomiędzy pojazdami, słupki przejeżdżamy, sprawdzamy, czy faktycznie są 3 sekundy te odległości. Jeżeli nie ma, to robimy tą większą odległość między pojazdami. Ulicę spoglądnijmy teraz na Tarnów. Zaczynam od Tarnowa. Korki w mieście już nam się robią i robiły przed 8, teraz przed 9 podobnie. Gówniska do Dąbrowskiego stoimy na wysokości Wesołej Konarskiego. Tutaj dojeżdżając do Dąbrowskiego, jadąc w kierunku Gówniska, też się zatrzymamy. Zmożono ruch na Tuchowskiej, Krakowska, tutaj w okolicach Ronda Sikorskiego. Również więcej samochodów na ulicy Szkotnik, postój na Klikowskiej. Tutaj na Klikowskiej to dłuższy już postój. Od Rolniczej Paderewskiego do Ronda Sławskiego Szkotnik, jadąc w kierunku tutaj Solidarności. No i również ciąg dalszy Klikowska, czyli od Jabłoniowej Miętowej. Nic się nam nie zmieniło. Też w żółwim tempie do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Zobaczmy sobie jeszcze na Aleję Katkowskiego. Tutaj od Ronda Solidarności, czyli od Witosa powolutku do Czerwonych Klonów. Koszycka. Dziś cały dzień spokojnie płynnie do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska, co się rzadko zdarza i tam kierowcy zazwyczaj, no, stoją. Zobaczmy teraz ten Nowy Sącz, jak wygląda tutaj sytuacja. No też przed godziny nam się praktycznie nic nie zmieniło, czyli na ulicy Limanowskiej, Krakowskiej, tutaj też spory ruch, jadąc w kierunku centrum. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów mamy więcej, to Grodzka Limanowskiego, Aleje Batorego, podobnie na Nawojowskiej, na wysokości gdzieś Traugutach, krótki postój. Wzmożony ruch też na Lwowskiej, czy na Barskiej. Zobaczmy sobie na tam ulicę Tarnowską, bo tam, no, zanim dojedziemy do ronda tutaj Legionów Bulwaru Narwiku, no, czasami, no, zdarza nam się, że długo i tutaj będziemy się przemieszczać i ten czas oczekiwania, zanim przejedziemy to rondo, no, to jest spory. Tutaj na wysokości gdzieś Paderewskiego już powolutku do tego ronda, tak więc powiem, nie jest źle. Jeszcze kolejne ulice Piłsudskiego, spokojnie, Królowej Jadwigi również bez utrudnień. Na Wojowska, na wysokości Żeligowskiego, Chłopickiego, no, wzmożony ruch tutaj mniej więcej, ale bez, co najważniejsze, utrudnień. W Nowym Sączu słonecznie, niebo błękitne, tak więc kierowcy, pamiętajcie, bezpiecznie, noga z gazu, no i przede wszystkim szerokiej drogi Wam życzę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No to podróżujemy sobie dalej, my teraz sobie muzycznie podróżujemy, my i do tego naszego samochodu zabieramy Robina Tika, który wyznacza nam linię. Blue Red Line, 9 minut do 9.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Nawet 3 dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, przypomina biskup Andrzej Jerz, który skierował słowa wsparcia do samorządowców sprzeciwiających się transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych. Bramy powitalne, udekorowane świątynie i modlitwy za przyszłych kapłanów w parafie szykują się na powitanie księży prymicjantów, jutro święcenie kapłańskie. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. 2-3 dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł 3-krotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
9: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
8: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, przypomina biskup Andrzej Jerz. Taki zapis znajduje się także w Konstytucji, która wskazuje, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyraził solidarność z samorządowcami wobec presji na transkrypcję aktów związków jednopłciowych. W dokumencie podkreślił, że tu cytat, istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju.
10: Zmienia się sytuacja na całym świecie. Następuje powrót do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opartych także na prawie naturalnym. Stąd rewolucyjne działania środowisk liberalnych, które próbują za wszelką cenę wtłoczyć w system prawny właśnie takie zapisy. Są olbrzymi oczywiście naciski na samorządowców, którzy czują się przymuszeni. Prawo stoi za tymi, którzy chcą być wierni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Biskup Andrzej Jerzy zwrócił uwagę, że dziś samorządowcy i pracownicy administracji stają przed bardzo trudnym wyborem między technicznym wdrażaniem narzucanych interpretacji, a wiernością prawemu sumieniu i polskiemu prawu zasadniczemu. Pełną treść dokumentu publikujemy na rdn.pl. Poseł PiS Paweł Jabłoński zadeklarował, że zagłosuje przeciwko projektowi ustawy o statusie osoby najbliższej. Głosowanie zaplanowano na dziś podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Paweł Jabłoński wyjaśniał, że proponowane przepisy to pierwszy krok do poszerzania praw par jednopłciowych.
4: Uważamy, że jest to pierwszy krok do czegoś, co oceniam jako bardzo niebezpieczne, mianowicie do wprowadzenia mechanizmu adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Oczywiście w tej ustawie tego w ogóle nie ma, ale to jest plan, którego część tej strony lewej, tej liberalnej w ogóle nawet nie kryje. To nie jest tak, że jak dzisiaj ten pierwszy krok zostanie wykonany, to oni się tym zatrzymają. Wiedząc to, ja nie mogę świadomie, zgodnie z własnym sumieniem zagłosować o czymś takim.
8: Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeszcze w tym roku gmina Mszyna Dolna chce uzyskać pozwolenie na budowę nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej. Ma ona stanąć na Witowie w Mszanie Górnej. Trwają jeszcze ostatnie prace nad projektem hali z pływalnią oraz strzelnicą sportową. Będzie ona jednym z elementów większego projektu, jakim jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, połączonego z pobliskim Lubomierzem. Na Witowie powstaną też kolejne inwestycje.
11: Wstępna była informacja, że do końca lipca powinniśmy mieć pozwolenie na budowę, ale myślę, że tutaj w związku z tymi zmianami, które wynikają z faktu, że zakupiliśmy budynki GS-u i część tych rzeczy, które miały być w tej hali robione, będą robione w GS-ie, musimy go lekko przeprojektować, więc tutaj ten koniec lipca raczej nie. Raczej to powinno się przeciągnąć tam do, powiedzmy, września.
8: Mówił wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz. Samorządowiec ma nadzieję, że szybkie zakończenie projektu. Trwają już starania o dofinansowanie budowy hali, a rozpoczęcie prac planowane jest na przyszły rok.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: To bardzo dobry człowiek, znamy go od dziecka, wspomina diakona Piotra Purskiego. Pani Monika była parafianka wspólnoty pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Diakon Piotr, podobnie jak 13 innych młodych mężczyzn, przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich. Parafie rozsiane po całej diecezji tarnowskiej szykują się na powitanie księży prymicjantów. Ustawiane są bramy powitalne, dekorowane świątynie, a wierni modlą się za przyszłych kapłanów. Po porannej mszy świętej w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza spotkaliśmy panią Monikę, która, jak się okazało, ma osobiste wspomnienia z przyszłym prezbiterem.
12: Jak go pamiętam właściwie już od dziecka. Tak się złożyło, że Piotr i Wiktor, czyli mój syn, chodzili razem do szkoły podstawowej. Ostatnio znaleźliśmy nawet zdjęcia, to jest taki szok sprzed 2 dni. Okazało się, że tutaj właśnie w tym kościółku chrzest mieli w tym samym dniu. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No, od samego początku kibicowaliśmy Piotrowi, bo w momencie, kiedy kończył liceum i już podjął taką decyzję, że pójdzie do seminarium. To jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłym. Bardzo to przeżywamy, bardzo się cieszymy.
8: Diakoni przyjmą jutro święcenia prezbiteratu w tarnowskiej katedrze. Msza święta o godzinie 9 będzie transmitowana w radiu RDN. W parafiach, z których wywodzą się przyszli księża, w niedzielę sprawowane będą msze święte prymicyjne. W przypadku parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie nowo wyświęcony ksiądz Piotr poprowadzi także sobotnie wieczorne nabożeństwo majowe.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najwięcej słońca teraz w Tarnowie, w Nowym Sączu. No, pojawiły nam się chmurki i wygląda na to, że zaczynają dominować, ale słońce jest. Słońce towarzyszy wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza. Zobaczmy sobie jeszcze do Zakopanego. No, tam najgorsza pogoda. Słoneczko, chmury, słoneczko, chmury. Co najważniejsze, nie pada, a turystów? Na razie na Krupówkach jak na lekarstwo. Dziś maksymalnie 22 stopnie w ciągu dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Nie tylko w Zakopanem tych turystów jak na lekarstwo, również spoglądam na krynickim Deptak, ale cóż się dziwić, moi kochani, to dopiero przecież piątek, poranek, godzina 9:07, powolutku zaczynamy weekend, tak więc tych turystów będzie przybywało, a szczególnie sobota, niedziela, to wydaje mi się, że tutaj te miejsca będą szczególnie zatłoczone. No i mam nadzieję, że pogoda wam będzie dopisywała podczas wypoczynku, tego majowego wypoczynku, bo przecież już od poniedziałku. Czerwiec, pierwszy dzień czerwca, wypada nam w poniedziałek. 22 stopnie maksymalnie, w Tarnowie teraz mamy 16 stopni, a 18 stopni w Nowym Sączu. Proszę bardzo, a przecież mówi się, że Tarnów to biegun ciepła. A tu wygląda na to, że ten biegun ciepła troszeczkę się nam przesunął do Nowego Sącza. 9 minut po godzinie 9.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe na Błoniach w Tarnowie.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
8: Skoda. Już 30 i 31 maja Pilsno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
10: To była autopromocja.

To Roy Orbison. Pozostajemy w takich klimatach piosenek sprzed lat, bo teraz wyjątkowy utwór dla wyjątkowych, no właśnie, wyjątkowych sąsiadów. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Sąsiada. No i pytanie, wydaje mi się, że w obecnych czasach więcej wiemy, o wiele więcej o wirtualnych znajomych z portali społecznościowych niż tak naprawdę o naszym sąsiedzie. Co więcej, nierzadko, zwłaszcza na nowych osiedlach, dużo mieszkań jest wynajmowanych i normalnością stało się, no po prostu, nierozmawianie i nieciekawienie się sąsiadami. Niestety każdy widzi tylko czubek własnego nosa i tak wygląda tam nasza sąsiedzkie takie nasze te spotkania. Co ciekawe, we Francji podczas takich dni sąsiada zorganizowano akcję Dzielnice bez obojętności. I to są fajne akcje. I to jest odpowiedź na zjawisko coraz częstszego oddalania się ludzi po prostu od siebie. Zauważono, że więzi społeczne osłabiają się, a rosnący egocentryzm powoduje coraz częstsze wycofanie się ludzi z lokalnego życia. No i właśnie te dzielnice obojętności mają przyczynić się do budowania zerwanych relacji, pokazać, że warto jest poznawać ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Wydaje mi się, że takie dzielnice bez obojętności przydałyby nam się również i tutaj, na naszym lokalnym podwórku. W kalendarzu, przypominam, dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada, no to pozdrawiamy wszystkich naszych sąsiadów, pytamy, co u sąsiada słychać, a może sąsiadowi coś trzeba pomóc, dlaczego nie? Warto pomóc sąsiadowi, bo sąsiad, kiedy my będziemy potrzebować, odwdzięczy się. I a propos tych naszych sąsiadów, jak dobrze mieć sąsiada, obowiązkowo, Alibabki.

jak dobrze mieć sąsiada. No dobrze mieć sąsiada. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich sąsiadów, chociaż powiem tak, że myśląc o sąsiadach, no zapewne niejednemu na myśl przychodzi Karguli Pawlak z komedii My Sami, My Swoje i słynne powiedzenie: podejdź do płota, jak i ja podchodzę. No, ale mam nadzieję, że przecież wiemy, jak tam historia Kargula i Pawlaka toczyła się, tak więc, no jak to z sąsiadami, my czasami podejść do płota, a czasami my zaproszenie na tą kawę czy herbatę, chociaż różnie z tymi naszymi sąsiadami i na przestrzeni wieków. No taką ciekawostkę znalazłem a propos tych naszych sąsiadów. Fryderyk Chopin, kompozytor, którego chyba każdy Polak dobrze zna, ale nie tylko Polak, otóż w Paryżu sobie mieszkał, no i skarżył się na sąsiada, na malarza Delacroix, którym notorycznie hałasował i zakłócał jego spokój twórczy i nie mógł pracować. Tak więc, drodzy sąsiedzi, my pamiętajcie, że no właśnie, to trzeba zapytać też sąsiada, jeżeli chcemy troszeczkę hałasować, to powiedzieć po prostu sąsiadowi: słuchaj sąsiedzie, dziś u mnie będzie troszeczkę głośniej, mam nadzieję, że ci to nie będzie by przeszkadzało. Sąsiad na pewno zrozumie i wybaczy, dlatego my tutaj szczególnie apelujemy o to, żeby z sąsiadami rozmawiać, bo to jest bardzo ważne, bo dzięki właśnie rozmowom układają nam się bardzo dobrze te stosunki międzyludzkie, stosunki sąsiedzkie. No to jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla wszystkich sąsiadów w Dniu Sąsiada.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Tani prąd to nie tylko marzenie konsumentów, ale też realna potrzeba gospodarki. Między innymi o wyzwaniach stojących przed energetyką rozmawiali wczoraj uczestnicy zorganizowanego w Warszawie 5. Polskiego Kongresu Gospodarczego. Arkadiusz Augustyniak.
5: Polskie firmy skutecznie wykorzystują szanse, jakie daje rozwój nowych technologii. Ale te szanse są blokowane przez wysokie ceny energii, mówi biznesmen i przewodniczący Rady Pracodawców RP Rafał Brzoska.
6: Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe.
5: Z tą oceną zgadza się minister gospodarki i finansów. Andrzej Domański powiedział, że w celu zapewnienia tańszej energii rząd prowadzi liczne inwestycje.
7: Inwestujemy dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
5: Zresztą tańszy prąd to także tańsze produkty i co za tym idzie, większe wsparcie gospodarki przez konsumentów.
4: Najwyższą od prawie 3 lat inflację notuje gospodarka Stanów Zjednoczonych. Wzrost cen paliw w minionym miesiącu ponownie napędził wzrost cen, jednocześnie zwiększając obciążenia finansowe Amerykanów. Z Miami Jan Pachlowski.
8: Zgodnie z danymi Departamentu Handlu, szok cenowy na rynku ropy wywołany konfliktem w Iranie podniósł preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji z poziomu 3,5% w marcu do 3,8% w kwietniu. To pierwszy raport inflacyjny pod kierownictwem nowego szefa banku centralnego Kevina Walsha. Wynika z niego, że ceny konsumpcyjne w kwietniu osiągnęły najwyższy poziom od niemal 3 lat. Prowadza to bardzo duże niepokoje społeczne oraz doprowadza do drastycznego spadku poparcia polityki Donalda Trumpa. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie tylko rosła, co może skutkować podwyższeniem stóp procentowych. Osobny raport Departamentu Handlu opublikowany w czwartek wykazał, że w pierwszym kwartale gospodarka USA rozwijała się w wolniejszym tempie niż wcześniej podawano. Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto uwzględnił słabsze wydatki konsumenckie oraz inwestycje przedsiębiorstw w tym okresie.
4: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Minister mówi, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
9: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat. Na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
4: Na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. Rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To pierwsza tego typu ustawa w polskim porządku prawnym, realnie włączająca artystów i artystki do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Malarka Małgorzata Rusiecka uważa, że proponowana przez Ministerstwo Kultury ustawa jest niezwykle potrzebna twórcom.
10: Ta ustawa bardzo pomoże w takim psychicznym kontekście, bowiem kiedy człowiek nie musi się martwić o zagospodarowaniu podstawowych socjali, po prostu może się zająć czymś innym. I wiadomo, kiedy ciąży nad nami widmo zapłacenia podatków, ZUS-u, to wszystko jest obciążające, a kiedy chociaż jedna rzecz będzie zagwarantowana, da to spokój taki do tworzenia, który jest bardzo istotny.
4: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi do Sejmu. Zakłada on dopłatę do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
11: 17-18 stopni, Tarnów, Nowy Sącz, Krynica, no troszeczkę chmur nam tam się pojawiło, takich ciemnych chmur, również zachmurzyło się nam w Nowym Sączu, w Tarnowie niebo błękitne, bez opadów synoptycy nam zapowiadają, ale z niewielkim zachmurzeniem w ciągu dnia. Temperatura maksymalnie dziś to 21-22 stopnie, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
2: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
3: I usują ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
4: Leży Dzień Dziecka! Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: W kalendarzu już 29 dzień maja. Przed nami wyjątkowe wydarzenie, pełne radości, rodzinnej atmosfery i ważnych rozmów o wsparciu dzieci oraz rodzin. O idei tego wydarzenia, jego znaczeniu dla mieszkańców oraz działaniach podejmowanych na rzecz rodzin i dzieci porozmawiamy teraz z naszymi gośćmi, którzy są w studiu Radia RDN Małopolska. A dziś z nami Anna Górska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
3: Witam serdecznie.
2: Z nami jest również starosta powiatu tarnowskiego, Jacek Chudyma. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie państwa.
2: I jest wójt gminy Tarnów Grzegorz Koziom. Dzień dobry panie wójcie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiamy słuchaczy Radia RDN i pana redaktora.
2: Dziękuję serdecznie. My, drodzy państwo, już jutro rodzinny dzień dziecka oraz powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego. I to już po raz kolejny w Koszycach Małych. Wyjątkowe spotkanie, rodzinne spotkanie. Pomysł, który chyba mogę powiedzieć, że się sprawdził. Po raz kolejny organizowany jest właśnie ten dzień dla rodzin, dla dzieci, czyli dla wszystkich. No i pytanie, co jest głównym celem tego wydarzenia i dlaczego jest tak właśnie ważne łączenie święta dzieci z promocją rodzicielstwa zastępczego?
4: Panie redaktorze, dla nas ogromnie ważne święto, święto rodzin, rodzinnej pieczy zastępczej, ponieważ chcemy promować, ale też pokazywać, jak ważna jest ta instytucja, która służy przede wszystkim dobru dzieci, a to jest dla nas cel nadrzędny. Mamy różne formy pieczy zastępczej, mamy pieczę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego oraz również zawodową specjalistyczną. Dlatego ta forma jest ogromnie ważna. A to spotkanie, które będzie w Koszycach, ma też na celu, aby te rodziny, które tam będą przebywać, które będą, jednocześnie mogły promować, ale też rozmawiać z tymi osobami, z tymi rodzinami, które chcą być tą pieczą zastępczą. I to jest taki cel podstawowy. A też przybliżyć troszkę funkcjonowanie pieczy zastępczej, pokazać, jak fajnie to wszystko funkcjonuje. U nas jest ogólnie 100,

0: trzy rodziny zastępcze, w których przebywa ponad 147 dzieciaków. I to jest dla nas bardzo ważne, aby dobrze się rozwijały, dobrze funkcjonowały w tych rodzinach, no i żeby czuły tą atmosferę rodzinną.
1: To pan starosta, jak w starostwie wygląda, a panie wójcie, jak to wygląda w gminie Tarnów? Jak wygląda sytuacja rodzin zastępczych?
2: W gminie Tarnów chcemy powiedzieć w ten sposób, że uważamy, że wygląda bardzo dobrze, ponieważ tutaj dzięki pracy pana starosty, dzięki pracy pani Ani Górskiej, pani dyrektor, gdzie rodziny są naprawdę zaopiekowane. Natomiast jeżeli wychodzą jakieś propozycje, sugestie, żeby coś wesprzeć, dodatkowo gmina Tarnów jest jak najbardziej otwarta i tutaj mówimy o tym ideale rodziny zastępczej. Do tej pory praca była taka praca mrówcza, nawet nie przebijająca się do opinii publicznej, do świadomości publicznej. Tak wydawało się, że to tak jest. Natomiast teraz chcemy pokazać właśnie to serce, tą ideę rodziny, że są osoby, które potrafią swoją miłość przekazać dzieciom, które nie są ich dziećmi biologicznymi. I to bardzo, bardzo wspieramy.
1: Proszę Państwa, tak jak na wstępie mówiłem, to już kolejne spotkanie. Jakie emocje, bo już mieliście okazję spotkać się i my z rodzinami zastępczymi, i z tymi dziećmi, i z tymi wszystkimi, którzy my byli na stadionie w Koszycach Małych. Jakie emocje najczęściej towarzyszą właśnie takim spotkaniom? Jakie rozmowy przebiegają podczas takich spotkań?
0: Bardzo duże emocje, bo te rodziny, które pełnią tą rodzinę rodzinnej pieczy zastępczej, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, co bardzo ważne jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie, ale też szkolenia, które są organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ cały czas w tym temacie się trzeba doszkalać. Wiadome jest, że taka rodzina, jeżeli sąd rodzinny przekazuje, tak powiem kolokwialnie, tego dzieciaka do tej rodziny, ona nie wie, jakie to dziecko ma różnego rodzaju schorzenia, ale też z czym się mogą zmierzyć. Dlatego jest bardzo ważne, aby to przygotowanie tych rodzin było kompleksowe, czyli nie tylko od strony terapeutycznej, psychologicznej, ale też takie podejście, które jest ogromnie ważne. Zresztą cykl szkoleń, które mają te rodziny zastępcze przed decyzją o tym, aby były tymi rodzinami, jest dość szeroki, zakres jest dość duży. Także tutaj ogromnie ważne, a emocje są, panie redaktorze, bardzo duże, bo widać, że te rodziny utożsamiają się i bardzo mocno przeżywają, aby to dziecko czuło się jak najlepiej w tej rodzinie.
1: No i też te rodziny, które są obecne, bo te rodziny też są obecne na stadionie i spotykają się, to też dają taki piękny przykład kolejnym innym rodzinom, że nie ma się czego bać. Po prostu trzeba zostać tą rodziną zastępczą i dać ten drugi dom temu dziecku.
0: Dokładnie tak jest. Dlatego tutaj dziękuję serdecznie panu wójtowi, ale też pani poseł, bo pani poseł jest takim motorem, który pani poseł Anna Pieczarka, która jest takim motorem zorganizowania tych od 2 lat już tych spotkań. Właśnie jest to, aby przekazać, promować, ale też zachęcać innych i pokazywać, że nie ma się czego bać. A tych rodzin niestety w Polsce brakuje. U nas w tej chwili jest jeszcze zabezpieczone, ale dlatego takie spotkania są właśnie po to, aby cały czas zachęcać i prosić rodziny, aby jednak decydowały się być tymi rodzinami zastępczymi.
1: Pani Aniu, Anna Górska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Czy takie właśnie wydarzenie pomaga zwiększyć tą świadomość społeczną na temat rodzicielstwa zastępczego?
3: Oj tak, bardzo pomaga. Wcześniej organizowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, ale nie z takim rozmachem jak z gminą Tarnów. No jednak w grupie razem jest lepiej, mocniej, większe możliwości mamy. Natomiast docieramy coraz więcej do świadomości ludzi, do społeczeństwa, że jest taka potrzeba, że istnieją takie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. One niczym nie różnią się, oprócz tego, że mają przeszłość trudną, niekiedy traumatyczną, bo w różnych przypadkach są przekazywane do rodzin zastępczych, natomiast rodziny zastępcze są i świetnie sobie pełnią tą rolę i naprawdę niczym tak na oko nie różnią się od rodzin biologicznych. Także tutaj mamy potwierdzenie, że ponad 60 rodzin na 101 potwierdziło na dzień dzisiejszy obecność. To jest ogromna ilość. Będzie można dowiedzieć się po prostu u nas na stoiskach, jak zostać rodziną zastępczą. Naprawdę to jest minimum formalności, a można zrobić tak wiele. To jest jednak misja. Tutaj te rodziny zgłaszają się nie po to, żeby zarabiać, żeby się promować, tylko chcą dać ten dom ciepły, tą, żeby mogły te dzieci przebywać i czuć się jak u siebie w domu, że po prostu stwarzają im dom. Także tutaj ogromne podziękowania dla tych rodzin, które się decydują i tutaj rozwiewam wszelkie wątpliwości, że naprawdę...
1: No bo zawsze, zawsze są obawy na samym początku.
3: Tak, ale my wspieramy jak możemy. Tutaj pan starosta wspomniał, że jest cykl różnych spotkań, warsztatów, grupy wsparcia mamy.
1: Bo powiedzmy to głośno i wyraźnie, pani Aniu, że to jest tak, że jeżeli zostajemy tą rodziną zastępczą, to nie jest tak, że wy się odcinacie. Nie. Cały czas pomagacie, wspieracie i każda osoba, która została taką rodziną zastępczą, może do was przyjść i uzyskać pomoc w każdej materii.
3: Dokładnie tak, pomagamy. Mamy psychologów, także nie czekają w kolejkach, bez kolejki są. Każde dziecko objęte wsparciem psychologicznym. Rodziny jak potrzebują, to też są objęte. Mają grupy, spotykają się, mogą się wymienić doświadczeniami, różnymi problemami, bo to jednak mają podobne problemy. Także tutaj bardzo mocno chciałam dotrzeć do osób, które się zastanawiają.
1: Jakie najczęściej pytania takich rodzin, które przychodzą do pani, padają?
3: Najczęściej, czy trzeba być w związku małżeńskim? Nie, nie trzeba być. Może być osoba samotna. Sama może być rodziną zastępczą. Naprawdę jest minimum formalności. Organizujemy szkolenia. Mamy osoby, które same za własne pieniądze szkolą się, żeby mieć to podstawowe szkolenie. Później jest diagnoza. Naprawdę jest minimum formalności i można przebyć to i zostać rodziną zastępczą.
1: Pani Aniu, jeżeli ktoś się waha, zastanawiam, jakie by dała pani rady takiej osobie do stworzenia właśnie rodziny zastępczej? Jak by pani zachęciła takie rodziny?
3: Żeby po prostu przyjść i porozmawiać indywidualnie, po prostu z każdym jesteśmy dostępni od 7 do 15 na Urszulańskiej 19 i naprawdę taka rodzina jest objęta szerokim wsparciem. Ma koordynatora, który jest dostępny 24 godziny na dobę. Jeżeli ma taka rodzina jakiś problem, coś się dzieje, pomagamy znaleźć specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, więc tutaj na co dzień może liczyć na każde wsparcie, na telefon, na rozmowę.
1: I to jest też ważne, że to spotkanie Rodziny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i ten powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to jest też okazja do porozmawiania bezpośrednio z takimi rodzinami.
3: Tak, bo będą i chętnie, myślę, że będą odpowiadać na pytania i tutaj też jest po raz drugi będziemy w tym roku honorować takie rodziny zastępcze, tylko 3, bo wiadomo, że ich mamy bardzo dużo, ale mamy rodziny, które są od 20 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Mamy 3 pogotowia, więc to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi w województwie małopolskim, to naprawdę jesteśmy z nielicznych powiatów, który praktycznie zabezpieczamy wszystkie dzieci z powiatu tarnowskiego. Na dzień dzisiejszy tylko 14 dzieci naszych jest w innych powiatach, a tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tam spokrewnione rodziny. Więc tutaj naprawdę robimy ile możemy, to dzięki wsparciu gminy Tarnów, pana wójta, pani poseł, pani Pieczarce, pana starosty, możemy się tym szczycić, że na tą chwilę zabezpieczamy, przyjmujemy dzieci z zewnątrz, z innych powiatów. To też o czym
1: świadczy.
3: Czyli
1: to jest taka wyjątkowa sytuacja, my tutaj w powiecie w gminie Tarnów, że te dzieci znajdują ten drugi dom.
3: Tak.
1: To
3: tak,
1: jest się czym pochwalić, jest o czym mówić i właśnie ten temat będzie poruszany podczas tego Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów i powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Przypominamy, to już jutro, bo sobota, 30 maja, Boisko LKS Wiktoria Koszyce Małe, po raz kolejny się spotykamy, sporo atrakcji przygotowanych. No właśnie, a propos tych atrakcji, to przybliżmy my te atrakcje i tutaj na co mogą liczyć ci wszyscy, którzy przyjdą jutro na stadion. Panie wójcie, panie staroście, co przygotowaliście ciekawego dla tych najmłodszych i tych dużych, bo to spotkanie rodzinne, spotkanie dla wszystkich.
2: Szanowni Państwo, zanim atrakcje, to może tak słóweczko bardzo krótko. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Rodziny jest tylko pretekstem. To jest tylko pretekst do przygotowania dużej, wspaniałej imprezy. Tak robimy w gminie Tarnów, że mamy preteksty historyczne, patriotyczne. I tu jest wspaniała okazja. I teraz konkretnie. Rodziny zastępcze dają serce, dają to, co najważniejsze. A my dajemy rzecz taką dodatkową. Dajemy dobre materialne. Dobre materialne jest to duża, wspaniała, piękna impreza. Atrakcje, myślę, że dla każdego, bo to będą całe rodziny. Od małych dzieci, od przedszkolaków, aż po seniorów. Więc będzie mecz piłkarski z udziałem Adama Kokoszki. Będą przedszkolacy, będą występy cheerleaders, będą mistrzowie stylu, tak powiemy. Co to znaczy mistrzowie stylu? To są osoby, które są znane z radia, z telewizji. Tutaj wymienię Julien von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb, Karol Gut. Loteria Fantowa będzie. Wszyscy samorządowcy z powiatu tarnowskiego również się zaangażowali, bo to jest powiatowy dzień, więc każdy samorządowiec ufundował również nagrodę w loterii fantowej. Darmowe będą strefy i poczęstunek, więc drożdżówki, wata cukrowa, popcorn, tradycyjny bigos, malowanie twarzy, tatuaże, bransoletki, ścianka wspinaczkowa, będzie degustacja miodu.
1: Jedne słowo, niczego nie zabraknie, powiedzmy sobie szczerze, bo będzie i muzyka, i będzie taniec.
2: Wszystko będzie.
1: I
2: dla ojców będzie strefa wysiłkowa, dla mam będzie strefa piękności urody, tak? Tutaj pani Ania mi podpowiada. No i przede wszystkim tutaj koncerty, panie starosto, tak postaraliśmy się.
1: No to pozostajmy przy tych koncertach, bo mamy dwie gwiazdy. Pierwsza gwiazda na scenie pojawi się o godzinie 18:30. Kto to będzie?
0: No to będzie koncert Kordiana. Myślę, że osoba bardzo dobrze znana z niedalekiej odległości, bo przecież wiadomo, z gór. Piękna muzyka, muzyka pod nogę, jak to mówią. Zresztą bardzo często koncertuje tutaj i zawsze ma tłumy, dlatego już dzisiaj zachęcam, 18:30. No a koncert Roxy to już też taka młoda dama, która pięknie śpiewa, też ma kapitalne kawałki dla młodych. Już tutaj nawet w rozmowie, panie redaktorze, się muszę przyznać, że wiele osób, znanych osób dzwoniło do mnie i prosiło o jakieś wsparcie, żeby mogli bliżej barierek być. Ja mówię, słuchajcie, na pewno będą tłumy, tutaj nie ma żadnych przywilejów, ja musicie przyjść wcześniej.
1: Ja przepraszam, że wyjdę w słowo, ja pamiętam, jak w zeszłym roku odbywała się impreza, chyba był Dawid Kwiatkowski, ale dobrze pamiętam, w zeszłym roku, i pierwsi fani Dawida Kwiatkowskiego już przyjeżdżali o 1:00 w nocy, albo nawet i wcześniej, przed północą, i już tutaj miejscówki sobie rezerwowali, żeby być na koncercie Dawida Kwiatkowskiego.
2: O 5:00 rano już było szereg osób. Przepraszam, panie redaktorze, wejdę w słowo, ale zapomniałem wymienić jednej osoby prowadzącej. Będzie słynna osoba prowadząca, mianowicie pan Paweł Mleczko.
1: To bym sobie panie mu się darował, ale to będę współprowadzący, tak więc zachęcamy serdecznie, tym bardziej, bo tutaj patronat medialnym Radiom RDN Małopolska objęła, tak więc zachęcamy wszystkich serdecznie do tego, żeby przyszli na to wyjątkowe spotkanie. Nie tylko muzyczne spotkanie, ale przede wszystkim spotkanie z tymi rodzinami zastępczymi, gdzie będziemy mogli sobie porozmawiać i przede wszystkim dowiedzieć się więcej na ten temat, bo to jest najważniejsze w tym naszym spotkaniu, żeby znaleźć ten dom tym właśnie dzieciom, ale z czego tutaj pani Ania mówi, że my tutaj jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że każde dziecko ma ten swój dom. Drodzy Państwo, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, to tak się zastanawiam, jak ważne jest spotkanie właśnie was, samorządowców, spotkanie właśnie z mieszkańcami podczas takich rodzinnych inicjatyw. Jak to ważne jest dla was?
0: Przede wszystkim oprócz tych zadań podstawowych, które mamy, czyli zadań inwestycyjnych, utrzymywanie szkół, pomoc społeczna, czyli domy pomocy społecznej, ale wiele innych jednostek, właśnie też chcemy pokazać, jak dla nas ważną rolę odgrywa rodzina, odgrywa dziecko, które musi być zaopiekowane. Wykonujemy ogrom pracy, aby te dzieci były zaopiekowane dzięki właśnie tym rodzinom, rodzinnym pieczom zastępczym. Dlatego to jest temat dla nas kluczowy i bardzo ważny. I co roku, już od wielu lat promujemy, ale nadal musimy promować, bo ciągle tych rodzin brakuje. Ja jeszcze tylko powiem jedną, wydaje mi się, że bardzo ważną rzecz. Patronat honorowy objęła pani poseł Anna Pieczarka i marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. To jest ogromnie ważne, że idziemy właśnie szeroko. I parlamentarzystka, ale też i marszałek, który bardzo mocno też wspiera właśnie rodziny. Bo tutaj muszę też, panie redaktorze, wspomnieć, że uruchomiono w ROPS-ie, to jest instytucja marszałkowska, nowy program dotyczący właśnie wsparcia rodzin zastępczych, możliwość zakupu samochodu, aby można było im użyczać na różnego rodzaju wycieczki, czy do lekarza z tymi dzieciakami jechać, i myśmy taki jako powiat tarnowski złożyli taki projekt.
1: Panie starosto, pan temat samochodu, i to jest też ważny temat, i tutaj my pytanie kierujemy do pana wójta Kozioła, bo przecież tutaj wiemy, że na takie spotkania przyjeżdżamy, my też rodzinnie przyjeżdżamy samochodami, a teraz nadajemy na antenie radia, nie tylko nadajemy na terenie powiatu tarnowskiego, ale też nadajemy na Sądecczyznę. Z Sądecczyzny mam nadzieję, że też do nas przyjadą. No i będą się zastanawiali, gdzie zaparkować, czy są miejsca przygotowane parkingowe. Jak to wygląda ta sytuacja?
2: Szanowni Państwo, jest bezpieczeństwo zachowane w 100%. Będą regulować ruch strażacy, ochotnicy. Policja da posiłki specjalne, natomiast mamy przygotowane parkingi dla każdego, czyli nie denerwować się, szanowni państwo, przyjeżdżajcie, będziecie kierowani na parkingi, bezpiecznie można zaparkować i będzie można odjechać.
1: Na koniec naszego spotkania jutro, jutro jest spotkanie na Dzień Dziecka oficjalnie, to jest 1 czerwca, to jest poniedziałek. Co chcielibyście państwo przekazać dzieciom z okazji ich święta?
0: Panie Radny, wszystkim nieustającego uśmiechu, aby zawsze wokół siebie mieli ludzi dobrych, którzy zawsze im pomogą i będą życzyły jak najlepiej, bo to jest to, aby dziecko było ciągle uśmiechnięte, żeby ono czuło wsparcie najbliższych, rodziny, ale też osób, które wokół niego są. No i oczywiście zdrowia, bo to jest też, widzimy co się dzieje w tej chwili, też jest wiele potrzeby, aby to dziecko było zdrowe, uśmiechnięte i czuło wsparcie osób bliskich.
1: Panie Wójcie, życzenia do najmłodszych?
2: Zdrowia, radości, uśmiechu i bezpieczeństwa.
1: Pani Aniu?
3: A ja wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, życzę spełnienia marzeń i spokoju.
1: Drodzy państwo, no to już ostatnie słowa. Jutro spotykamy się gdzie?
0: Koszyce Małe.
1: Koszyce Małe Rodziny, Dzień Dziecka z Gminy Tarnów, Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Wojsko LKS Wiktoria Koszyce Małe i to wszystko rozpoczyna się o godzinie 14:00. My zapraszamy serdecznie.
2: Panie redaktorze, prosimy jeszcze o pogodę. Jechałem dzisiaj samochodem tak wspaniale. Pan czarował pogodę, że nie będzie deszczu. Myślę, że to się spełni.
1: Nie, deszczu nie będzie, będzie ładnie, będzie ciepło, będzie słonecznie, bo musi być słonecznie, bo taki dzień wymaga ładnej pogody, żeby my wszyscy ten dzień miło spędzili, dlatego zachęcamy was serdecznie. A jak się pojawią chmurki, to my te chmurki rozwiejemy, tak więc nie martwcie się. Dziękuję serdecznie za spotkanie. My przypomnę, w studiu gościliśmy Annę Górską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. My był starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma z nami i wójt gminy Tarnów pan Grzegorz Kozioł. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Zełański przekroczył granicę przyzwoitości. Tak informacji o nadaniu ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA komentuje poseł Jacek Sasin. Branża turystyczna obawia się słabego sezonu letniego nad zalewem Klimkówka w powiecie gorlickim. Problemem jest niski poziom wody. Dziś w liturgii wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej i także dziś w jej rodzinnej Lipnicy Murowanej odbędzie się Szkoła Świętości. Sądecka Baszta Kowalska będzie udostępniona dla zwiedzających. Jutro zostanie otwarta po remoncie. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wołodymyr Zełański przekroczył granicę przyzwoitości, nadając ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Prezydent Ukrainy nadał także nazwę samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Jacek Sasin podkreślił, że Polska nie może tolerować takiego działania Ukrainy.
1: Nie możemy przymykać oczu na to, co dzieje się na Ukrainie. Zbrodniarzy z UPA. Ten proces trwa. To jest to, o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, no to można powiedzieć, jest element większej całości. No, niezwykle bulwersujący, no bo wynoszący na piedestał całą tą zbrodniczą organizację, jaką była UPA. No proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech w tej chwili jakaś jednostka wojskowa dostaje tytuł bohaterów SS, prawda? Albo bohaterów Gestapo.
0: Polski MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestie te podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy, napisano w oświadczeniu resortu. Krok ten skrytykował wcześniej Polski Instytut Pamięci Narodowej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji, podkreślono w komunikacie IPN-u.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Branża turystyczna obawia się słabego sezonu letniego nad zalewem Klimkówka w powiecie gorlickim. Problemem jest niski poziom wody. Z pobliskiej zapory zrzucana jest większa ilość wody niż ta, która do niego wpływa. Aktualnie szacuje się, że w zbiorniku jest około 14 milionów metrów sześciennych wody, a warto przypomnieć, że to niewiele, gdy weźmiemy pod uwagę całkowitą pojemność zbiornika, czyli ponad 43 miliony metrów sześciennych wody. Nie dziwią więc obawy mieszkańców i narzekanie na ciągłe zrzuty, których dokonuje obsługa zapory.
3: Jadą z wodą, robią co chcą. Jest bałagan. Nie dbają o to. Jesienią było 5 milionów wody. Jezioro zarosło. Trawy po metr wysokości pod wodą. Nie ma gdzie ryb łowić. Wędkarze narzekają.
4: Walory turystyczne są jakie są. Widać. Widać. Nie będzie to przyciągało. Raczej będzie odstraszało. A powinno przyciągać. Przecież ubiegłe lata to tu były tłumy. Poszykowane wszystko. Tylko na co?
3: Ludzie po to pokupili działki i nie tylko i pobudowali się, żeby jakieś zyski były. Pieniądze wsadzili, a ludzi nie ma. Przez wodę.
0: Szczególnie jest to kłopotliwe dla osób, które żyją z turystyki, wynajmując noclegi czy prowadząc gastronomię. Problem staje się też coraz bardziej dotkliwy dla wędkarzy i tych, którzy po prostu planowali tu wypocząć w lecie. Samorządowcy liczą na to, że Wody Polskie zarządzające zbiornikiem i kontrolujące m.in. zrzuty wody zmienią swoją politykę. My czekamy teraz na odpowiedź na nasze pytania ze strony Wód Polskich w sprawie stanu wody w Klimkówce.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 29 maja w liturgii wspominamy świętą Urszulę Leduchowską i także dziś w Lipnicy Murowanej odbędzie się Szkoła Świętości. Spotkanie zostanie poświęcone świętej Urszuli Leduchowskiej, patronce Lipnicy Murowanej, wychowawczyni młodzieży i apostołce uśmiechu. Szkoła Świętości odbędzie się dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Z uczestnikami spotka się siostra Beata Małeczek, przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która przybliży niezwykłą postać świętej Urszuli. Urszuli nierozerwalnie związanej z ziemią lipnicką oraz jej ponadczasowe przesłanie radości i ufności Bogu. Jak mówiła dla radia RDN siostra Beata, święta Urszula, gdy miała około 20 lat, troszczyła się o swoje rodzeństwo oraz o lipnicką społeczność.
5: Tutaj w Lipnicy, gdy po śmierci ojca mama musiała zająć się gospodarstwem, pomagała jej Urszula, przejęła opiekę nad młodszym rodzeństwem, aby pomóc mamie, aby służyć swoją mądrością, organizowała im zajęcia, zabawy, ale też służyła miejscowej ludności, dla których dwór był bardzo otwarty, zauważali potrzeby tych, którzy zostali im też zadani w jakiś sposób, aby opiekować się swoją rodziną, ale i tą poszerzoną rodziną lipnicką.
0: Spotkanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17:00 prelekcją siostry Beaty Małeczek. O 18:00 odbędzie się nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli, a po nabożeństwie msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. To będzie okazja, aby zajrzeć do wnętrza baszty, poznać historię sądeckiego zamku i poczuć klimat średniowiecznego Nowego Sącza. Sądecka Baszta Kowalska będzie udostępniona dla zwiedzających. Już jutro zostanie otwarta po remoncie. Z tej okazji zaplanowano plenerowe przedstawienie historyczne. Będą też pojedynki rycerskie, warsztaty rzemiosł, m.in. tkactwa, garncarstwa i wikliniarstwa, zapowiada Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.
6: Na górze, na tym pierwszym piętrze, gdzie jest ganek straży, jest ładna sala ekspozycyjna. Tam planujemy i już w zasadzie kończymy wykonanie ekspozycji z najciekawszymi znaleziskami podczas badań archeologicznych. Będzie tam też inscenizacja mała, będzie figura rycerza, sztandary, mieszczanin i też będą ciekawe zdjęcia, czy jakieś tutaj w antyramach schematy, plakaty, czy planów zamku, czy też z naszych wykopalisk.
0: Przy Baszcie Kowalskiej czekać też będą atrakcje dla najmłodszych, m.in. strzelanie z łuku i tańce średniowieczne. Impreza przy Baszcie potrwa jutro od 11:00 do 16:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca, temperatury powyżej 20 stopni, dziś 22 stopnie, teraz 18, 19, Tarnów, Nowy Sącz, sytuacja biometeorologiczna korzystna. Jutro, no ta pogoda w kratkę troszeczkę, synoptycy zapowiadają nam lokalnie lekkie opady deszczu i maksymalnie w ciągu dnia to 19 stopni, niedziela 22 i częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: What's the trick?

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Audycja sponsorowana.
1: 16 minut mamy po godzinie 10. My w studium kolejnym gościem i kolejnym bardzo ważnym tematem, bo porozmawiamy teraz o wyjątkowej akcji, która pokazuje, że ekologia może łączyć ludzi, pokolenia i kreatywne pomysły. W Tarnowie trwa projekt Worki Sztuki dla Środowiska, w ramach którego szyjemy ekologiczne woreczki z firanek przekazanych przez mieszkańców miasta. Czyli tak, dbamy o środowisko, ale też wspólnie działamy. I jak narodził się ten pomysł? Dlaczego właśnie firanki dostały drugie życie i czego między innymi młodzi ludzie uczą się podczas wspólnego szycia? O tym porozmawiamy teraz z organizatorami akcji. W studium Magdalena Drobot, kierowniczka działu sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
1: Z nami jest również Sławomir Sus, dyrektor Szkoły Szczepanika w Tarnowie. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: To wszystko, to już niebawem, 3 czerwca, godzina od 11 do 13.30 na tarnowskich ulicach w rytmie, jak tutaj doczytałem się, turkoczących maszyn do szycia. Przetwarzać będziemy niepotrzebne rzeczy w użyteczne przedmioty. Będą szyte kowareczki na warzywa, na owoce z niepotrzebnych mieszkańcom Tarnowa firanek. I to nie jedyna atrakcja tegorocznego wydarzenia. Czekają jeszcze inne atrakcje, ale jak ten dzień będzie wyglądał, o tym za chwilę, bo wcześniej czas na taką genezę, czyli skąd pomysł na szycie ekoworeczków właśnie z firanek? Pani Magdo.
2: W 2023 roku jesienią spotkaliśmy się z panem dyrektorem i uznaliśmy, że powinniśmy wspólnie jako kreatywna szkoła Szczepanika i zaangażowany ekologicznie MPEC na rzecz środowiska zorganizować jakąś wspólną akcję i tak zrodziła się kampania Worki Sztuki. We wrześniu 2023 roku ogłosiliśmy zresztą u pana redaktora na antenie zbiórkę firanek niepotrzebnych mieszkańcom Tarnowa. I te firanki mieszkańcy w bardzo dużych ilościach nam przynieśli. Z tych firanek początkowo miało powstać 1330 woreczków.
1: To mi się podobała początkowo, czyli tutaj rośnie napięcie. A ile mamy?
2: Mamy już na koncie 2,5 tysiąca woreczków, ale ja wrócę do tej liczby 1330.
1: Bardzo ważnej
2: ilości, bardzo ważnej liczby, ponieważ jest to liczba, która nawiązuje do daty lokacji miasta, roku lokacji miasta Tarnowa. I z tych firanek uczniowie Szczepanika przez kilka miesięcy szyli woreczki, które w 2024 roku 7 marca zostały rozdane mieszkańcom miasta podczas właśnie happeningu ulicznego zorganizowanego ku czci kolejnych urodzin Tarnowa. Ale ponieważ tych firanek otrzymaliśmy od mieszkańców naprawdę ogromne ilości, uznaliśmy, że to byłoby bardzo nieetyczne i nieuczciwe wobec mieszkańców, żeby je po prostu zutylizować, postanowiliśmy przekształcić naszą akcję w cykliczne wydarzenie i tak już od 3 lat każdego roku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który przypada 5 czerwca, organizujemy happening na ulicach Tarnowa, gdzie podczas którego wystawiamy na ulicę miasta maszyny do szycia i z tych firanek podarowanych w 2023 roku przez Tarnowian nadal szyjemy ekologiczne ekoworeczki na warzywa.
1: Dobrze,
2: i
1: pani
2: owoce.
1: Magda, pani mówi, że wystawiacie maszyny, ale te ekoworeczki z tych firanek same się nie szyją. Ktoś musi tutaj pomagać. Kto pomaga w szyciu tych firanek?
2: Znaczy przede wszystkim są to niezwykle kreatywni i życzliwi, zaangażowani uczniowie Szkoły Szczepanika, ale także znani Tarnowianie, dziennikarze, że władze miasta, w tym roku na pewno będzie z nami szył pan prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa, pan Marcin Sobczyk, pani dyrektor Maria Zawada.
1: Kto lepiej szyje, Wydział Kultury czy samorządowcy?
2: Wszyscy szyją znakomicie.
1: Trudne pytanie, trudna odpowiedź. Dobrze, a propos, bo tutaj pani Magda mówiła, że tutaj my uczniowie szkoły Szczepanika zaangażowani. No właśnie, jak młodzież reaguje na taki projekt, ekologiczny, szycie firanek?
3: Zawsze, proszę państwa, pozytywnie. Ja to jeszcze chcę zwrócić uwagę na hasło potrzebne, niepotrzebne. Te niepotrzebne firanki stają się bardzo potrzebne. Stało się to też bardzo taką fajną inspiracją. Młodzież to dostrzega. Bardzo często te pomysły też inspiruje. Poszliśmy o wiele dalej, dlatego że ta niepotrzebna firanka stara, może gdzieś tam początkowo brudna, odnowiona, to świetny ekoworeczek. Mhm. Wymiary dowolne. Niech to
1: ale to jest tylko wymiar symboliczny, bo tutaj
3: oczywiście,
1: bo tu chodzi o tą ochronę środowiska i tutaj czy my to mamy tą niepotrzebną firankę, czy mamy jakąś inną rzecz niepotrzebną.
3: Choćby to, książkę, o której choćby, też będziemy
1: tak,
3: mówili.
1: To chodzi o to, żeby dać szansę, drugie życie temu przedmiotowi.
3: Tak jest. Mało tego. Jeszcze w tym dniu chciałem tutaj jakby podkreślić, niezależnie od tego, że będziemy pokazywali tarnowianom, tutaj od razu też sygnał. Niezależnie od wieku. Nie ma tutaj, może to nieładnie zabrzmi, żadnych wykluczeń. Czy to przyjdzie senior, czy to przyjdzie osoba w średnim wieku, czy przyjdzie to przedszkolaczek. Zainspirujmy, pokażmy, że z tej książki, z tej firaneczki możemy coś fajnie zrobić, dać to drugie życie. Mało tego, przygotowaliśmy i tutaj chcę też podkreślić, że mamy w tym dniu taką pewną nowość, którą tutaj chcieliśmy wzmocnić, taki spektrak pod egidą tutaj pana Michała Poręby, który jest naszym nauczycielem, będzie tutaj naszym reżyserem, a pani Barbara Marek, która jest kierowniczką pracowni Przysłu Młody od kilku lat, to już trzecia edycja, gdzie też nadzoruje to szycie, tą kreatywność, będzie właśnie tutaj układała scenografię. Nie chcemy tutaj dużo zdradzić.
2: Do spektaklu, do takiego widowiska, tak. Do happeningu, który o godzinie
1: dobrze,
2: 12.
1: Dobrze, ale zróbmy jakieś takie ramy czasowe, bo mówimy, mamy w tym dniu, to zróbmy ramy czasowe. O której to wszystko się rozpoczyna, gdzie to się wszystko rozpoczyna i po kolei i przedstawmy ten dzień, harmonogram, no żeby każdy sobie wybrał daną chwilę, dany moment i podszedł do was i popróbował swoich umiejętności, na przykład w szyciu tych firanek i przerobieniu tych firanek na te woreczki.
2: Startujemy w środę, 3 czerwca na ulicach Tarnowa w godzinach od 11 do godziny 13.30 będzie trwał nasz happening w dwóch miejscach w tym roku przy Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wałowej w Tarnowie i tam będą odbywały się warsztaty szycia ekoworeczków, ale także warsztaty rzeźbienia ze starych i niepotrzebnych książek. To jest jedna z nowości, którą wprowadzamy do naszego happeningu. Chcemy bowiem pokazać, że przetwarzać można właściwie wszystko.
1: Ale jakby tak przybliżyła nam pani Magdo ten temat ekorzeźby z książek. I jak zrobić ekorzeźby z książki?
2: O tym na pewno będzie można się przekonać podczas warsztatów. Zaprosiliśmy do współpracy Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie i wicedyrektorka tejże instytucji, pani Lidia Marzec, będzie uczyła tarnowian, jakie ozdoby, zabawki, ale także rzeźby. Dokładnie rzeźby będzie można wykonać ze starych, niepotrzebnych książek. Niekoniecznie należy przeznaczać je na makulaturę, gdzie trafią później do recyklingu. Można je wykorzystać właśnie do upcyclingu papierowego, bo to się tak dokładnie nazywa, a więc nadać drugie życie książce w tym przypadku, a być może nawet gazecie, czy jakiemuś staremu podręcznikowi. I z tej książki, z tego podręcznika wykonać rzecz, przedmiot, który nabierze równie ciekawej, interesującej wartości artystycznej, także o takim charakterze emocjonalnym, bo pragnę tutaj podkreślić, proszę Państwa, że my nie niszczymy książek, tylko chcemy nadać drugie życie, równie atrakcyjne tym książkom, które są już zniszczone, niepotrzebne, także zalegają w naszych piwnicach.
1: Ale to też takim wyjątkowym spotkaniem, że możemy też wymienić się tymi książkami przy okazji spotkać się, bo ktoś może powiedzieć, że ja tej pozycji szukałem od lat, a ty masz tą pozycję, pożycz, daj mi, ja przeczytam chętnie, bo szukałem tej książki.
2: Absolutnie tak, Państwo mogą przynieść ze sobą książki, a nawet do tego zachęcamy i będzie można z tych osobistych, własnych książek wykonać jakąś rzecz, ale jeżeli w tej naszej biblioteczce upcyclingowej, jeśli można użyć takiego określenia, znajdą się pozycje, których Państwo poszukiwali, to absolutnie będzie można dokonać takiej wymiany, zabrać ze sobą tę książeczkę, będziemy równie usatysfakcjonowani i szczęśliwi, że ta książka nie zostanie przekształcona, ale ponownie wykorzystana w swoim podstawowym przeznaczeniu. To jest Multimedialne Centrum Artystyczne i tam jesteśmy 11:00-13:30. W tych samych godzinach będziemy także działać obok Galerii Aniołowo przy ulicy Piekarskiej. Tam podopieczni warsztatów terapii zajęciowej będą uczyć tarnowian sadzenia ekosadzonek w torfowych doniczkach. Nasz partner Ogrodniczy Dom Handlowy ufundował wspaniałe doniczki torfowe, nasiona, zioła, ziemię, z których będzie można właśnie zasadzić sobie taki swój mini ogródek z pomocą wychowanków warsztatów. Natomiast o godzinie 12, uwaga, na ulicy Wałowej, i o tym wcześniej mówił pan dyrektor, odbędzie się happening, odbędzie się widowisko taneczno-muzyczne w wykonaniu uczniów szkoły Szczepanika, oczywiście nawiązujące do problematyki ekologicznej. To będzie, panie dyrektorze, mogę uchylić rąbka tajemnicy, to będzie taka swoista metafora walki współczesnych żywiołów, którymi jest nasz wszechogarniający konsumpcjonizm, a z drugiej strony potrzeba troski o środowisko, zrównoważonego rozwoju oraz idea zero waste. I będą Państwo mogli zobaczyć interpretację zderzenia tych żywiołów właśnie w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów Szkoły Szczepanika, których do tego spektaklu przygotowali wspaniali artyści. Pan dyrektor już wymienił nazwiska. Ja tylko powtórzę, Michał Poręba oraz pani Barbara Marek.
1: Panie dyrektorze, jak długo się przygotowywali my młodzi do tego spektaklu, bo teraz no przecież dobrze wiemy, że to taki czas wytężonej nauki. Koniec maja, początek czerwca, wystawianie ocen i tutaj pytanie, no właśnie, jak sobie ci młodzi my poradzili z jednej strony z tym wytężonym czasem nauki, z drugiej strony my te próby, wymagające próby, bo trzeba się jak najlepiej też i pokazać.
3: Drodzy Państwo, nauka to nie tylko oceny, nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy, nauka to postawa, to zdobywanie umiejętności. Myślę, że 2-3 tygodnie. Pomysł rodził się, zresztą sam spektakl, który będzie no, nie tylko takim bodźcem muzycznym, wizualnym, ma właśnie inspirować tarnowian do nowych pomysłów. Ja mimo wszystko tutaj wrócę do historii firaneczki, książki. To widowisko ma tutaj właśnie zainspirować do nowych pomysłów i myślę, że tak będzie. Nie chcemy też oczywiście wszystkiego o samym widowisku taneczno-muzycznym pokazywać. Na pewno będzie fajne nawiązanie do firanek i do tych pomysłów, które myślę, że też tarnowianie
1: podzielą się. No to pozostajmy przy tych pomysłach. Macie jakiś pomysł? Bo ja wiem, że to dopiero przed nami jest ta akcja, wyjątkowa akcja, ale do inspirowania pomysłów, to na pewno w głowie różne pomysły chodzą na kolejne wyjątkowe spotkania z mieszkańcami, nie tylko mieszkańcami Tarnowa, happeningi dotyczące właśnie tutaj ochrony środowiska. No to jak z tymi pomysłami u was jest, pani Magdo?
2: Tych pomysłów jest bardzo dużo. Na pewno będziemy je systematycznie wdrażać w życie. Ja bardzo się cieszę z tego, że ten happening trwa i mam nadzieję, że na stałe wpisze się, właściwie już się wpisał w taki kalendarz wydarzeń społeczno-kulturalnych miasta Tarnowa. Będziemy chcieli go rozwijać, także ucząc przetwarzania innych tkanin. Mamy już ogromne inspiracje, między innymi od pani Barbary Marek, tak, dokładnie od scenografki naszego spektaklu, która w przyszłym roku, mam nadzieję, pokaże Państwu, jak można w sposób atrakcyjny tworzyć recyklingowe stroje. Ale to dopiero następny, 2027 rok.
1: Teraz się zajmujemy woreczkami, które mają tutaj przeznaczenie, konkretne przeznaczenie, bo to są woreczki na zakupy, woreczki na owoce, na warzywa, gdzie no, czasami się zastanawiamy, nie mamy miejsca, nie mamy pojemników, wystarczy po prostu przyjść na ten happening, na tą akcję, uszyć sobie taki woreczek, bo możemy tych maszyn, ile dużo będzie tych maszyn rozstawionych w tych punktach?
2: W tym roku będziemy mieć rozstawione 4 maszyny do szycia. Panie redaktorze, my przede wszystkim chcemy pokazywać tym happeningiem i zachęcać do tego, aby mieszkańcy sami podejmowali takie aktywności. Wiemy o tym, że wielu z Państwa posiada maszyny do szycia w swoich domach. Był taki czas, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, że takie robótki ręczne stały się no troszkę takie passé, ale dzisiaj to rękodzielnictwo przechodzi, mam wrażenie, swoisty renesans i jeżeli tylko zechcą Państwo powrócić właśnie do wykonywania takich robótek ręcznych, prac ręcznych, między innymi poprzez szycie na maszynach, a może też ręcznie, bo to wcale nie jest takie trudne, do szycia takich ekoworeczków z firanek, to my chętnie pokażemy Państwu, jak można je wykonać, ale także, gdy gdyby Państwo mieli taką potrzebę, to chętnie podzielimy się tkaniną, bo będziemy mieć na tyle tych tkanin, że właściwie każdy będzie mógł otrzymać już taką gotową formatkę. Co więcej, mogę tutaj powiedzieć, będzie można sobie samodzielnie odciąć w trakcie happeningu z pięknym... A, dobrze, tu postawię kropkę. Ale każdy, kto przyjdzie o godzinie 12, na pewno będzie samodzielnie
1: na
2: mógł...
1: Na pewno będą niespodzianki, o których nie chciała
2: zaradzić
1: pani Magda.
2: Wyciąć sobie taką formatkę w kształcie woreczka.
1: Jedno jest pewne, z tego, co tutaj my rozmawiamy, z tego, co usłyszałem, to jest takie zachęcenie lokalnej społeczności do działania, po prostu działania na rzecz środowiska.
2: Tak, chcemy inspirować. My to oczywiście robimy w swojej codziennej działalności, zarówno szkoła, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, na pewno tak, wszystkie nasze inwestycje modernizacyjne, inwestycyjne, które realizujemy w ramach naszych projektów ciepłowniczych, mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy, więc my te działania wykonujemy na co dzień. Natomiast wiemy o tym, że obszarów do zagospodarowania poza tym naszym sektorem ciepłowniczym jest wiele. Chcemy być aktywni, jesteśmy aktywni. Worki Sztuki dla Środowiska to jest kolejna inicjatywa, którą podejmujemy wcześniej i to też we współpracy z Radiem RDN Małopolska prowadziliśmy happeningi tarnowskich pogromców smoga. Podczas tamtych akcji zachęcaliśmy mieszkańców do tego, aby likwidować domowe węglowe piece i przekształcać je na bardziej ekologiczne źródła. Ta akcja miała ogromne sukcesy, nie tylko jeśli chodzi o taką stronę społeczno-kulturalną, ale przede wszystkim udało nam się w wielu, wielu budynkach w Tarnowie, zlokalizowanych wokół tarnowskiej starówki, zlikwidować źródła niskiej emisji. Dzięki temu dziś, wychodząc na rynek, właściwie nie zobaczymy już kamienic, budynków z dym, z których kominów dymi się.
1: Czyli jakbym zapytał, czego życzyliśmy zarówno wam i tym wszystkim, którzy przyjdą na to spotkanie, no to tej aktywności w dziedzinie tutaj ochrony środowiska. Chyba tego życzymy wszystkim.
2: Robimy
1: żebyśmy wspólnie dbali tak, o to środowisko, w którym po prostu żyjemy, wypoczywamy, żeby nam się lepiej żyło. Na koniec naszego spotkania jeszcze raz przypomnijmy dokładnie, kiedy, o której godzinie i gdzie się spotykamy, gdzie wspólnie szyjemy te woreczki.
2: 3 czerwca, środę. Bezpośrednio przed świętem Bożego Ciała na Tarnowskich ulicach przy Multimedialnym Centrum Artystycznym na ulicy Wałowej oraz obok Galerii Aniołowo przy ulicy Piekarskiej.
3: Piękną pogodę zapewniamy, tak myślę, także jest też potrzebna.
1: Zachęcamy serdecznie, drodzy Państwo, dbajmy o to środowisko, zachęcała szczególnie Magdalena Drobot, kierowniczka działu sprzedaży miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Tarnowie oraz Sławomir Sus, dyrektor szkoły Szczepanika w Tarnowie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i przypomnę drogim radiosłuchaczom, pamiętajcie, zobaczcie na naszą stronę internetową, bo za chwilę pojawią się zdjęcia, bo przyszliście Państwo i przynieśliście właśnie te woreczki uszyte. Teraz już dosyć świeży, cieplutki woreczek, czy to z poprzedniej akcji, z poprzedniego spotkania ten woreczek?
3: To jest taka edycja obecna. Sam nawet ten woreczek zaczynałem szyć i tasiemki świeżo wciągnięte kilka
1: proszę
3: dni
1: bardzo,
3: temu.
1: Proszę bardzo, i ładnie wyszło.
3: To jest.
2: Pan dyrektor także
1: ma rękę do szycia.
2: Ja zapomniałam powiedzieć, mam nadzieję, dołączy do nas również pani posłanka Urszula Augustyn, więc gości, z którymi będziemy szyć ekoworeczki, będzie naprawdę wielu, wielu.
1: I co najważniejsze, że nie trzeba przyjść z własną firanką. Firanki już też są przygotowane,
2: chętnie zachęcamy,
1: jeżeli macie, to weźcie ze sobą tą firankę.
3: Formuła otwarta jak najbardziej.
1: To jeszcze raz sobie przypominamy, zachęcamy, dziękujemy za rozmowę. 25 minut nam zostało do godziny 12, za chwilę przejdziemy do kolejnych wydarzeń kulturalnych.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: Wiadomości kulturalne.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Kordian oraz Roxy Węgiel wystąpią podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie rozpocznie się jutro o 14 na boisku LKS Wiktoria w Koszycach Małych. Kordian wystąpi o godzinie 18.30. Roxy pojawi się na scenie około godziny 20.00.

0: Wstęp na koncerty jest wolny. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Jutro o 15:00 w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania Parkowi Zdrojowemu oraz Amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. W programie uroczystości przewidziano koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego i koncert Krzysztofa Napiórkowskiego. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, a także gości. W Tarnowie filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej to warsztaty. Goście o 20:00 rozpocznie się dziś filmowe Silent Disco. Jutro od 10:00 do 18:00 strefa chillu na leżakach, zabawy dla dzieci, niespodzianki, warsztaty reżysersko-aktorskie, a o 16:00 goście na rynku Marek Koterski i Małgorzata Bogdańska. Laureatów 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej poznamy w sobotę o godzinie 19:00 w Kinie Marzenie podczas gali wręczenia nagród. Uświetni to wydarzenie koncert poświęcony twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Teraz zaproszenie na Dzień Dziecka w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się 1 czerwca pod hasłem Miasteczko Galicyjskie wczoraj i dziś. Na uczestników czekać będzie sporo atrakcji, w tym otwarte laboratorium Mały Alchemik oraz pokazy chemiczne zaplanowane na godzinę 9:30 i 11:30. W programie przewidziano ponadto warsztaty artystyczne z robotyki, druku 3D, krain geograficznych oraz tworzenia drzewa z mchu. Będzie ponadto balonowe zoo, dmuchańce, malowanie twarzy, gry galicyjskie. Zaplanowano strefę służb moratoryjnych, gdzie najmłodsi zobaczą wóz strażacki, radiowóz policyjny, pokazy psów ratowniczych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Atrakcje w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu dostępne będą 1 czerwca od 9 do 14. Już jutro ogród Domu Pomocy Społecznej w Brzesku stanie się centrum rozrywki, uśmiechu i integracji. DPS prowadzą siostry służebniczki. Dobrą zabawę będzie można połączyć z pomaganiem. Podczas pikniku rodzinnego prowadzona będzie bowiem zbiórka na pilną naprawę dachu budynku DPS-u. W programie tego wydarzenia są balonowe zoo, zabawy dla dzieci, dmuchańce, wystawa prac podopiecznych, strefa gastronomiczna. Zabawa na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej w Brzesku potrwa jutro od 14 do 18. Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza najmłodszych wraz z całymi rodzinami na plenerowy Dzień Dziecka. Piknik odbędzie się jutro na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relax w Łowczówku. Od 15:00 organizatorzy przewidują wiele atrakcji, kule wodne, miasteczko strażackie, występy artystyczne. Uczestnicy wezmą także udział w zabawie strzel karniaka wójtowi. Jutro na rynek w Czchowie zaproszone są dzieci z rodzicami. Okazją jest zbliżający się Dzień Dziecka. Od godziny 18:30 na uczestników czekać będą różne atrakcje, fotobudka, animacje, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżanie. O godzinie 20:30 rozpocznie się kino plenerowe RDN Małopolska. Zasiadając w wygodnych leżakach będzie można zobaczyć film Ron Usterka. Wstęp jest wolny. Jutro w Tarnowskim Teatrze premiera Kopciuszka w reżyserii Elżbiety Depty. W Kopciuszku w wykonaniu aktorów Tarnowskiego Teatru ważną rolę odgrywać będą trzy dzielne muzykalne meszki, które za garść okruszków opowiedzą historię, choć przez wielu dobrze znaną, to jednak potrafiącą zaskoczyć.
1: Książę musi bawić się, poznawać nowych ludzi. Książę musi bawić się, księżniczkę musi mieć. Książę musi bawić się, bo król chce mieć wnuka.
2: W postaci myszek, które są równocześnie narratorami,

0: które rok temu w Boże Ciało zgromadziło na Starosądeckim Rynku niemal 3000 widzów. W tym roku przed publicznością wystąpi orkiestra pod batutą Justyny Zawiślan. Będzie także chór i soliści, zapowiada jedna z wokalistek, Danuta Sowieńska.
1: To jest niezwykłe spotkanie. W zeszłym roku spotkaliśmy się właściwie nie wiedząc, jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Ludzie, którzy pojawili się w tym zespole, w tym gronie, to naprawdę wyjątkowe osoby. To są osoby, które spotykają się bezinteresownie, to są osoby, które często zostawiają swoje obowiązki gdzieś tam w domu, przyjeżdżają, poświęcają czas po to, żeby się wspólnie modlić, żeby się spotkać, żeby przekazać to dobro, które płynie prosto z serc.
0: Wśród solistów znajdą się chórzyści orkiestry, ale również Ewa Nowel, Kapela Ciupaga czy Mateusz Jagiełło, jeden z finalistów ostatniej edycji The Voice of Poland. W sumie uczestnicy tego wydarzenia usłyszą 15 religijnych utworów. Początek koncertu 4 czerwca na rynku w Starym Sączu o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje radio RDN Nowy Sącz.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
5: Z Zakopanem krynica przejaśnienia i tam już słoneczko, no można powiedzieć, dominuje. W Nowym Sączu natomiast dominują chmury, a w Tarnowie króluje słońce. No i te temperatury powyżej 20 stopni w ciągu dnia, maksymalnie dziś to 21-22, mamy 18 Tarnów Nowy Sącz. Przypominam, jutro 19 stopni i niestety troszeczkę załamanie pogody, przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
5: Ale miejmy nadzieję, że zamiast tych przelotnych opadów deszczu w sobotę, to będziemy mieli słońce, no bo przecież lubimy to słońce, a szczególnie my dziewczyny lubią słońce, bo one lubią brąz. Weekend się nam zbliża. Już powoli rozpoczynamy ten weekend, bo 10.43. No to Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
2: Leży dzień dziecka. 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
3: Już 30 i 31 maja Pilzno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
5: Reklama.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
9: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
10: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
9: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
10: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
11: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
12: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka ZOO. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
13: Ona dobre, zapomnieć chce.
2: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Po reklamie.

0: fryzjerów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka na rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Strażacy walczą z ogniem w powiecie wołomińskim. Szczegóły za chwilę. Coraz bliżej powstania podstacji sądeckiego pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu.
5: Jeżeli dojdzie do przekazania i podziału gruntu, my wtedy wyjdziemy sobie z kontenerem tymczasowo.
4: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy walczą z ogniem w powiecie wołomińskim. Pożar obejmuje teren o powierzchni około 300 hektarów. To nie tylko las, ale też trzcinowiska i nieużytki. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
6: Każda godzina bez silnego wiatru jest na wagę złota, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty.
6: Z pożarem walczą strażacy, żołnierze, leśnicy i siły policyjne. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek powiedział, że ważnym elementem akcji jest wsparcie z powietrza.
8: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty.
6: Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa.
4: Coraz bliżej powstania podstacji sądeckiego pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu. Jedna z propozycji miasta przewiduje przekazanie starostwu powiatowemu w formie darowizny działki przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Będzie to dodatkowa baza sądeckiego pogotowia, która odciąży główną stację przy ulicy Śniadeckich. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba zgadza się na zasady proponowane przez miasto. Jak mówi, tymczasowa podstacja mogłaby zacząć działać jeszcze w tym roku.
5: Jeżeli dojdzie do przekazania i podziału gruntu, my wtedy wyjdziemy sobie z kontenerem tymczasowo i zaczniemy przygotować pełną dokumentację, podbudowę. To oczywiście dokumentacja trwa, no to zdajemy sobie sprawę z tego. Może trwać rok czasu, no i w następnym roku byśmy wybudowali podstację tak jak należy. Nową z prawdziwego zdarzenia, a bazowalibyśmy, bo to najszybszy był zakup w ciągu 2 miesięcy, kontener, przyłącza i garaż blaszak na karetkę.
4: Według wstępnych szacunków koszt budowy podstacji pogotowia wyniesie od 1 do 2 milionów złotych. A więcej na ten temat powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jutro w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania parkowi zdrojowemu oraz amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. Jak mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek, będzie to symboliczne uhonorowanie jednego z najwybitniejszych polskich twórców muzyki współczesnej oraz podkreślenie kulturalnego charakteru uzdrowiska Latoszyn-Zdrój.
10: Krzysztof Penderecki urodził się w Dębicy, tam wychował. Jego dziadek był leśnikiem, który tak de facto ten teren obecnego Latoszyna-Zdroju administrował. Krzysztof Penderecki wielokrotnie był w Latoszynie. Mamy ślady, mamy zapisy, mamy relacje świadków, że Krzysztof Penderecki z tym pierwszym uzdrowiskiem jeszcze przedwojennym miał dość dobre relacje, tak powiem kolokwialnie. I wielokrotnie tam bywał.
4: W programie uroczystości, które rozpoczną się o 15:00, przewidziano koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego, a także koncert Krzysztofa Napiórkowskiego.
2: Z życia kościoła.
4: Parafia w Zakliczynie w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia 2026. Jury ogólnopolskiego konkursu wybrało 10 finałowych wspólnot z całej Polski, parafii, które pokazują, że Kościół żyje tam, gdzie wierni naprawdę angażują się w swoje lokalne środowiska. W gronie finalistów jest parafia Świętego Idziego Opata w Zakliczynie. Finał konkursu odbędzie się natomiast 20 czerwca w Warszawie. To będzie dzień spotkania wszystkich finalistów i ich wspólnot. Będzie czas na krótkie prezentacje, opowieść o parafii i jej codziennym życiu, a także o ludziach, którzy ją tworzą. Każda wspólnota pokaże swoje inicjatywy i to, co udało się zbudować dzięki zaangażowaniu wiernych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Z północy na południe przemieszczają nam się chmury i tych chmur więcej mamy teraz w Nowym Sączu, Zakopanem i Krynicym. W Tarnowie też już nam się te chmurki pojawiły na niebie. Do tego wiatr w porywach do 15 km na godzinę. W ciągu dnia 21-22 stopnie. Teraz Tarnów, Nowy Sącz to już prawie 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & Jq w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
2: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20:30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18:30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie, Tarnów.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
1: Po reklamie.
9: Informacje z życia Kościoła.
10: Ewa Biedroń, zapraszam. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, przypomina biskup Andrzej Jerzy. Taki zapis znajduje się także w Konstytucji, która wskazuje, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyraził solidarność z samorządowcami wobec presji na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do polskiego rejestru prawnego. Biskup Jerzy przypomina, że istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju czy pod wpływem zewnętrznych nacisków.
11: Zmienia się sytuacja na całym świecie. Następuje powrót do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opartych także na prawie naturalnym. Stąd rewolucyjne działania środowisk liberalnych, które próbują za wszelką cenę wtłoczyć w system prawny właśnie takie zapisy. To są olbrzymie oczywiście naciski na samorządowców, którzy czują się przymuszeni. Prawo stoi za tymi, którzy chcą być wierni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Biskup Andrzej Jerzy, delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji, z głęboką uwagą i pasterską troską obserwuje wydarzenia związane z rosnącą presją na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do polskiego rejestru prawnego. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. W sobotę w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego. Odlicza już godziny do tego wydarzenia. To będzie także ważny dzień dla wspólnoty seminaryjnej.
12: Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tę prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
10: Mówił rektor Tarnowskiego Seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup Andrzej Jerzy w sobotę o 9 w Bazylice Katedralnej. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To bardzo dobry człowiek, znamy go od dziecka. Wspomina diakona Piotra Burskiego pani Monika, była parafianka wspólnoty pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Diakon Piotr, podobnie jak 13 innych młodych mężczyzn, przygotowuje się do przyjęcia w sobotę święceń kapłańskich. Parafie, z których pochodzą, przyszli neopresbiterzy, przygotowują się na powitanie nowych kapłanów. Po porannej mszy świętej w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie spotkaliśmy panią Monikę, która, jak się okazało, ma osobiste wspomnienia z przyszłym prezbiterem.
13: Ja go pamiętam właściwie już od dziecka. Tak się złożyło, że Piotr i Wiktor, czyli mój syn, chodzili razem do szkoły podstawowej. Ostatnio znaleźliśmy nawet zdjęcia, to jest taki szok sprzed 2 dni. Okazało się, że tutaj właśnie w tym kościółku chrzest mieli w tym samym dniu. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No, od samego początku kibicowaliśmy Piotrowi, bo w momencie, kiedy kończył liceum i już podjął taką decyzję, że pójdzie do seminarium. Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłym. Bardzo to przeżywamy, bardzo się cieszymy.
10: Nowo wyświęcony ksiądz Piotr poprowadzi także sobotnie wieczorne nabożeństwo majowe. Powitanie neopresbitera zaplanowano na sobotę na 17, natomiast mszę świętą prymicyjną na niedzielę na 11:30. W parafiach, z których wywodzą się księża neopresbiterzy, w niedzielę odbędą się msze święte prymicyjne. Dziś w liturgii wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, także dziś w Lipnicy Murowanej Szkoła Świętości. Spotkanie zostanie poświęcone patronce Lipnicy Murowanej, wychowawczyni młodzieży i apostołce uśmiechu. Szkoła Świętości odbędzie się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Z uczestnikami spotka się siostra Beata Małeczek, przełożona zgromadzenia sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która przybliży niezwykłą postać świętej Urszuli Leduchowskiej. Spotkanie rozpocznie się prelekcją o godzinie 17:00. Później będzie wspólna modlitwa. Jury ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia wybrało 10 finałowych wspólnot z całej Polski. Parafie, które pokazują, że Kościół żyje tam, gdzie wierni naprawdę angażują się w swoje lokalne środowiska. W gronie finalistów jest parafia świętego Idziego Opata w Zakliczynie. Finał konkursu odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Przynosząc kartony, zużyty papier, można pomóc w budowie Centrum Zdrowia dla Dzieci w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Druga w tym roku edycja akcji Makulatura na Misję odbędzie się w sobotę przy kościele świętego Jana Nepomucena w Bochni. Kontener na makulaturę będzie ustawiony od 7 do 16. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii świętego Pawła Apostoła.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie, żadnych dodatków, tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy! Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
6: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
7: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
8: Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
9: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowe.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
4: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
11: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
15: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Prezydent Polski będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Burmistrz Wojnicza z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Będzie też wicemarszałek Ryszard Pagacz o transkrypcji związków jednopłciowych.
2: To jest test taki, test sumienia dla urzędników, dla władz samorządowych, po której stronie mam stanąć.
1: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent Karol Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
3: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, 5 kwietnia 2023 roku, postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Radni z Wojnicza udzielili burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. W przypadku wotum zaufania oddano 14 głosów za, jeden był przeciw. W głosowaniu nad absolutorium 14 radnych było za, natomiast jeden wstrzymał się od głosu. Burmistrz Tadeusz Bąk podziękował współpracownikom, podkreślając, że jest to ich wspólny sukces. Zwrócił też uwagę, że ostatni rok minął w Wojniczu pod znakiem realizacji inwestycji.
4: Tu dla nas jest bardzo ważna inwestycja w gminie Wojnicz. Zrobiliśmy przepiękną kanalizację ponad 7 milionów w Łukanowicach. W dalszym ciągu zajmujemy się Pałacem Domskim. Kończymy budowę, remont szkoły pod nowy Urząd Miejski w Wojniczu. To jest coś pięknego. Na Milówce wykończony już jest po remoncie dom ludowy. Na Dębinie wykończony dom ludowy. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo takich drobnych rzeczy, bardzo potrzebnych mieszkańcom. Nie odpuszczamy, jeżeli tylko mamy gdzieś możliwości pozyskania środków finansowych, to jesteśmy.
1: A głosowania odbyły się dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Sprawa transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych może stać się testem wiary i sumienia dla samorządowców, mówił na antenie Radia RDN wicemarszałek Małopolski Ryszard Pagacz. W programie Słowo za Słowo odniósł się w ten sposób do opublikowanego słowa wsparcia biskupa Andrzeja Jerza dla władz gmin i miast sprzeciwiających się takim procedurom. Gość porannej audycji zwracał uwagę, że samorządowcy coraz częściej znajdują się w centrum sporów ideologicznych i światopoglądowych. Jego zdaniem część środowisk politycznych próbuje wymuszać rozwiązania, które budzą sprzeciw części społeczeństwa. Jak mówił, podobne sytuacje miały już miejsce w krajach Europy Zachodniej.
2: Pamiętamy, jak ta sytuacja wyglądała w niektórych krajach zachodniej Europy, nawet w bardzo liberalnych krajach, takich pracowników czy takich urzędników Urzędu Stanu Cywilnego, mam na myśli, zwalniano z pracy i ponosili konsekwencje. Ja myślę, że to jest test taki, test sumienia dla urzędników, dla władz samorządowych, po której stronie mam stanąć. To jak czytamy chociażby u świętego Pawła, czy też czytamy u świętego Jana, no to jest ten test na nasz katolicyzm, dokąd my mamy bronić. No do końca. Mamy bronić wierności, by zostać przy Kościele, stać przy Chrystusie do końca. To jest test.
1: W opublikowanym stanowisku biskup Andrzej Jerz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji, wyraził solidarność z samorządowcami, którzy, jak napisał, z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Hierarcha podkreślił też, że Konstytucja RP określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 5 autobusów elektrycznych jest już w gminie Podegórze. Wyszehrodzie. Ich zakup kosztował blisko 7 milionów złotych. Pojazdy są teraz szczegółowo sprawdzane, zanim wyruszą na drogi. Są wyposażone w klimatyzację, monitoring i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwe, że już od 1 września uruchomimy gminne połączenia, mówi wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala.
5: Żeby równolegle z transportem MPK był również ten nasz transport, pokaże nam to właśnie, czy to jest wystarczające, czy mamy jakieś braki, czy należy uzupełnić jeszcze o umowę z MPK. Natomiast jesteśmy na etapie budowy stacji ładowania elektrycznego. To firma jest wyłoniona i te prace są prowadzone. Przygotowane są zatoczki zjazdy, więc też będziemy nad tym pracować. No i oczywiście teraz jest przetarg na wyłonienie operatora, który będzie świadczył te usługi.
1: Na razie w Podegrodziu jest 5 mniejszych autobusów, a planowany jest też zakup 3 większych. Te miałyby służyć od nowego roku.
0: RDN na sportowo.
1: Krynica-Zdrój będzie gospodarzem hokejowych Mistrzostw Świata do lat 20 Dywizji 1B. Jest to trzeci szczebel międzynarodowych rozgrywek, w którym można awansować na zaplecze Mistrzostw Świata Elity. Turniej odbędzie się od 5 do 11 grudnia tego roku. W Krynicy zagra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Francją, Estonią, Litwą, Japonią, ale też Koreą Południową.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Z zachodu napływa do nas ciepłe powietrze i w miarę upływu dnia, upływu godzin będzie go coraz więcej, chociaż troszeczkę może być wilgotne na wschodzie kraju. Na termometrach w regionie, w Ciężkowicach tutaj 16 stopni, Dębica, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Nowy Sącz, tutaj 19 kresek powyżej zera, więc komfortowo, słonecznie, bardzo pogodny piątek. Jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na barometrach 1001 hektopaskali ciśnienie powoli spada, a jeżeli chodzi o opady deszczu, to te mogą pojawić się jutro. Mogą pojawić się także wyładowania atmosferyczne, ostrzegają synoptycy.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A sytuacja biometeorologiczna oczywiście, że jest korzystna nie tylko dlatego, że piątek i zbliża się weekend, ale dlatego, że tu radio RDN Małopolska po drugiej stronie. Na początek naszego piątkowego popołudniowego spotkania, pełnego oczywiście przebojów, Krzysztof Krawczyk, Pół wieku człowieku. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, razem będziemy do godziny 17:10. Po południu.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Już 30 i 31 maja Pilzno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
5: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

No proszę bardzo, jak to pięknie brzmi, Mika i Relax, Relax, Relax, Take It Easy. 20 i pół minuty po godzinie 12, tak, to właśnie dzisiaj będziemy wchodzić wspólnie w weekend z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już piątek, 29 dzień maja 2026 roku. O 4:33 wstało słońce, zajdzie o 20:33, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze dokładnie, już to sprawdzamy, 8 godzin 13 minut, dzień liczy sobie 15 godzin 59 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku już o 7 godzin 55 minut i 20 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 22 minuty. Do astronomicznego lata zostało nam dokładnie 23 dni. Teraz duet Kaja i Bregowicz.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć. Szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
11: Dzisiaj do godzin późno popołudniowych będzie towarzyszyć nam słońce. Dużo pogodnego nieba i takie temperatury 20-21 stopni to maksymalnie. Na razie 19 w regionie. Jutro niestety spadek temperatury poniżej 20 stopni. Możliwe wyładowania atmosferyczne. Mogą pojawić się chmury deszczowe, no i gdzieniegdzie popadać. No 17 kresek zapowiadają meteorolodzy. W niedzielę również troszeczkę chmur, ale już na termometrach 20 stopni.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
11: Początek przyszłego tygodnia i tym samym miesiąca, pierwszy dzień czerwca, no niestety także gdzieś tam chmury będą się pojawiać, ale oczywiście także i będą promienie słoneczne. Niewykluczone też, mówią synoptycy, że w poniedziałek również może zagrzmieć.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda.jk. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda.jk Auto Complex. Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 29 dzień maja, piątek. Aleksander, Andrzej, Bogusław, a także Magdalena, Maksymina, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm świętują. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Obchodzony święto ustanowiono w 2002 roku ku czci wszystkich żołnierzy, policjantów i cywilów służących w misjach pokojowych. A data ma symboliczne znaczenie. 29 dzień maja, rok 1948. Rozpoczęła się wtedy pierwsza misja pokojowa ONZ. Nie, nie,

piątkowe popołudnie, pełne przebojów oczywiście w Radiu RDN Opolska, RDN Nowy Sącz. Artur Rojek przed nami, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Pamiętamy, Artur Rojek po 2012 roku rozpoczął karierę solową, a wcześniej przez 20 lat związany przecież z grupą Mysloń, to też pamiętamy. A tak się składa, że dokładnie 29 maja w 2004 roku grupa Mysłowic odebrała super jedynkę na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki

Opolu za anglojęzyczną wersję albumu Koroła Milky Bar. Tutaj solowo Artur Rojek wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zgodnie z zapowiedzią 13 minut do 13.

i Artur Rojek. A skoro jesteśmy przy kalendarzu, to 29 maja w 1945 roku urodził się Gary Brooker, wokalista, klawiszowiec i lider grupy Procol Harum, znany głównie z klasycznego dziś utworu Whiter Shade of Pearl. Zmarł 19 lutego w 2022.

nas, zmarł w 2022 roku. Majowy chłopak to też Artur Rejek, którego słuchaliśmy. Urodził się 6 maja w 1962 roku. A Michel Schulte to prawie majowy chłopak, urodzony 30 kwietnia w 1990 roku. Zaglądam na płytę tygodnia Beautiful Reasons. Album ma bardzo osobisty wymiar. Schulte dedykuje Beautiful Reasons swojej żonie i dwójce dzieci. Wiele utworów inspirowanych jest chwilami, które przeżywają razem, zarówno tymi wielkimi, jak i drobnymi. Są wśród nich m.in. wspólne wakacje w RPA, podczas których powstało zdjęcie z okładki albumu. Grow As We Go. Z płyty tygodnia.

Grow As We Go, Michel Schulte, właściwie Michael Schulte. W każdym razie artysta kieruje do swoich fanów przesłanie, by dostrzegać, doceniać i cieszyć się wieloma małymi rzeczami w życiu. Więc raz, dwa do realizacji tego zadania, tego przesłania. Za 4 minuty połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Do tego czasu Marta.

0: kierowcy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
0: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Trwa dogaszanie pożaru w okolicach podwarszawskiego Wołomina.
2: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr.
1: Sądeckie wodociągi kontra gmina Korzenna. Chodzi o utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sytuacja jest stabilna, trwa dogaszanie pożaru w okolicach podwarszawskiego Wołomina, zapewnia komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Nadbrygadier Wojciech Kruczek mówi, że mimo prognozowanego wiatru nie ma powodów do obaw. Strażacy oceniają, że sytuacja rozwija się korzystnie.
2: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
1: Pożar gaszą m.in. śmigłowce Black Hawk i Dromader. Od rana zrzuciły 400 metrów sześciennych wody. Pożar objął już około 300 hektarów terenu w okolicach podwarszawskiego Wołomina, las, trzcinowiska i nieużytki. Tymczasem 6 wozów strażackich przyjechało dzisiaj na teren szpitala w Nowym Sączu. W archiwum oddziału psychiatrycznego pojawiło się zadymienie. Strażacy informują, że nie było poszkodowanych, a sytuacja jest już opanowana.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sądeckie wodociągi i gmina Korzenna negocjują ważną umowę. Chodzi m.in. o to, czy spółka komunalna nadal będzie zajmować się utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnej, a także oczyszczalni ścieków Wojnarowej. Spółka w zeszłym roku zaczęła rozmowy z gminą w sprawie wyższego wynagrodzenia za świadczone usługi, żeby nie generować dla siebie strat, informuje prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina.
4: Próbowaliśmy jako spółka porozumieć się z gminą, żeby w jaki sposób zmienić wysokość tego wynagrodzenia, żeby spółka przynajmniej do tej umowy nie dokładała. Te rozmowy, kilkukrotne próby do niczego nie doprowadziły. W związku z powyższym, z ważnych przyczyn, spółka złożyła takie oświadczenie proponowaną ceną i ta cena to była cena kosztów tak naprawdę, bez żadnych marż.
1: Gmina Korzenna nie zgodziła się na nowe stawki, co ostatecznie sprawiło, że sądeckie wodociągi wypowiedziały 5-letnią umowę. Co to oznacza? To sprawdzimy w Pulsie Regionu o 15.30.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Żołnierze, sztandary, wojskowa defilada i przejęcie chlubnych tradycji dzieci Tarnowa. Przed 113. Tarnowskim Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej jedno z najważniejszych wydarzeń w historii jednostki. W najbliższą w niedzielę Tarnowski Batalion oficjalnie otrzyma imię pułkownika Adama Boryczki, pseudonim Adam, cichociemnego żołnierza 16 Pułku Piechoty i Armii Krajowej, pochodzącego z Wierzchosławic. Uroczystości rozpoczną się o 12 złożeniem hołdu pod pomnikiem poległych żołnierzy 16 Pułku Piechoty przy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka. A jednym z najbardziej widowiskowych elementów wydarzenia będzie wojskowa defilada ulicą Krakowską o 14.30. 30 żołnierzy przejdą spod kościoła Świętej Rodziny na Tarnowski Rynek, gdzie o 15 rozpocznie się główna część uroczystości.
3: Z życia kościoła.
1: Kościół w Kazachstanie to małe wspólnoty, około 20-30 osób, dlatego kapłani dobrze znają swoich parafian. O pracy misyjnej opowiadał w audycji Rozgryźć Kościół ksiądz Piotr Dydor-Różniecki. Tarnowski misjonarz od 8 lat głosi Ewangelię w Kazachstanie. Kapłan głosi Ewangelię w mieście Kulsary, gdzie jest 60 tysięcy mieszkańców, a katolików strażników tylko 30.
5: Staram się latać i latam samolotem w sutannie. Kraj muzułmański, może ktoś powie, że to może dziwne, ale dzięki temu na różnych lotniskach spotykam osobę, czy na Watyrał, którą mówią, pamiętamy tego księdza. On mi pomógł. Może w prostej rzeczy, albo przetłumaczyć coś na język z niemieckiego na rosyjski, albo pomógł w dokumentach. I to dobro, które na pierwszy rzut oka nie jest ewangelizacyjne, ale jest spotkaniem z tym, że jest ktoś, obcokrajowiec, który bezinteresownie pomaga, jest księdzem, jest chrześcijaninem i to się buduje według mnie jedność mimo różnorodności, ponieważ w Kazachstanie samych narodowości jest ponad 123.
1: Katolicy w Kazachstanie stanowią mniej niż 1% ludności. Większość to muzułmanie. Loteria fantowa, licytacje i zabawy dla dzieci, a także piana party, kino 9D i koncerty. Tak zapowiada się coroczny festyn Radujmy się z Niepokalaną w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W najbliższą niedzielę na placu przy Sanktuarium Świętej Rity czeka na Was wiele atrakcji. W tym roku po raz pierwszy będzie niecodzienny gość w strefie ze zwierzętami. Zapowiada Przemysław Wojnarowski, wiceprezes stowarzyszenia Teraz Sącz.
6: Będzie u nas wielbłąd, taka nowość. Jeszcze tutaj nie było na festynie, a w tym roku udało nam się to wszystko zorganizować. W sumie też dzięki księdzu proboszczowi troszeczkę, można tak powiedzieć, wielbłąd będzie od nas, z diecezji tarnowskiej, dokładnie z Wyższego Seminarium Duchownego z Błoń. Oni tutaj nam go użyczają. Będziemy miał podejść, oglądnąć, zobaczyć. Będzie zdjęcie, można zrobić.
1: Festyn rozpocznie się w niedzielę o 15:00. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Równo wszyscy dzisiaj dostają, jeżeli chodzi o promienie słoneczne, absolutnie na północy, na zachodzie, na wschodzie, tu bardzo dużo pogodnego nieba, no i temperatury też bardzo przyzwoite, chociaż najwięcej teraz w Zielonej Górze, 26-27 stopni, na południowym wschodzie do 24, no może do 22, ale kto wie, może i 24 kreskę przekroczy słupek rtęci na termometrach, na przykład w Tarnowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na razie mamy 40 kresek powyżej zera, 20 w Tarnowie, 20 w Nowym Sączu. Tak to wygląda. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, jakość powietrza jest dobra, komfortowa temperatura zachęca do spacerów. Na zegarach prawie 7 minut po godzinie 13.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Nie tylko muzycznie będzie smacznie w piątkowe popołudnie, bo mamy piątek, weekendu początek. No i jest to audycja 4 pory gotowania, czyli będzie naprawdę smakowicie i zdrowo. Zostańcie z nami za chwilę. 4 pory gotowania.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Witamy serdecznie.
3: Witam Państwa.
2: W czterech porach gotowania dziś będzie owoc. Owoc miłości, owoc czerwony, owoc, który ma piegi. I myślę, że wszyscy już wiedzą, o co chodzi, tym bardziej, że no sezon tuż, tuż.
3: Proszę Państwa, to co wszyscy lubimy, teraz mamy przez okrągły rok, a najlepsze są koniec maja, czerwiec, czyli w ten czas, kiedy na nich jest ten klasyczny sezon. Mały, czerwony oszust, który udaje serce, a tak naprawdę jest dnem kielicha kwiatu, kolor. Intensywna czerwień, która ma za zadanie przyciągnąć człowieka, żeby ten go zjadł, zanim zrobi to ślimak. Kształt serca lub litery V czyni ją najbardziej romantycznym owocem warzywniaku. Piegi, to co bierzemy za nasionka, to technicznie rzecz biorąc orzeszki, a miąższ jest owocem pozornym, czyli jednak jest tym oszustem. Czapeczka. Zielony ogonek, szybułka, którą nosi dumnie jak beret, dopóki nie wyląduje w blenderze. Słodka, soczysta, potrafi zdominować każdą śmietanę, z którą wejdzie w kontakt. Prawdziwa natura owocu to głównie woda i cukier. Idealny materiał na dżem, ewentualnie towarzystwo dla szampana. Czy truskawki często goszczą na naszych stołach? Tak.
2: Ale nie zawsze tak było, Pani Elu.
3: No niestety nie. Truskawki pochodzą od poziomki. Rodzice truskawki pochodzili z dwóch Ameryk, północnej i południowej. Truskawka jest więc owocem miłości. Oczywiście dzięki krzyżówkom to zostało osiągnięte. Ale tego połączenia dokonano we francuskiej Bretanii w XVIII wieku. I od XVIII wieku ta truskawka jest z nami. Samo słowo truskawka pochodzi od staropolskiego truskać. To inne określenie na łamać się. Polska nazwa odnosi się do delikatności, łamliwości pędów tych owoców. Zmiana nastąpiła w momencie, gdy uprawa truskawki się rozpowszechniła i konieczne było jej rozróżnienie między tymi owocami. Wtedy poziomki i truskawki przestały być synonimami. Proszę Państwa, takie powiedzenie, truskawka niczym kawior. Jedno i drugie było drogie. Ta truskawka jest dzisiaj powszechna. Można go kupić w sezonie, poza sezonem, ale kiedyś to był rarytas. Do początku XX wieku, gdy nie znano jeszcze wielkich chłodni, truskawka znajdowała się na stołach najbogatszych przedstawicieli społeczeństwa. Była jak swego czasu kawior albo inne wykwintne smakołyki. Ale truskawka stała się teraz powszechna i ten owoc jest elementem polskiego jadłospisu.
2: Tak? Całe szczęście, że stała się powszechna, prawda?
3: Tak, powiem Państwu, Japończycy wymyślili sposób, bo truskawka wiecie, że jest bardzo delikatnym, szybko psującym się owocem. A oni wymyślili sposób przechowywania w dwutlenku węgla i tą truskawkę można przechowywać przez 3 miesiące. Ale ja wolę prosto z krzaka, nie tą przechowywaną.
2: Zdecydowanie. Dlaczego warto jeść truskawki? Bo znowu te walory zdrowotne.
3: Proszę Państwa, witamina A, C, E, K i witaminy z grupy B. Czyli mamy wszystko.
2: Ale podobno mają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe, to prawda?
3: Ale rzeczywiście. Mhm. My się zachwycamy cytryna, a nasza truskawka ma dużo witaminy C. Minerały, sód, potas, wapń, fosfor. Proszę Państwa, wszystko jest nam potrzebne. Wapń do budowy kości, fosfor, również budulcowy składnik, błonnik pokarmowy. Czyli, przypominam, perystaltyka jelit.
2: Dobre na odchudzanie.
3: Tak, i węglowodany łatwo przyswajalne, również polifenole, które mają te antyrakowe działanie.
2: Niski indeks?
3: Niski indeks glikemiczny, czyli dla tych, którzy chcą troszeczkę wagi stracić, są polecane, ale w ilości od 200 do 300 gram. Troszeczkę nie przesadzać. I proszę Państwa, taka ciekawostka. Bo zastanawiałyśmy się z panią Justynką, jak połączyć tenis z truskawkami i o co w tym wszystkim chodzi. Proszę Państwa, Wimbledon zbiega się z czasem, kiedy są truskawki. I tenisiści dostawali truskawki. Dlatego łączymy ten tenis razem z truskawkami. A jak jeszcze pomyślimy, że Świątek będzie teraz grała, to na pewno truskawki będą przed telewizorem również.
2: A mi się bardziej zawsze kojarzyły z zakochanymi i z miłością też. Dlaczego tak kojarzymy truskawki? Ten kolor też, ale chyba nie tylko.
3: Tak. Wielu twierdzi, że truskawki stanowią znakomity afrodyzjak. Wpływają na zwiększenie libido. Francuzi serwowali młodym małżonkom na śniadanie zupę z truskawek. Francuzi są oszczędni i być może wybrali tą zupę z truskawek, a nie miodowy miesiąc. A proszę Państwa, taka ciekawostka. Chodzimy czasami po różnych muzeach, a wiecie, że nawet może być Muzeum Truskawek? I są tam zdjęcia zbieraczy truskawek. Można też kupić truskawkowe rarytasy, na przykład piwo o smaku tych owoców. Świeżych truskawek się tam jednak nie wystawia, bo znając ludzi, pokuszenie by było silniejsze i ta rączka by szła w kierunku tego
2: owocu. To muzeum znajduje się w Belgii, tak?
3: Tak. I jeżeli ktoś pojedzie do Belgii, może by warto odwiedzić takie muzeum.
2: Ale truskawki są silnym alergenem jednak.
3: Tak, wiele osób nie może jeść truskawek. Objawia się też, że jak zjemy truskawki, to w takich przypadkach łagodniejszych swędzenie skóry. Mhm. Ale mogą być i wyrzuty zewnętrzne, że człowiek jest prawie cały czerwony i drapie się jak opętany. No niestety, w ten czas o truskawce już tylko możemy pomarzyć.
2: Miejmy nadzieję, że ten problem wielu osób nie dotyczy i wszyscy pozostali mogą jeść, więc z czym je łączymy? Z czym dobrze komponować truskawki? Oczywiście najlepsze są same, prosto z krzaka, no ale jak czasami tą śmietanę, tam cukier. Cukier chyba nie, panie Elu. Już za dużo tego.
3: Nie, jednak ta śmietanka. Troszkę tego cukru. To jest tak rewelacyjne, a jemy to tak krótko, że nie zdążymy się przejeść, bo ja jednak każdemu mówię, najlepsza truskawka w sezonie. Ale proszę Państwa, koktajl truskawkowy, kto tego nie będzie lubił? Truskawki i jogurt zblenderowany, może być z kefirem, może być z mlekiem. Można dodać zamiast cukru troszeczkę miodu i jeszcze smak lepszy. No i właśnie ta truskawka z bitą śmietaną. Można dać w całości, można pokroić w ćwiartki i proszę Państwa, cukier połączony ze śmietanką i w tym zanurzone te truskawki. Ojejciu, jak ja bym już to chciała zjeść. A moi drodzy, szybki deser w słoiku. Mamy małe słoiczki, trochę pokruszonych ciastek, trochę serka mascarpone, możemy go wymieszać z jogurtem. I możemy zrobić mus truskawkowy, czyli zblenderowane truskawki z niewielką ilością cukru, bo mamy tutaj już ciastka. I proszę Państwa, rewelacyjne. A ja tak Państwu powiem, że możemy w domu zrobić gofry, tosty. I do tego truskawki i serek. A proszę Państwa, truskawki w galarecie. I ktoś mi powie, ale to tylko i wyłącznie na wiosnę. Jak mamy mrożone truskawki i jak je zalejemy galaretką, to proszę Państwa, one w tej galaretce zostaną ładne i w ten czas deser rewelacyjny. A proszę Państwa, makaron z truskawkami, ryż z truskawkami, kolejna rzecz. I proszę Państwa, słynny deser Pawlowa, czyli beza, z truskawkami i bitą śmietaną.
2: A zwykły, klasyczny biszkopt, masa budyniowa, truskawki, galaretka, nie? Nie znudzi się nigdy.
3: Nigdy się nie znudzi, więc tutaj możemy sobie naprawdę na różne sposoby kombinować. A tak wam powiem, czasami ktoś mówi ptacie mleczko. Mleko skondensowane, niesłodzone, ubite z cukrem, dodana galaretka i jak zaczyna tężyć, wrzucamy truskawki. Gdzieś jeszcze biszkopcik i deser rewelacyjny.
2: A jaki przepis dziś naszym słuchaczom podamy? Truskawkami,
3: ponieważ mówiłam, że i truskawki, i poziomki to razem, więc możemy sobie zrobić piankę z mrożonych truskawek lub z truskawek świeżych i poziomek. Oczywiście wszystko oddzielne. Mrożone truskawki nie doprowadzamy do całkowitego rozmrożenia, tylko blenderujemy bądź ubijamy, żeby mieć taką masę, coś jak sorbet. I w ten czas szklanka takich truskawek, jedno białko, jedna szklanka cukru. Tak, ja wiem, że tego cukru jest dużo, ale to razem ubijamy czepakami do piany. Tworzy się nam rewelacyjna pianka. Jeżeli ktoś ją chce przetrzymać na dłużej, to dodać trochę upłynnionej żelatyny. Na świeżych truskawkach ona już troszeczkę inaczej wychodzi, bo w truskawkach jest dużo wody i szybciej nam się rozwarstwi, ale zrobiona, zjedzona jest super. I poziomka.
2: Jeszcze można z poziomkami tą piankę zrobić?
3: Możemy zrobić z poziomkami. Szklanka poziomek, szklanka cukru i jedno białko. I teraz, proszę Państwa, powiem Wam jedno. Jak zrobicie sobie kruche ciasto, upieczecie małe babeczki i napełnicie tą pianką.
2: Troszeczkę żelatyny, żeby się nam nic nie rozwarstwiło.
3: Przy poziomkach nie musi być.
2: Okay.
3: Na świeżo robimy, proszę Państwa. To jest taka pokusa, że człowiek tak siedzi przy tym i tak babeczka za babeczką.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
4: Kolejne spotkanie z naszymi ekspertkami od gotowania. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Na zegarach 26 minut po godzinie 13. A wszystkie przepisy z audycji 4 pory gotowania znajdą Państwo na stronie rdm.pl.
1: Ogłoszenie nadawcy.
5: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
6: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
7: W Małopolsce, na Podkarpaciu, województwo świętokrzyskie, także te województwa skąpane są w promieniach słonecznych, no i pozostałe również w całym kraju dużo pogodnego nieba, dużo słońca, chociaż na przykład teraz w Ciężkowicach, w Zakliczynie gdzieś za chmurami schowało się słońce, ale to tylko na chwilę, za chwilę znowu wyjrzy za chmury. 20 stopni na termometrach teraz jest w Tarnowie, podobnie w Nowym Sączu, temperatura jest komfortowa, jakość powietrza dobra, a ciśnienie powoli spada.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
7: Dzisiaj życzenia imieninowe przyjmują Magdalena, Urszula, Maria, Maria Magdalena, zwykle rada, gdy deszcz pada. No niewykluczone, że coś popada i Maria Magdalena będzie rada. Mamy maj, u mnie maj, Łukasz Zagrobiński.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
10: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
11: I usują ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPEC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
0: Po reklamie.
12: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?

0: 29 dzień maja 2026 roku. 85 lat kończy dziś Barbara Brylska, wybitna aktorka, niezapomniana kapłanka Kama, faraon Jerzego Kawalerowicza i Krzysia w panu Wołodyjowskim Jerzego Hoffmana. Gwiazda polskiego kina lat 60. i 70. Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek powojennych. Była też uznawana za najpiękniejszą aktorkę Europy swojego pokolenia. Była też najpopularniejszą polską aktorką w krajach dawnego bloku wschodniego. Rola w filmie Kawalerowicza i śmiałe jak na owe czasy sceny miłosne otworzyły Brylskiej drogę do popularności. W wyścigu do tej roli Barbara Brylska pokonała setki aktorek, które pojawiły się na castingu. Kiedy obraz nominowany do Oscara trafił do Ameryki, Francis Ford Coppola jako jedną z ulubionych scen filmu wymienił tę, w której Ramzes po raz pierwszy spotyka Kamę.
1: Kto tu jest? Chcę wiedzieć.
2: To ja. Kama.
1: To ty mnie dotykałaś rękoma?
2: Ja.
1: Jakim sposobem?
2: O.
0: W latach 70. Barbara Brylska grała amantki w filmach radzieckich, enerdowskich i czechosłowackich. Po obrazie Ironia losu Eldara Razjanova z 1975 roku w Polsce pokazywanym pod tytułem Szczęśliwego Nowego Roku aktorka stała się najbardziej znaną polską aktorką w Związku Radzieckim. W 2007 roku wystąpiła w kontynuacji tego obrazu. Była ulubienicą tamtejszej widowni. Aktorka udzielała wywiadów, w których najczęściej pytano ją o rolę w filmie Razjanova, pokazywanym co roku w okresie Sylwestra.
3: Wy biedny jej, jak można każdy god z matryki to drzew.
0: A wy jesteście biedni, jak można co roku oglądać ten sam film? Ja tego nie rozumiem. W 2009 roku podczas Festiwalu Polskich Filmów w Moskwie Barbara Brylska wspominała czasy komunizmu, gdy nasze kino było dla Rosjan oknem na świat. Mówiła także o swojej nieustającej popularności wśród tamtejszej widowni.
4: Kochają mnie miłością wzajemną, albo odwrotnie. Ja ich kocham, bo oni mnie kochają. My dla nich jesteśmy tak, jak dla nas kiedyś był Paryż. Tam się bardzo dużo zmieniło, teraz jest większa swoboda.
0: W 1993 roku Barbara Brylska przeżyła tragedię. W wypadku samochodowym zginęła jej 20-letnia córka, Barbara Kosmal, modelka i początkująca aktorka. Na kilka lat Barbara Brylska wycofała się z kina, potem pojawiała się sporadycznie w epizodach serialowych. Ostatnie filmy, w jakich polscy widzowie mogli oglądać legendarną aktorkę, to nakręcony w 2006 roku przez Bogusława Lindę melodramat Jasne Błękitne Okna oraz komedia Miłość na wybiegu, zrealizowana w 2009 roku. W 2010 ukazała się biografia aktorki zatytułowana Barbara Brylska w najtrudniejszej roli, spisana i uzupełniona o nowe rozdziały przez Barbarę Rybałtowską. Miłość do filmu i grupa Pectus na zegarach 14 minut do 14.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy świętość może zaczynać się od uśmiechu? Przekonaj się podczas diecezjalnej szkoły świętości w Lipnicy Murowanej, poświęconej świętej Urszuli Leduchowskiej, kobiecie wielkiej wiary, miłości do Polski i pokoju serca. Już w piątek, 29 maja o godzinie 17:00 wyjątkowa prelekcja siostry Beaty Małeczek, zatytułowana Jej pasją była Polska. Wyjątkowe świadectwo o tym, jak w dzisiejszym świecie budować relacje oparte na pokoju serca. Następnie nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza prałata Mariusza Jachymczaka. Spotkajmy się w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć radość, nadzieję i inspirację do codziennego życia wiarą.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Ostatni majowy weekend i też ostatnia majowa folkowa lista przebojów, na którą zaprasza Andrzej Zarych. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na folkową listę przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W naszym programie, który będzie podzielony na dwie części, zaprezentujemy kapelę, która jeszcze nigdy nie gościła w naszym programie, która jeszcze nigdy w folkowej nie była, nie zagrała. Jej poświęcimy część specjalną, a co ciekawe, ta kapela nie będzie mieć na razie utworu w zestawieniu do głosowania, bo stanie się to dopiero po wakacjach. Ale myślę, że warto jej posłuchać już teraz w większym wymiarze, po to, żeby się nastroić do wrześniowego głosowania, bo do września wszak nie jest znowu aż tak bardzo daleko, chociaż mamy końcówkę maja, jak na razie. W drugiej części naszego programu będą oczywiście utwory, które są w zestawieniu do głosowania i troszkę sobie po regionie muzycznie popodróżujemy i to będzie świetny początek niedzieli, wszak właśnie trzeba nas słuchać w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Serdecznie zapraszam, Andrzej Zarych.
0: I bardzo dziękuję, przyłączam się do tego zaproszenia, na pewno skorzystamy. U nas kapela, która doskonale jest znana słuchaczom radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Ciupaga i Zguby.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & Jayku w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188. Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
3: Po reklamie.
4: Pakiet CPN po raz kolejny przedłużony. Do kiedy? To sprawdzimy za moment. Diecezja tarnowska będzie miała nowych kapłanów. Święcenia już jutro.
5: Są potrzebni, aby głosić tę prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Pakiet paliwowy przedłużony do 15 czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywały niższy VAT i niższa akcyza na określone paliwa silikonowe, silnikowe, a także ceny maksymalne. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że efekty pakietu ceny paliwa niżej są widoczne gołym okiem.
6: Od wielu tygodni Polska ma jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej. Dzięki pakietowi CPN ceny paliw są niższe średnio o złotówkę lub nawet złoty 20 na litrze. Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co 2 tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzję w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.
4: Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Nie wszyscy mogą podpiąć się do kanalizacji. Gmina Laskowa pomaga w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Rusza kolejny program dla mieszkańców tego samorządu, zapowiada wójt Piotr Stach.
8: Jak najwięcej mieszkańców chciałoby się podłączyć do kanalizacji. Wiadomo, że w naszym przypadku nie jest to możliwe, żeby wszystkich mieszkańców podpiąć, więc też mieszkańcy skorzystają. Mamy rozproszoną zabudowę, więc na pewno do każdego gospodarstwa domowego nie dojdziemy z taką kanalizacją. Wtedy warto skorzystać, jeżeli jest taka dotacja, na tak zwaną przydomówkę.
4: Gmina Laskowa dostała fundusze na ten cel, około 1,5 miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Pozwoli to na zakup 89 przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy, którzy wcześniej składali wnioski o pomoc, mogą już zgłaszać się do Urzędu Gminy Laskowa.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Powiat tarnowski jest jednym z niewielu powiatów w województwie małopolskim, który nie tylko zabezpiecza w pieczy zastępczej dzieci ze swojego terenu, ale też przyjmuje do rodzin zastępczych wychowanków z innych powiatów. Organizatorzy powiatu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów podkreślają jednak, że promowanie pieczy zastępczej wciąż jest potrzebne.
9: Mamy rodziny, które są od 20 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Mamy czy pogotowia, więc to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi w województwie małopolskim, to naprawdę jesteśmy z nielicznych powiatów, którzy praktycznie zabezpieczamy wszystkie dzieci z powiatu tarnowskiego. Na dzień dzisiejszy tylko 14 dzieci naszych jest w innych powiatach, a tylko i wyłącznie dlatego, że ma mamy tam spokrewnione rodziny, więc tutaj naprawdę robimy ile możemy. Możemy się tym szczycić, że na tą chwilę zabezpieczamy, przyjmujemy dzieci z zewnątrz, z innych powiatów.
4: Mówiła Anna Górska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Podczas wydarzenia, które odbędzie się już jutro w Koszycach Małych, będzie można spotkać się z rodzinami zastępczymi i dowiedzieć się, jak realnie wygląda ich funkcjonowanie. Impreza startuje o 14:00.
1: Z życia Kościoła.
4: Jutro w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie. 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego odlicza już godziny do tego wydarzenia. To będzie także ważny dzień dla wspólnoty seminaryjnej.
5: Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tę prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
4: Mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz Jacek Soprych. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jerzy jutro o 9:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta będzie transmitowana w radiu RDN. Ponad 100 osób na jednej scenie. Tak zapowiada się koncert Symfonia Ducha. Odbędzie się on 4 czerwca na rynku w Starym Sączu. Będzie to muzyczne święto uwielbienia, które rok temu w Boże Ciało zgromadziło na starosądeckim rynku niemal 3000 widzów. W tym roku przed publicznością wystąpi orkiestra pod batutą Justyny Zawiślan. Będzie też chór i soliści. Zapowiada jedna z wokalistek, Danuta Sowińska.
3: To jest niezwykłe spotkanie. W zeszłym roku spotkaliśmy się właściwie nie wiedząc, jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Ludzie, którzy pojawili się w tym zespole, w tym gronie, to naprawdę wyjątkowe osoby. To są osoby, które spotykają się bezinteresownie, to są osoby, które często zostawiają swoje obowiązki gdzieś tam w domu, przyjeżdżają, poświęcają czas po to, żeby się wspólnie modlić, żeby się spotkać, żeby przekazać to dobro, które płynie prosto z serc.
4: W sumie usłyszymy 15 religijnych utworów. Początek koncertu o 19:00, wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zdecydowana przewaga słońca w całym regionie. Na termometrach mamy więcej, 21, nawet 22 stopnie pokazują termometry. Słonecznie, częściowe tylko zachmurzenie, niewielkie i od czasu do czasu to słoneczko nam się chowa za chmurami. Częściowe zachmurzenie także w nocy i w nocy na termometrach 10 stopni. Na jutro przelotne deszcze zapowiadają meteorolodzy i 18 kresek powyżej zera. Na barometrach mniej, 999 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Życzenia imieninowe dzisiaj przyjmują Aleksander, Andrzej, także Bogusław, Magdalena, Maksymin, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. Najlepsze od zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jak dobrze mieć sąsiada. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. Dobrze jest mieć sąsiada. Tak śpiewały kiedyś Alibabki. Pamiętają Państwo? On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą ci pomoże i przy węglu, i przy koksie. I sama nie wiesz, kiedy ułoży wam roksie. Tak właśnie śpiewały Alibabki. No, sąsiad i pożyczył zapałki i sól i po cukier można było podejść do sąsiada, zapukać, poprosić i on zawsze był bardzo chętny do tego, aby pomóc. A jak jest dzisiaj? No dzisiaj to różnie z tym bywa. Teraz będzie o takich właśnie dziwnych czasach. Utwór, który przypadł Państwu do gustu, to wiem doskonale, bo nadeszły takie dziwne czasy o ludziach omamionych smartfonami. Sąsiad nie zna dziś sąsiada i to jest bardzo przykre, więcej można powiedzieć, dowiadujemy się o sąsiedzie z czego? No z internetu, a nie z rozmów twarzą w twarz przy windzie czy przy trzepaku. No chociaż o trzepaki też coraz trudniej, prawda? Dlatego jest to pragnienie u wielu rzucić to i wyjechać, jak to się mówi, w te Bieszczady. Ale chodzi o to, aby pojechać tam, gdzie nie ma zasięgu, byśmy sobą nawzajem mogli wypełnić czas, czego Państwu życzę i wspaniałych sąsiadów, sąsiedzkiej pomocy. Wszystkiego dobrego. 8 minut po godzinie 14. Wypełnić czas.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
6: Dzień dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: To była autopromocja.

gaju. Spontanem gaju rąki. Maj się maj przebojami. To był maj, sam pan wie. W RDN piosenki mające maj. To był maj, pachniała sasa. Maj lepszy miesiąc maj. I wtedy przyszedł maj. Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Daj, dobry Boże, w to wiarę daj, że najszczęśliwszy wciąż dla nas jest jeszcze maj. Maj to miesiąc wymajony, najpiękniejszy. Te słowa wyśpiewał już nie jeden artysta, który niekoniecznie urodził się w maju. Dziś zaśpiewa właśnie ten, który w maju się urodził, piosenkę pod tytułem Najszczęśliwszy miesiąc maj. Okazuje się, że tu na ziemi i tam w niebie. Artysta pierwsze muzyczne kroki stawiał w grupie Anawa, w krakowskiej piwnicy pod Baranami i w zespole akompaniującym Ewie Demarczyk. Urodził się 6 maja w 1950 roku w Krakowie. Skrzypek, trębacz, pianista, wokalista i kompozytor, także aktor i prezenter telewizyjny. W latach 90. skomponował muzykę do tekstu Zbigniewa Książka Najszczęśliwszy miesiąc maj. To jednocześnie miesiąc, w którym odszedł artysta. To ten najpiękniejszy miesiąc wybrał dobry Bóg na przyjęcie do Boskiej Orkiestry i w szeregi anielskiego chóru multiinstrumentalistę i wokalistę Zbigniewa Wodeckiego, który śpiewał tak. Choć przed życiem przeszła trema, nas już nie ma. Daj Boże, daj sercowiczom odnaleźć w sercach ład. Żyć daj 100 lat, byśmy mogli mieć czas nawzajem nacieszyć się maj. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja w 2017 roku w Warszawie. Przeżył 67 lat i tyle samo majów. Najszczęśliwszy miesiąc maj. Zbigniew Wodecki.

0: maju jak w gaju.
1: Z plątanym gaju rąki.
0: Maj się mai przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDM piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDM.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka. Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
3: Teraz Kasia Kowalska, a o godzinie 14.30 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Tak niewiele chcę.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
9: Radni Zwojnicza udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. W przypadku wotum zaufania oddano 14 głosów za i 1 przeciw. W głosowaniu nad absolutorium 14 radnych było za, natomiast jeden wstrzymał się od głosu. Burmistrz Tadeusz Bąk podziękował współpracownikom, podkreślając, że jest to ich wspólny sukces. Zwrócił też uwagę, że ostatni rok minął w Wojniczu pod znakiem realizacji inwestycji.
10: To dla nas jest bardzo ważna inwestycja. W gminie Wojnicz. Zrobiliśmy przepiękną kanalizację ponad 7 milionów w Łukanowicach. W dalszym ciągu zajmujemy się Pałacem Domskim. Kończymy budowę, remont szkoły pod nowy Urząd Miejski w Wojniczu. To jest coś pięknego. Na Milówce wykończony już jest po remoncie dom ludowy, na Dębinie wykończony dom ludowy. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo takich drobnych rzeczy, bardzo potrzebnych mieszkańcom. Nie odpuszczamy, jeżeli tylko mamy gdzieś możliwości pozyskania środków finansowych, to jest.
9: Głosowania odbyły się dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Coraz bliżej powstania podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Jedna z propozycji miasta przewiduje przekazanie starostwu powiatowemu w formie darowizny działki przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Będzie to dodatkowa baza Sądeckiego Pogotowia, która odciąży główną stację przy ulicy Śniadeckich. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba zgadza się na zasady proponowane przez miasto. Jak mówi, tymczasowa podstacja mogłaby zacząć działać jeszcze w tym roku.
12: Jeżeli dojdzie do przekazania i podziału gruntu, my wtedy wyjdziemy sobie z kontenerem tymczasowo i zaczniemy przygotować pełną dokumentację. Pod budowę to oczywiście dokumentacja trwa, no to zdajemy sobie sprawę z tego. Może trwać rok czasu, no i w następnym roku byśmy wybudowali podstację tak jak należy. Nową z prawdziwego zdarzenia, a bazowalibyśmy, bo to najszybszy był zakup w ciągu 2 miesięcy, kontener, przyłącza i garaż blaszak na karetkę.
9: Według wstępnych szacunków koszt budowy podstacji pogotowia wyniesie od 1 miliona do 2 milionów złotych. Więcej na ten temat powiemy w Pulsie Regionu. regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Tarnowski Azyl dla Zwierząt otwiera swoje bramy i zaprasza dzieci do wspólnej zabawy i edukacji. Młodsi i starsi własnoręcznie będą mogli ozdobić zewnętrzne ściany kontenerów i wybiegów dla kotów. Wydarzenie rozpocznie się już jutro o 11:00. Jak zapewnia Klaudia, pracownica azylu i opiekunka zwierząt, dla każdego młodego artysty znajdzie się przestrzeń do malowania.
2: Będziemy malować wszystkie kocie kontenery. Dzieciaki mogą namalować, co im się tylko żywnie podoba. Kontenery będziemy malować na zewnątrz, będziemy również malować zewnętrzną stronę kocich wybiegów. Jest kilka kontenerów, więc dla każdego znajdzie się miejsce. Koty będą oglądać wszystko ze swoich wybiegów i będą oceniać pracę artystów.
9: A zanim dojdzie do malowania kontenerów, uczestnicy zostaną zaproszeni na zajęcia edukacyjne. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Popadać może jutro. Na razie to tylko ciśnienie nam spada. Było 991 w południe hektopaskali, a teraz mamy 998 i wciąż idzie w dół. Na termometrach będzie więcej. Na razie 21 stopni, więc bardzo komfortowo. Przeważnie słonecznie, ale też są takie miejsca, że chmury zasłaniają nam promienie słoneczne. Dzisiaj w nocy częściowe zachmurzenie, 10 stopni, jutro 18 do 20.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Nie ma miejsca jak dom i mrozu, a na zegarach 14:34 i pół minuty.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło.

0: Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
1: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie, jak ty o mnie.
0: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
2: Po reklamie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: W Brzesku bez zdarzeń drogowych, Dębica, szkoda parkingowa, kierowca sam sobie winny, zbyt duża prędkość samochodem i uderzył w słup. Ucierpiał pojazd. Dąbrowa Tarnowska spokojnie, Bochnia bez kolizji, bez wypadków, ale uwaga, po drogach gminy Łapanów przebiega trasa 44. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów. Niektóre odcinki mogą być zablokowane, nad wszystkim czuwają policjanci, którzy zabezpieczają trasę przejazdu. Organizatorzy wyścigu proszą o zachowanie ostrożności oraz przepraszają za utrudnienia na drogach, które potrwają dziś do godziny 18, a jutro ciąg dalszy wyścigu i utrudnień. W sobotę wyścig ruszy o godzinie 17, a planowany finisz na rynku w Łapanowie przewidywany jest około godziny 19. Tarnów, jedna osoba nietrzeźwa i jedna niegroźna kolizja. Teraz wjeżdżamy na ulicę Nowego Sącza. Spory ruch mamy na drogach wylotowych z Nowego Sącza. Poza tym, że wynika on z godzin szczytu, to na ulicy Barskiej wiąże się to też z budową chodnika. Jeden pas ruchu jest zajęty przez budowlańców, a kierowcy jeżdżą wahadłowo. Ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. W Nowym Sączu jedziecie też powoli ulicami Pieczkowskiego, Lwowską, Nawojowską, Kolejową i Zygmuntowską, ale także Węgierską. Omijać warto bulwar Narwiku i Kilińskiego, a w centrum Piotra Skargi Lwowską, Matejki, Długosza, Jagiellońską, gdzie ze względu na wymianę wodociągów jest zwężenie na jezdni. Korki na osiedlu Helena, obwodnicy północnej miasta i drodze krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. W Limanowej omijajcie osiedle Sowliny, dużo aut mamy też na Piłsudskiego, Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej i Marka. W Gorlicach korki w centrum ulicy Legionów, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki i Parkowej. Kłopotliwa dla kierowców może być też ulica Biecka. Teraz Tarnów, najwięcej samochodów w tej chwili na ulicy Narutowicza. Niestety, no, mamy piątek, weekendu, początek i będzie tutaj aut na pewno też przybywać, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Ciaśniej przede wszystkim od Krakowskiej w kierunku ulicy Tuchowskiej, lepsza sytuacja jest w drugą stronę. Gumniska, Dąbrowskiego również ruch jest wzmożony i Lwowska niemalże na całym odcinku od Starodąbrowskiej do ulicy Orkana także jest mocno obciążona w tej chwili. W drugą stronę płynnie, na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej jest więcej pojazdów. Słoneczną, Sitki i Słowackiego przejeżdżamy bez kłopotów. Więcej samochodów teraz na ulicy Szkotnik, tutaj samochody naprawdę jadą w żółwim tempie. Niemalże w zderzak w zderzak. Prosimy o zachowanie ostrożności i odległości, bo można się zagapić i dojdzie wtedy do niepotrzebnej stłuczki. Na Krakowskiej do Narutowicza także ruch jest wzmożony, przy Warsztatowej ciasno i do ulicy Koszyckiej i Czerwonej do skrzyżowania. Już samochody tutaj od braci Żmudów czekają w kolejce na przejazd przez skrzyżowanie Koszycka-Czerwona. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Jest 14 minut do godziny 15.

0: 11 minut do godziny 15. Chciałbym Państwa zaprosić dzisiaj na Puls Regionu, ostatni w tym tygodniu w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czym zajmują się dzisiaj nasi reporterzy? Będzie nowa baza karetek pogotowia w Nowym Sączu. Jest o krok od porozumienia miasta ze starostwem powiatowym w sprawie budowy podstacji na przy ulicy Głowackiego. I właśnie o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. 14 diakonów przyjmie jutro święcenia kapłańskie. Jakie znaczenie mają nowi kapłani dla wspólnot z ich parafii pochodzenia? O tym także dowiecie się dzisiaj z magazynu informacyjnego Puls Regionu. Sądeckie wodociągi zrywają umowę z gminą Korzenna na eksploatowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Wojnarowej. To także temat, który zainteresował reporterów Radia RDN. W Pulsie Regionu sprawdzimy, co to oznacza dla mieszkańców. I zapraszać będziemy na rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów, powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To ta impreza już jutro w Koszycach Małych. Zagrają m.in. Kordian i Roxy. Będzie się dużo działo, dużo fantastycznych wydarzeń. Nad tą imprezą patronuje Radio RDN Małopolska. No a to wydarzenie ma zwracać uwagę na istotny problem społeczny. Bramy powitamy. Pięknie przystrojone świątynie i mobilizacja lokalnych wspólnot. Parafie rozsiane po całej diecezji tarnowskiej przygotowują się na prymicję. W Pulsie Regionu gościem będzie ksiądz Rafał Poręba, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, która już wkrótce powita nowego kapłana wywodzącego się z tej wspólnoty. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Naprawdę warto.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: A już za kilka minut, punktualnie o 15:00 zaprosimy słuchaczy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Numer naszego telefonu 146 200 500, a w radiowym studiu modlić się będzie ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor radia RDM Małopolska i RDM Nowy Sącz.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
11: Już 30 i 31 maja Pilsno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas – Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Siła modlitwy. Pewnego razu Jezus powiedział swoim uczniom coś naprawdę niezwykłego. Jeśli będziecie trwać przy mnie i zachowywać w sercu moje słowa, możecie prosić o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. To dopiero obietnica. Ale czy nie grozi to otwarciem puszki Pandory? Proście o cokolwiek chcecie. Proście Boga. O cokolwiek, a więc o wszystko. Dlaczego Jezus składa taką obietnicę? Bo punktem wyjścia jest ściśle określony warunek. Jeśli będziecie trwać przy mnie i zachowywać w sercu moje słowa. To znaczy, mówiąc najprościej, jeżeli poddacie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie wiem jak wy, ale ja to zrobiłem. Tylko że od tamtej pory tym, czego pragnę bardziej niż czegokolwiek innego, jest to, aby wypełniła się Jego wola. Teraz wiem, że mogę prosić Boga o co zechcę, a On mi to da. Muszę jednak przyznać, że kiedy proszę Go o coś, robię to z najwyższą rozwagą. Bo nade wszystko chcę, aby Jego wola spełniała się jak w niebie, tak i na ziemi.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy kolonkę do Bożego Miłosierdzia. Stajemy przed Jezusem miłosiernym z ufnym sercem, aby prosić o obfitość łask dla diakonów, którzy już jutro przyjmą święcenia kapłańskie. Prosimy, polecamy ich Bożemu Miłosierdziu, prosząc, aby Duch Święty umocnił ich na drogach powołania, a serce Jezusa uczyniło ich kapłanami według swego Bożego serca. Módlmy się, by byli odważnymi świadkami Ewangelii, szafarzami Bożego przebaczenia i ostoją dla powierzonych im ludzi. Ofiarujmy tę koronkę za ich wierność, świętość i siłę do gorliwej służby w Kościele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Proszę bardzo.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej muki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Pawienka Łącka.
0: Bóg zapłać. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, proszę bardzo.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Proszę bardzo.
4: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
5: Jezu, ufam Tobie. Święta siostra Faustyno.
0: Módl się za nami.
5: Święty Janie Pawle II.
0: Módl się za nami.
5: Błogosławiony księże Michale Sopoczko.
0: Módl się za nami.
5: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże.
5: Panem Bogiem.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Reklama.
1: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
9: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20:30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18:30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: W Limanowej korek już na ulicach Tarnowskiej i Witosa na dojeździe do Ronda w Sowinach. Sporo aut jest też na ulicy Piłsudskiego, w centrum korki na ulicach Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej i Marka, a także na ulicy Zygmunta Augusta. W Gorlicach też można spodziewać się utrudnień w stałych miejscach, czyli na ulicach Parkowej i Kościuszki. Także dojazdy do Krajowej 28 są mocno obciążone, a to ulice Legionów, Mickiewicza, Sienkiewicza, Węgierska. Dużo aut jest też na ulicy Bieckiej. W Nowym Sączu najwięcej aut mamy na wylotówkach. To ulice Barska, Lwowska, Nawojowska, Węgierska, Krakowska i Tarnowska. Omijać warto Bulwar Narwiku i Kilińskiego, a w centrum Piotra Skargi, Lwowską, Matejki, Długosza i Jagiellońską. Korki także na osiedlu Helena, obwodnicy północnej miasta i drodze krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. W Tarnowie jak wygląda sytuacja? Aut bardzo dużo na Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej, na Konarskiego od Gumniskiej do Tuchowskiej ciasno. Dalej już jadą samochody w miarę płynnie. Krakowska jest mocno obciążona, tak w jedną, jak i w drugą stronę, tak na wysokości Warsztatowej, przy ulicy Koszyckiej, przy Czerwonej i przy ulicy Narutowicza także ciasno. Ciasno na ulicy Szkotnik, w kierunku ulicy Słowackiego, no i w drugą stronę też jest sporo samochodów. Słoneczna, Sitki tutaj spokojnie, a Lwowska cały czas obciążona od Starodąbrowskiej aż do ulicy Orkana. W drugą stronę jest lepsza sytuacja. Na Alei Jana Pawła II pustki, także spokojnie dojeżdżamy do autostrady, na Nowodąbrowskiej i do Błonie też w miarę spokojnie, spokojną elektryczną zmierzamy w kierunku Wyszyńskiego i już jesteśmy na ulicy Czystej. Mijamy Rondo i na ulicy Kwiatkowskiego. Tu zaczynają się problemy.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Tak czy inaczej, jest pięknie i o tym teraz Marta Podulka. Na zegarach 20 minut po godzinie 15.

okiem widać, że jest pięknie, majowo, słonecznie i ciepło. Zanim zaproszę Państwa do słuchania Pulsu Regionu, zaglądam na karty kalendarza muzycznego. W roku 1955 urodził się Mike Porcaro, basista zespołu Toto, formacji złożonej z doświadczonych muzyków sesyjnych, których płyta Toto z 1982 roku zdobyła kilka nagród Grammy i przyniosła zespołowi takie przeboje jak Rosanna i Afryka. Porcaro zmarł w 2015 roku, chorował na stwardnienie zanikowe boczne. Afryka Toto.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję

0: bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
0: Po reklamie.
1: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Regionu. Zdarzenia.
3: Najbardziej widać to właśnie kumulacje na przerwach.
1: Interwencje.
4: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
1: Opinie.
5: Stresowałam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
1: Fakty.
6: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
7: Będzie nowa baza karetek pogotowia w Nowym Sączu. Jest o krok od porozumienia miasta ze Starostwem Powiatowym w sprawie budowy podstacji przy ulicy Głowackiego.
8: W następnym roku byśmy wybudowali podstację tak jak należy, nową z prawdziwego zdarzenia, a bazowalibyśmy, bo to najszybszy był zakup w ciągu 2 miesięcy, kontener, przyłącza i garaż blaszak na karetkę.
7: 14 diakonów przyjmie w sobotę święcenia kapłańskie. Jakie znaczenie mają nowi kapłani dla wspólnot z ich parafii pochodzenia?
9: Każdy kapłan na wagę złota.
10: Cieszymy się bardzo, to dla nas wielki zaszczyt i pociecha.
7: Sądeckie Wodociągi zrywają umowę z gminą Korzenna na eksploatowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Wojnarowej.
11: Próbowaliśmy jako spółka porozumieć się z gminą, żeby spółka do tej umowy nie dokładała.
12: W propozycji aneksu zobaczyliśmy cenę, która była blisko 3-krotnie wyższa.
7: W Pulsie Regionu sprawdzimy, co to oznacza dla mieszkańców. Kordian i Roxy Węgiel wystąpią podczas Powiatowego Dnia Pieczy Zastępczej i Rodzinnym Dniu Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie ma zwracać uwagę na istotny problem społeczny.
13: Ma na celu, aby przybliżyć troszkę funkcjonowanie pieczy zastępczej, pokazać, jak fajnie to wszystko funkcjonuje.
7: Bramy powitalne, pięknie przystrojone świątynie i mobilizacja lokalnych wspólnot. Parafie rozsiane po całej diecezji tarnowskiej przygotowują się na prymicję. W Pulsie Regionu gościem będzie ksiądz Rafał Poręba, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, która już wkrótce powita nowego kapłana wywodzącego się z tej wspólnoty. Będą wiadomości sportowe, propozycje kulturalne na weekend, no i jeszcze więcej dobrej muzyki. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do 17:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
3: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
10: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
0: Po reklamie.
11: Czy Sądeckie Pogotowie Ratunkowe będzie miało nową, dodatkową bazę na terenie Nowego Sącza? Jest szansa, że przy ulicy Głowackiego powstanie podstacja, która poprawi dojazd karetek do różnych części miasta, co zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Tematem tym zajął się Łukasz Raczkowski.
12: Temat podstacji pogotowia, która wsparłaby główną siedzibę w Nowym Sączu, był na tapecie już od dłuższego czasu. Przyspieszył po tym, gdy w styczniu tego roku karetka nie mogła wyjechać z bazy przy ulicy Śniadeckich. Powodem były obfite opady śniegu i ogromne korki. Trwały rozmowy z miastem o ewentualnej zmianie organizacji ruchu na ulicy lub, co pilniej, uruchomienie w Nowym Sączu dodatkowej podstacji. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel mówił o dwóch propozycjach dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Pierwsza zakłada użyczenie działki na 3 lata z ewentualnym przedłużeniem. Władze pogotowia obawiają się jednak niepewności co do dalszych losów działki w kolejnych latach w momencie, kiedy zostaną już poniesione koszta budowy podstacji. Ze strony miasta padła jednak również druga propozycja.
13: To jest propozycja wsparcia, wyciągnięcia ręki do pogotowia ratunkowego, które także służy przecież mieszkańcom Nowego Sącza. To jest darowizna tego terenu, przekazania tego majątku do pana starosty, przy zastrzeżeniu oczywiście w akcie darowizny, że będzie to teren przekazany wyłącznie na potrzeby podstacji dla pogotowia ratunkowego dla miasta Nowego Sącza.
12: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Starosta nowosądecki jako organ prowadzący Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest zainteresowany właśnie tą propozycją miasta i deklaruje chęć porozumienia.
14: Oficjalnego pisma jeszcze na razie nie ma. Tego, co wiemy, co pan prezydent przedstawił na sesji Rady Miasta. Oczywiście rozmawialiśmy wcześniej w tej sprawie, więc jeżeli przyjdzie oficjalna już informacja, to oczywiście my idziemy w kierunku darowizny pod rygorem, że będzie tam zawsze podstacja pogotowia dla miasta Nowego Sącza.
12: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Stwierdził też, że jeszcze w tym roku na działce przy ulicy Głowackiego powstałaby tymczasowa baza pogotowia, która obsługiwałaby pacjentów.
14: Jeżeli dojdzie do przekazania i podziału gruntu, my wtedy wyjdziemy sobie z kontenerem tymczasowo i zaczniemy przygotować pełną dokumentację. Pod budowę to oczywiście dokumentacja trwa, no to zdajemy sobie sprawę z tego, może trwać rok czasu, no i w następnym roku byśmy wybudowali podstację tak jak należy, nową z prawdziwego zdarzenia, a bazowalibyśmy, bo to najszybszy był zakup w ciągu 2 miesięcy, kontener, przyłącza i garaż blaszak na karetkę.
12: Wtedy karetki już mogłyby działać i wspierać główną bazę na ulicy Śniadeckich. Jak mówi dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Andrzej Bodziony, to zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, bo karetki będą wysyłane z punktu, gdzie mają bliżej do chorego.
6: Dyspozytor kieruje się przede wszystkim odległością podstacji zespołów ratownictwa medycznego, od zdarzenia medycznego, gdzie jest wysyłany ten zespół i rzeczywiście, gdyby doszło do potrzeby dotarcia do osób potrzebujących pomocy w tej części miasta, to dyspozytor w pierwszej kolejności by kierował do tych zdarzeń zespołu ratownictwa medycznego zlokalizowane na tej podstacji, a nie tutaj na ulicy Śniadeckiej. Natomiast i tak równolegle muszą być prowadzone prace związane z poprawą organizacji ruchu przy ulicy Śniadeckich.
12: Andrzej Bodziony potwierdza, że intensywne rozmowy na temat ewentualnych rozwiązań na przyszłość są już prowadzone z Miejskim Zarządem Dróg. Jedno jest pewne, zarówno zmiana organizacji ruchu na ulicy Śniadeckich, jak też ostateczna decyzja co do budowy podstacji na ulicy Głowackiego wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów z Nowego Sącza, jak też spoza granic miasta.
11: Relacjonował Łukasz Raczkowski. Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 19 minut do 16.

0: Zanim przejdziemy do kolejnego tematu Pulsu Regionu, sprawdźmy, jak jeździ się o tej porze po regionie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: W Tarnowie na Narutowicza nadal duży ruch na ulicy, od ulicy Krakowskiej do ulicy Tuchowskiej, na Dąbrowskiego i Konarskiego też sporo samochodów, przy Mostowej, na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana ciasno, aleja Jana Pawła II tutaj jest wolna od korków, także płynnie jedziemy do autostrady, spokojnie, również na Elektrycznej, na Mościckiego w stronę centrum Tarnowa teraz jest ruch wzmożony, na alei Kwiatkowskiego w Mościcach ciasno, na Krakowskiej przy Narutowicza również ruch większy, mniejszy jest teraz w stronę Krakowa, ale na czerwonej jest kolejka do skrzyżowania z ulicą Krakowską i Koszycką. W Limanowej najwięcej samochodów teraz na Piłsudskiego, w Bochni z kolei Kraszewskiego i Kościuszki zatłoczone są, podobnie Kościuszki, Rynek i Głowackiego, w Brzesku, w Gorlicach natomiast Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. W Nowym Sączu ruch utrzymuje się duży na ulicy Węgierskiej, tutaj jest naprawdę bardzo ciasno, ciasno jest też na Pieczkowskiego, na Wylotowej, na Tarnowskiej bardzo dużo samochodów, na Lwowskiej tutaj lepiej omijać to miejsce, Beliny, Prażmy, Piłsudskiego, Królowej Jadwigi Kilińskiego, także zatłoczone. Podobnie wygląda ulica Limanowskiego i Nawojowska. No i na Węgierskiej, jak wspomniałem wcześniej, tutaj jest bardzo duży ruch na wysokości Biegonic, Biegonicka Węgierska w kierunku Starego Sącza. Ruch odbywa się niemalże w żółwim tempie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Kwadrans do godziny 16. Tak, to już jutro w Tarnowie odbędą się święcenia kapłańskie 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego. Odlicza już godziny do tego wydarzenia. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
2: Dla parafii, z których wywodzą się przyszli kapłani, to bardzo ważne dni. Na terenach wiejskich szykowane są orszaki, przygotowują się gospodynie, strażacy, orkiestra i mieszkańcy, by wspólnie cieszyć się z nowego prezbitera. Jeden z diakonów pochodzi z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Parafianie przygotowują już bramę powitalną, przystrajają kościół i modlą się w intencji swojego rodaka. Jak mówili reporterowi Radia RDN, każdy nowy kapłan jest wartością dla Kościoła.
3: Zawsze nowy kapłan jest taką nadzieją, że pojawi się we wspólnocie ktoś, kto będzie służył gdzieś tam w parafii, gdzie zostanie posłany. Modlić się za niego, żeby był naprawdę dobrym kapłanem. Dzisiaj jest tych powołań zdecydowanie mniej, w związku z tym każdy kapłan na wagę złota.
4: Uroczyście będzie msza, to wszystko. No możemy się cieszyć, że możemy mieć takiego wyświęconego księdza.
5: Znamy go tutaj, posługiwał jako kleryk. Uczestniczymy w mszach świętach, to był z nami. I razem. I cieszymy się bardzo. To dla nas wielki zaszczyt i pociecha.
2: W Tarnowskiej parafii Chrystusa Dobrego Pasterza wywodzi się diakon Piotr Purski. Po porannej mszy świętej spotkaliśmy dzisiaj kobietę, która, jak się okazało, zna diakona od wielu lat.
6: Ja go pamiętam właściwie już od dziecka. Tak się złożyło, że Piotr i Wiktor, czyli mój syn, chodzili razem do szkoły podstawowej. Ostatnio znaleźliśmy nawet zdjęcia, to jest taki szok sprzed dwóch dni. Okazało się, że tutaj właśnie w tym kościółku chrzest mieli w tym samym dniu. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No, od samego początku kibicowaliśmy Piotrowi, bo w momencie, kiedy kończył liceum i już podjął taką decyzję, że pójdzie do seminarium. Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłym. Bardzo to przeżywamy, bardzo się cieszymy.
2: Dzień święceń kapłańskich jest także szczególnie ważny dla wspólnoty seminaryjnej, podkreśla rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Jacek Soprych.
7: Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
2: Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jesz w sobotę 30 maja o 9 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W niedzielę natomiast w parafiach pochodzenia nowych księży odprawione zostaną msze święte prymicyjne. Do tego tematu wrócimy jeszcze w dzisiejszym Pulsie Regionu.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
1: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Trwa spór między gminą Korzenna a sądeckimi wodociągami. Spółka komunalna informuje, że z końcem maja nie będzie już zobowiązana do eksploatowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Wojnarowej. Dokładnie wtedy ma zakończyć się okres wypowiedzenia umowy z gminą. Władze samorządu są jednak innego zdania i uważają, że sądeckie wodociągi powinny wciąż świadczyć usługi, więc kontynuują też rozmowy w tej sprawie. W całym tym zamieszaniu pojawia się jednak najważniejsze pytanie. Czy od poniedziałku mieszkańcy będą mogli wciąż swobodnie korzystać z kanalizacji? Sprawdzała to Maria Mułka.
1: Sądeckie wodociągi prowadziły w ostatnich latach zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Wojnarowej. Umowa między spółką a samorządem dotyczyła m.in. oczyszczania kanalizacji, obsługi 25 przepompowni i studzienek osadczych, monitoringu sieci, pełnienia pogotowia na wypadek awarii, wykonywania badań czy zagospodarowania odpadami z instalacji. Najważniejsze z nich to oczywiście te związane z utrzymaniem drożności sieci i instalacji oczyszczających ścieki. Już w zeszłym roku spółka Sądeckie Wodociągi zaczęła rozmowy z gminą Korzenna w sprawie wyższego wynagrodzenia za świadczenie usługi, żeby nie generować dla siebie strat, informuje prezes Sądeckich Wodociągów Jerzy Szczecina.
2: Próbowaliśmy jako spółka porozumieć się z gminą, żeby w jakiś sposób zmienić wysokość tego wynagrodzenia, żeby spółka przynajmniej do tej umowy nie dokładała. Te rozmowy, kilkukrotne próby do niczego nie doprowadziły. W związku z powyższym z ważnych przyczyn spółka złożyła takie oświadczenie proponowaną ceną i ta cena to była cena kosztów tak naprawdę. Bez żadnych marż.
1: Stawka ta jednak nie odpowiadała gminie, bo jak mówi Sławomir Rajski z Urzędu Gminy Korzenna, była ostatecznie aż trzykrotnie wyższa.
3: Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w siedzibie spółki, dostaliśmy informację o kilkudziesięcioprocentowej oczekiwanej wzroście ceny za tą usługę. Tymczasem w propozycji aneksu zobaczyliśmy cenę, która była blisko trzykrotnie wyższa od tej wcześniej szacowanej. Stąd powstał spór, który trwa do dzisiaj.
1: Dodatkowo aneks przewidywał coroczną waloryzację. Ostatecznie sądeckie wodociągi zaczęły dążyć do rozwiązania umowy z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który kończy się z dniem 31 maja. Władze gminy Korzenna nie zgodziły się na te warunki, ale cały czas prowadzą rozmowy i przekonują też, że tak naprawdę nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy, bo była ona zawarta na czas określony, a konkretnie do 31 grudnia 2029 roku. Samorządowcy z Korzennej uważają, że sądeckie wodociągi powinny kontynuować usługi. Są jednak gotowe na to, aby samodzielnie zadbać o poprawne funkcjonowanie kanalizacji i oczyszczalni.
3: Jesteśmy przygotowani na takie zdarzenia, że spółka Sądeckie Wodociągi odstąpi od eksploatacji i wdrażamy zastępcze wykonawstwo przy wykorzystaniu pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych z Korzennej. Jesteśmy po odpowiednich ustaleniach z prezesem spółki i takie siły i zasoby są przygotowane. Z natury rzeczy są wyposażeni częściowo w taki sprzęt, w odpowiednie kontenery, urządzenie tak zwane WUKO, które pozwolą na wykonywanie tych czynności, które są związane z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków i oczyszczalni ścieków.
1: Wyjaśnia Sławomir Rajski. Mieszkańcy nie muszą się więc obawiać, że od poniedziałku nie będą mogli korzystać z kanalizacji. Jednak spór między gminą Korzenna i sądeckimi wodociągami nadal trwa. Niewykluczone też, że jeśli spółka komunalna przestanie świadczyć usługi, sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
0: A tym sporem między gminą Korzenna a sądeckimi wodociągami zainteresowała się Maria Mułka. Za 4,5 minuty o 16 wiadomości.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle!

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie. Wypadek w trakcie prac polowych na Sądecczyźnie. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Będzie też wicemarszałek Ryszard Pagacz o transkrypcji związków jednopłciowych.
11: To jest test taki, test sumienia dla urzędników, dla władz samorządowych, po której stronie mam stanąć.
1: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sądeckie służby interweniowały w Siennej. 70-latek został ranny w trakcie prac rolniczych. Mężczyzna wyjechał na pole traktorem z kosiarką rotacyjną. Z maszyny odpadło kilka noży, które skaleczyły jego lewą rękę. Pogotowie zabrało 70-latka na SOR w Nowym Sączu. Służby apelują, by zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas prac polowych. Tymczasem roczny chłopiec został poparzony wrzątkiem. Lotnicze pogotowie ratunkowe interweniowało dzisiaj po południu w Chełmcu. Rzecznik LPR Justyna Sochacka przekazała nam, że dziecko zostało zabrane do szpitala do Krakowa. Na miejsce zdarzenia został też wysłany patrol policji. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek, poinformowali mundurowi.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sprawa transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych może stać się testem wiary i sumienia dla samorządowców, mówił na antenie radia RDN wicemarszałek małopolski Ryszard Pagacz. W programie Słowo za Słowo odniósł się w ten sposób do opublikowanego słowa wsparcia biskupa Andrzeja Jerza dla władz gmin i miast sprzeciwiających się takim procedurom. Gość porannej audycji zwracał uwagę, że samorządowcy coraz częściej znajdują się w centrum sporów ideologicznych i światopoglądowych. Jego zdaniem część środowisk politycznych próbuje wymuszać rozwiązania, które budzą sprzeciw części społeczeństwa. Jak mówił, podobne sytuacje miały już miejsce w krajach Europy Zachodniej.
11: Pamiętamy, jak ta sytuacja wyglądała w niektórych krajach zachodniej Europy, nawet w bardzo liberalnych krajach takich pracowników, czy takich urzędników Urzędu Stanu Cywilnego, mam na myśli, zwalniano z pracy i ponosili konsekwencje. Ja myślę, że to jest test sumienia dla urzędników, dla władz samorządowych, po której stronie mam stanąć. To jak czytamy chociażby u świętego Pawła, czy też czytamy u świętego Jana, no to jest ten test na nasz katolicyzm, dokąd my mamy bronić. No do końca mamy bronić wierności musi być, zostać przy kościele, stać przy Chrystusie do końca. To jest test.
1: W opublikowanym stanowisku biskup Andrzej Jerzy wyraził solidarność z samorządowcami, którzy, jak napisał, z odwagą oświadczyli, że nie dopuszczą w podległych im urzędach do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. Powiat tarnowski jest jednym z niewielu powiatów w województwie małopolskim, który nie tylko zabezpiecza w pieczy zastępczej dzieci ze swojego terenu, ale też przyjmuje do rodzin zastępczych wychowanków z innych powiatów. Organizatorzy Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów podkreślają jednak, że promowanie pieczy zastępczej wciąż jest potrzebne.
12: Mamy rodziny, które są od 20 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Mamy trzy pogotowia, więc to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi w województwie małopolskim, to naprawdę jesteśmy z nielicznych powiatów, który praktycznie zabezpieczamy wszystkie dzieci z powiatu tarnowskiego. Na dzień dzisiejszy tylko 14 dzieci naszych jest w innych powiatach, a tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tam spokrewnione rodziny. Więc tutaj naprawdę robimy ile możemy. Możemy się tym szczycić, że na tą chwilę zabezpieczamy, przyjmujemy dzieci z zewnątrz, z innych powiatów.
1: Mówiła Anna Górska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Podczas wydarzenia, które odbędzie się jutro w Koszycach Małych, będzie można spotkać się z rodzinami zastępczymi i dowiedzieć się, jak realnie wygląda ich funkcjonowanie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: A już w najbliższą niedzielę o 19:00 w Nawojowej otwarte zostanie Centrum Aktywności i Wypoczynku. Główną jego częścią będzie tak zwany park antyczny. Prace nad centrum trwały 20 miesięcy. Teraz trwają ostatnie prace wykończeniowe, ale już teraz można oglądać pierwsze efekty, jak chociażby figury czterech pór roku. Do odwiedzin zachęca wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa.
13: Centralne miejsce zajmuje Glorietta, która swoim stylem nawiązuje do stylu antycznego. Tam wyobrażamy sobie, że kiedyś będą jakieś koncerty, będą spotkania, miejsce, wokół której będą integrować się mieszkańcy. Jest plac zabaw, jest małpi gaj, jest pantrak, jest sadzawka. Będzie taka kawiarenka, już jest po przetargu i w niedzielę ona ruszy.
1: Koszt inwestycji to 5 milionów złotych, z czego większość to dofinansowanie z Polskiego Ładu.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Do końca czerwca zakończyć mają się roboty dwóch remis w gminie Ropa w powiecie górlickim. To siedziby OSP w Łosiu i Klimkówce, które są teraz docieplane. Chociaż inwestycje w perspektywie innych wydatków budżetowych nie są duże, to bardzo konieczne, mówi wójt Karol Górski. Warunki pracy strażaków mają się dzięki temu znacznie poprawić.
14: Te obiekty były słabo docieplone. Wykonamy wymianę okien, założymy panele fotowoltaiczne, założymy magazyny energii i mam nadzieję, że koszty funkcjonowania, utrzymania tych obiektów spadną. Radość strażaków duża, bo pojawia się nowa jakość, estetyczne pomieszczenia, a przy okazji też remontujemy ciągi sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne, ale to już za środki własne, które gmina wyłożyła.
1: Koszt prac w OSP Łosie wynosi prawie 380 tysięcy złotych, a w OSP Klimkówka 68 tysięcy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zakopane, skąpane w promieniach słonecznych, podobnie Tarnów, Nowy Sącz. Tak też jest w pozostałych miejscowościach regionu. Jedynie w Ciężkowicach teraz więcej chmur, ale i tutaj są szanse jeszcze na przejaśnienia. Na termometrach w Nowym Sączu 22 stopnie, w Tarnowie 23, w Bochni 22, 19, 20, w Szczucinie i Dąbrowie Tarnowskiej. W tych miejscowościach także dużo pogodnego nieba, niemalże bezchmurne nieba.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Prawie 7 minut po godzinie 16. Męskie granie Orkiestra 2026. Nareszcie, tak, rozpoczęliśmy weekend. Niektórzy już go rozpoczęli. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Leży Dzień Dziecka! Yeah! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie to akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
4: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
1: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie będzie przeżywać pierwsze prymicje od 16 lat. W sobotę święcenia kapłańskie przyjmie diakon pochodzący z tej parafii oraz 13 innych młodych mężczyzn. Jak parafie przygotowują się do tych ważnych wydarzeń dla lokalnej wspólnoty? Z gościem Pulsu Regionu rozmawia Tomasz Graczewski.
10: Ksiądz Rafał Poręba, proboszcz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Szczęść Boże, księże proboszcz.
11: Szczęść Boże.
10: Księże, przygotowujecie się we wspólnocie na prymicję, na przyjęcie neoprezbitera, diakona Piotra, który w sobotę przyjmie święcenia kapłańskie. Zacznę od ogólnego pytania. Jak przeżywacie to we wspólnocie?
11: No na pewno jest to takie ważne wydarzenie, bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy tyle się mówi o kryzysie, powołań kapłańskich. No to prymicje to jest takie wydarzenie, które podnosi na duchu, że jeszcze nie jest tak źle, a poza tym no, chyba świadczy o tym, że parafia jest duchowo żywotna, że pewnie świadectwo życia kapłańskiego było takie, które mogło pociągnąć serce młodego człowieka do tego, żeby właśnie mimo różnego rodzaju takich czy innych dzisiaj klimatów, opinii wybrać jednak tę drogę. No i Piotr pięknie wytrwał, co prawda właśnie ja jestem tu niedługo, ale gdy przyszedłem w sierpniu, no to właśnie dowiedziałem się, że mam mamy diakona i że będą prymicje. Proboszczem już jestem paręnaście lat, ale na poprzedniej parafii tej radości nie miałem, żeby przeżywać prymicje w swojej parafii. Gdzieś tam wcześniej jako wikariusz to się zdarzało. Przeżywałem to mocno przez cały czas. Myślę, że też i parafianie, bo już na pierwszym spotkaniu Rady Duszpasterskiej we wrześniu, no już ten temat żeśmy oczywiście poruszali, takie przygotowanie dalsze, już jakieś pomysły, jak to mamy zrobić, jak powitać, jak przygotować liturgię, no także te wstępne pomysły, przemyślenia, no to już właśnie były wiele miesięcy temu.
10: To jak będzie w takim razie to powitanie wyglądało? W sobotę przed południem są święcenia kapłańskie w Tarnowskiej Katedrze, a później?
11: No więc na pewno będę w tych święceniach uczestniczył, a potem ksiądz Piotr przybędzie tutaj do parafii o godzinie 17, no i przy bramie powitalnej, nie na granicy parafii, ale przy wjeździe na parking, będzie uroczyste powitanie przygotowane przez mieszkańców jego bloku i innych parafian, młodzież. No i po tym powitaniu ksiądz Piotr w asyście dziewcząt i wieńcu uda się w kierunku świątyni, gdzie ja powitam go, będę czekał na niego, aby ucałował krzyż Chrystusowy. No i parę słów do niego skieruję mojego powitania. No i zaproszę do świątyni, aby w tym dniu sprawował jeszcze nie prymicję, ale nabożeństwo majowe, właśnie to swoje kapłaństwo powierzył Matce Najświętszej, no i też podziękował za wszystkie otrzymane w tym czasie seminaryjnego życia dary, łaski, za modlitwę swojej parafii, no i też za nią się pomodlił.
10: Natomiast w niedzielę już pierwsza msza święta sprawowana osobiście przez nowego księdza.
11: Tak, no to zawsze. Myślę, że przede wszystkim dla prymicjanta. Wielkie przeżycie, bo w tej świątyni, w której no, od dziecka funkcjonował, modlił się, rozwijał, kształtował. Był przy tym ołtarzu jako kleryk, jako diakon, no trzeba powiedzieć, że Piotr jest człowiekiem takim i pobożnym, i bardzo gorliwym. Ilekroć przyjeżdżał do parafii, no to nie wymawiał się, że ma tam różne sprawy rodzinne czy inne, ale właśnie trwał z nami i towarzyszył nam i pomagał i wspierał i był aktywny. No więc teraz sam stanie przy ołtarzu, aby celebrować pierwszą najświętszą ofiarę, no to jest chwila jedyna, niepowtarzalna w życiu księdza. Tylko raz można taką mszę świętą odprawić. No więc przyjdzie też w uroczystym orszaku swojego domu z bloku, tutaj na plebanie, gdzie odziejesz się w szaty liturgiczne i w uroczystej procesji udamy się do świątyni. No i przed rozpoczęciem mszy świętej różne wspólnoty czy grupy wiekowe skierują słowo powitania i życzeń do księdza prymicjanta, a potem rozpocznie uroczystą celebrację mszy świętej.
10: Chciałbym zapytać tak z księdza proboszcza doświadczenia. Czy różni się to, jak prymicje wyglądają w parafii w mieście od takich parafii na terenach wiejskich? Bo często widzimy zdjęcia, uczestniczymy w takich wydarzeniach, w których no, widzimy, że nowy ksiądz w takich małych wspólnotach to jest witany lepiej niż wójt czy prezydent z kraju choćby. Są gospodynie wiejskie, są strażacy z OSP, są wozy, jest wielkie powitanie, kwiaty. A jak to wygląda w mieście? Czy to się bardzo różni?
11: No w mieście jest oczywiście skromniej. Nie ma banderii, nie ma rowerzystów, tak? No u nas też nie ma straży pożarnej, więc na pewno, ale na miarę możliwości, no to właśnie sąsiedzi zadbali o to, żeby przygotować taki program powitalny. No na wsi to zazwyczaj jest to na granicy parafii, potem uroczysty przejazd bryczką, no to wszystko jest taką oprawę ma obfitszą, pewnie też związaną z różnymi tradycjami, kół gospodyń wieńskich, które tam przyśpiewują i różną oprawę temu nadają. Natomiast u nas skromniej, ale myślę, że też uroczyście bardzo. Różnica jest niewątpliwie, no ale to wynika choćby z tego, że no, nam jakby było nawet trudno przemieszczać się gdzieś tutaj ruchliwymi drogami, dlatego to powitanie w sobotę no, będzie tu bliżej kościoła, ale też będzie taka wstępna uroczystość, zanim wejdzie do świątyni.
10: Na koniec naszej rozmowy pozwolę sobie zapytać o księdza prywatne przeżycie, bo wspomniał ksiądz w tej rozmowie, że to jest coś, co przeżywa się tylko raz, pierwszą mszę świętą odprawianą samodzielnie. Jak ksiądz wspomina własne prymicje, jak to wyglądało?
11: No na pewno one są żywe cały czas, mimo 33 lat, które upłynęły od tamtego czasu. Jest to chwila, której się nie zapomina. Ja też dokładnie dzisiaj pamiętam te kolejne etapy i właśnie powitania i przyjazdu do domu, no i potem uroczysta msza święta. No to zapada w serce i też to przywoływanie właśnie tamtych chwil mobilizuje, też stawia pytania, jakie były wtedy uczucia, emocje, zachwyty, takie wzniosłości, które towarzyszą na pewno prymicjantowi, w jaki sposób tam widzi już tą swoją pracę duszpasterską, a potem życie. No i właśnie jest okazja, by to skonfrontować, porównać, zobaczyć, czy się w tej pierwotnej świętości wytrwało, czy też może były jakieś mankamenty, które trzeba właśnie poprawić, a prymicje przeżywane w parafii dają okazję ku temu, żeby wrócić do tej przeszłości osobistej, no i właśnie też patrząc na prymicjantów, no, którzy zawsze emanują radością z otrzymanego daru kapłaństwa i taką właśnie świętością, no, żeby też siebie mobilizować i podnosić ten poziom duchowy, który towarzyszył na początku.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z księdzem Rafałem Porębą, proboszczem parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, która przygotowuje się na przyjęcie księdza prymicjanta Piotra Purskiego. Szczęść Boże, księże proboszczu.
11: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
9: A z gościem popołudniowego programu rozmawiał Tomasz Graczewski. Na zegarach dokładnie 20 minut po godzinie 16:00.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: W Nowym Sączu nadal na ulicy Tarnowskiej spory ruch na Pieczkowskiego, bardzo dużo samochodów, Lwowska Pieczkowskiego. Na Królowej Jadwigi teraz mniej aut, na Piłsudskiego również uspokoiło się w tej części Nowego Sącza, na Wojowskiej również w miarę spokojnie jest teraz, ale na Węgierskiej nadal utrzymuje się duży ruch w stronę Starego Sącza, w drugą stronę zdecydowanie jest lepsza sytuacja. Także kolejowa na Wojowska tutaj spokojnie, podobnie wygląda ulica Piłsudskiego, ale Pieczkowskiego i Tarnowska ruch jest wzmożony. W Tarnowie natomiast nadal utrzymuje się duży ruch na Narutowicza w kierunku ulicy Tuchowskiej. Tutaj samochody jadą w żółwim tempie, niemalże zderzak w zderzak. Na Krakowskiej do Narutowicza także jest teraz kolejka. Kolejka jest przy Warsztatowej, w jedną i w drugą stronę, ale już przy Koszyckiej, przy Czerwonej tutaj płynnie przejedziemy w stronę Krakowa i do centrum miasta. Szujskiego, Mościckiego spokojnie i teraz też niewiele aut na Alei Kwiatkowskiego, także ten korek został rozładowany. Wyszyńskiego, Elektryczna też płynnie. Na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie jest więcej samochodów. Nadal dużo aut teraz na Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej. Tutaj jest ruch wzmożony. Na Alei Jana Pawła II na wysokości osiedla Zielonego do Słonecznej ruch większy. Lwowska nadal do Orkana. Kolejka dosyć długa do Orkana. Później już płynnie jedziemy tak ulicą Orkana, jak i ulicą Lwowską w kierunku Ładnej i Władnej także w miarę płynnie. Natomiast jak wyglądają Gorlice? Kościuszki, Legionów, Mickiewicza. Tutaj nadal bardzo dużo samochodów. Sporo samochodów na ulicy Parkowej, Sienkiewicza. Sporo aut także w Lima Nowej, ale też już uspokoiło się, na Piłsudskiego było ich najwięcej. W Bochni, Kraszewskiego i Kościuszki tutaj jest ruch wzmożony, ale też już bez dłuższych postojów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Prawie 25 minut po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Pogoda zachęca do popołudniowego, piątkowego spaceru. Jakość powietrza jest dobra. Na termometrach w całym regionie od 20 nawet do 24,5 stopni. Na barometrach coraz mniej, 997 hektopaskali. Ale sytuacja biometeorologiczna jest jeszcze korzystna i będzie korzystna również w nocy. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro niestety zapowiadają synoptycy przelotne opady deszczu i mogą pojawić się także burze z deszczem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: I takie prognozy mamy nie tylko dla Polski południowo-wschodniej, ale dla całego kraju. Tak, jutro w całym kraju może popadać, synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia. Jedynie nad polskim morzem będzie więcej pogodnego nieba w okolicach Koszalina. No i na północnym wschodzie także Suwałki, Białystok, na wschodzie tutaj pogodne niebo, a na pozostałym obszarze niestety chmury i to te deszczowe i burzowe. Staszka, no taka sytuacja.

0: Straszka i taka sytuacja. 16.35, za kilka chwil w Pulsie Regionu wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedzielan, a później Ewa Biedroń poda nam dwie garść wiadomości, propozycji spędzenia wolnego czasu podczas zbliżającego się weekendu. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
6: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
7: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
8: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
9: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
10: Po reklamie.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Poznaliśmy termin oficjalnego otwarcia nowego stadionu piłkarskiego w Tarnowie Mościcach. Będzie to 20 czerwca, kiedy w specjalnym okolicznościowym meczu zmierzą się ze sobą Unia Tarnów i BrookBet Termalika Nieciecza. Jak zapowiada Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, trybuny pomieszczą około 1000 osób. Wkrótce zapadną decyzje dotyczące możliwości pozyskania wejściówek na to wydarzenie przez mieszkańców.
13: Będziemy zapraszać także mieszkańców do zapoznania się z infrastrukturą tego obiektu. Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Będą do dyspozycji prezydenta, więc to wszystko będzie informacja na stronach miejskich. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszych stron.
12: Zaplanowany został także mecz Oldboyów Unii Tarnów. Ponadto odbędzie się też nieoficjalna impreza już tydzień wcześniej, 13 czerwca. Na nowym stadionie planowany jest wtedy turniej piłkarski dla dzieci, organizowany przez Związek Piłki Nożnej Okręg Tarnów. Komplet widzów ma oglądać sobotni mecz Sandecji Nowy Sącz z Zagłębiem Sosnowiec. W ostatniej kolejce piłkarskiej drugiej ligi stawka będzie bardzo wysoka, bo wygrana da Sandecji możliwość gry w barażach o pierwszą ligę. W przypadku remisu trzeba będzie liczyć na wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała. Porażka natomiast sprawi, że Sandecja nie zakwalifikuje się do baraży. Pierwszy gwizdek spotkania Sandecja Nowy Sącz Zagłębie Sosnowiec to 14:30 w sobotę. A również w sobotę trasy pod Górą Parkową w Krynicy Zdroju zarają się od kolarzy górskich. Odbędzie się tu Puchar Polski. W zawodach weźmie udział około 350 zawodników i zawodniczek. Będą to zarówno seniorzy, jak i młodzież od 11 roku życia. W sobotę rywalizacja rozpocznie się o 9 i potrwa do godzin popołudniowych.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wstęp na koncerty jest wolny. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Jutro o 15 w Uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania Parkowi Zdrojowemu oraz Amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. W programie uroczystości przewidziano koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego i koncert Krzysztofa Napiórkowskiego. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, a także gości. W Tarnowie filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej to warsztaty. Goście o 20.00 rozpocznie się dziś filmowe Silent Disco. Jutro od 10.00 do 18.00 strefa chillu na leżakach, zabawy dla dzieci, niespodzianki, warsztaty reżysersko-aktorskie, a o 16.00 goście na rynku Marek Koterski i Małgorzata Bogdańska. Laureatów 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej poznamy w sobotę o godzinie 19.00 w Kinie Marzenie podczas gali wręczenia nagród. Uświetni to wydarzenie koncert poświęcony twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Teraz zaproszenie na Dzień Dziecka w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się 1 czerwca pod hasłem Miasteczko Galicyjskie wczoraj i dziś. Na uczestników czekać będzie sporo atrakcji, w tym otwarte laboratorium Mały Alchemik oraz pokazy chemiczne zaplanowane na godzinę 9.30 i 11.30. W programie przewidziano ponadto warsztaty artystyczne z robotyki, druku 3D, krain geograficznych oraz tworzenia drzewa z mchu. Będzie ponadto balonowe zoo, dmuchańce, malowanie twarzy, gry galicyjskie. Zaplanowano strefę służb ratunkowych, gdzie najmłodsi zobaczą wóz strażacki, radiowóz policyjny, pokazy psów ratowniczych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Atrakcje w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu dostępne będą 1 czerwca od 9 do 14. Już jutro ogród Domu Pomocy Społecznej w Brzesku stanie się centrum rozrywki, uśmiechu i integracji. DPS prowadzą siostry służebniczki. Dobrą zabawę będzie można połączyć z pomaganiem. Podczas pikniku rodzinnego prowadzona będzie bowiem zbiórka na pilną naprawę dachu budynku DPS-u. W programie tego wydarzenia są balonowe zoo, zabawy dla dzieci, dmuchańce, wystawa prac podopiecznych, strefa gastronomiczna. Zabawa na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej w Brzesku potrwa jutro od 14 do 18. Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza najmłodszych wraz z całymi rodzinami na plenerowy Dzień Dziecka. Piknik odbędzie się jutro na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relaks w Łowczówku. Od 15.00 organizatorzy przewidują wiele atrakcji, kule wodne, miasteczko strażackie, występy artystyczne. Uczestnicy wezmą także udział w zabawie Strzel Karniaka Wójtowi. Jutro na rynek w Czchowie zaproszone są dzieci z rodzicami. Okazją jest zbliżający się Dzień Dziecka. Od godziny 18.30 na uczestników czekać będą różne atrakcje, fotobudka, animacje, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżanie. O godzinie 20.30 rozpocznie się kino plenerowe RDN Małopolska. Zasiadając w wygodnych leżakach będzie można zobaczyć film Ron Usterka. Wstęp jest wolny. Jutro w Tarnowskim Teatrze premiera Kopciuszka w reżyserii Elżbiety Depty. W Kopciuszku w wykonaniu aktorów Tarnowskiego Teatru ważną rolę odgrywać będą trzy dzielne muzykalne meszki, które za garść okruszków opowiedzą historię, choć przez wielu dobrze znaną, to jednak potrafiącą zaskoczyć.
1: Książę musi bawić się, poznawać nowych ludzi. Książę musi bawić się, księżniczkę musi mieć. Książę musi bawić się, bo król chce mieć wnuka.
2: W postaci myszek, które są równocześnie narratorami w tym spektaklu. I też komediowość, która jest tutaj zawarta. Różne nawiązania do współczesności, modelów wychowawczych. Trochę przyglądamy się temu, jaką matką jest macocha, jakim ojcem jest król. I tutaj puszczamy to oko do współczesności.
0: Podkreśla reżyserka tego spektaklu. Premiera już jutro o 15.00. Sztukę będzie można zobaczyć także w niedzielę o 13.15. Ponad 100 osób na jednej scenie, tak zapowiada się koncert Symfonia Ducha. Odbędzie się on 4 czerwca na rynku w Starym Sączu. Będzie to muzyczne święto uwielbienia, które rok temu w Boże Ciało zgromadziło na starosądeckim rynku niemal 3000 widzów. W tym roku przed publicznością wystąpi orkiestra pod batutą Justyny Zawiślan. Będzie także chór i soliści, zapowiada jedna z wokalistek, Danuta Sowieńska.
3: To jest niezwykłe spotkanie. W zeszłym roku spotkaliśmy się właściwie nie wiedząc, jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Ludzie, którzy pojawili się w tym zespole, w tym gronie, to naprawdę wyjątkowe osoby. To są osoby, które spotykają się bezinteresownie, to są osoby, które często zostawiają swoje obowiązki gdzieś tam w domu, przyjeżdżają, poświęcają czas po to, żeby się wspólnie modlić, żeby się spotkać, żeby przekazać to dobro, które płynie prosto z serc.
0: Wśród solistów znajdą się chórzyści orkiestry, ale również Ewa Nowel, kapela Ciupaga czy Mateusz

0: Jagiełło, jeden z finalistów ostatniej edycji The Voice of Poland. W sumie uczestnicy tego wydarzenia usłyszą 15 religijnych utworów. Początek koncertu 4 czerwca na rynku w Starym Sączu o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Za chwilę w Pulsie Regionu, przed godziną 17 jeszcze, wrócimy do Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i ponowimy zaproszenie na koncert Kordiana i Roxy Węgiel. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do 17:10.

0: Już jutro niedaleko Tarnowa odbędzie się wydarzenie promujące rodzicielstwo zastępcze oraz wartości rodzinne. Gwiazdami imprezy będą Kordian i Roxy Węgiel. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Powiat tarnowski jest jednym z niewielu powiatów w województwie małopolskim, który nie tylko zabezpiecza w pieczy zastępczej dzieci ze swojego terenu, ale również przyjmuje do rodzin zastępczych wychowanków z innych powiatów. Organizatorzy Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka podkreślają jednak, że promowanie pieczy zastępczej wciąż jest potrzebne.
2: Mamy rodziny, które są od 20 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Mamy trzy pogotowia, więc to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi w województwie małopolskim, to co naprawdę jesteśmy z nielicznych powiatów, który praktycznie zabezpieczamy wszystkie dzieci z powiatu tarnowskiego. Na dzień dzisiejszy tylko 14 dzieci naszych jest w innych powiatach, a tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tam spokrewnione rodziny. Więc tutaj naprawdę robimy ile możemy. Możemy się tym szczycić, że na tą chwilę zabezpieczamy, przyjmujemy dzieci z zewnątrz, z innych powiatów.
1: Mówiła dyrektor PCPR w Tarnowie Anna Górska. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w sobotę w Koszycach Małych, będzie można spotkać się z rodzinami zastępczymi i dowiedzieć się, jak realnie wygląda ich funkcjonowanie.
3: To spotkanie, które będzie w Koszycach, ma też na celu, aby te rodziny, które tam będą przebywać, które będą, jednocześnie mogły promować, ale też rozmawiać z tymi osobami, z tymi rodzinami, które chcą być tą pieczą zastępczą. I to jest taki cel podstawowy. A też się przybliżyć troszkę funkcjonowanie pieczy zastępczej, pokazać, jak fajnie to wszystko funkcjonuje. U nas jest ogólnie 103 rodziny zastępcze, w których przebywa ponad prawie 147 dzieciaków. I to jest dla nas bardzo ważne, aby dobrze się rozwijały, dobrze funkcjonowały w tych rodzinach.
1: Mówił starosta tarnowski Jacek Chudyma. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin.
4: Będzie mecz piłkarski z udziałem Adama Kokoszki. Będą przedszkolacy, będą występy cheerleaders, będą mistrzowie stylu. To są osoby, które są znane z radia, z telewizji. Tutaj w imieniu Julien von Stein, Wojciech Giewuła, Laura Grzyb, Karol Gut. Loteria fantowa będzie. Wszyscy samorządowcy z powiatu tarnowskiego również się zaangażowali, bo to jest powiatowy dzień, więc każdy samorządowiec ufundował również nagrodę w loterii fantowej. Darmowe będą strefy i poczęstunek, więc drożdżówki, wata cukrowa, popcorn, tradycyjny bigos, malowanie twarzy, tatuaże, bransoletki, ścianka wspinaczkowa.
1: Mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Finałem wydarzenia będzie koncert, podczas którego wystąpią Kordian oraz Roxy Węgiel. Impreza rozpocznie się o godzinie 14:00. Koncert Kordiana o 18:30, a Roxy Węgiel o 20:00.
0: I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, życząc pięknego, wspaniałego ostatniego majowego weekendu i pięknie spędzonego czasu, na przykład właśnie podczas Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Do usłyszenia do poniedziałku o godzinie 12:00 i o 15:30. Pa, pa!
5: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Po reklamie. Sądeckie wodociągi kontra gmina Korzenna. Kto zajmie się utrzymaniem sieci kanalizacyjnej? Umowa wygasa w niedzielę. Zaprosimy też na wojskową defiladę, która przejdzie ulicami Tarnowa. Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Sądeckie wodociągi i gmina Korzenna negocjują ważną umowę. Chodzi o to, czy spółka komunalna nadal będzie zajmować się utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnej, a także oczyszczalni ścieków Wojnarowej. Spółka już w zeszłym roku zaczęła rozmowy z gminą w sprawie wyższego wynagrodzenia za świadczone usługi, żeby nie generować dla siebie strat, informuje prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina.
6: Próbowaliśmy jako spółka porozumieć się z gminą, żeby w jakiś sposób zmienić wysokość tego wynagrodzenia, żeby spółka przynajmniej do tej umowy nie dokładała. Te rozmowy, kilkukrotne próby do niczego nie doprowadziły. W związku z powyższym z ważnych przyczyn spółka złożyła takie oświadczenie proponowaną ceną i ta cena to była cena kosztów tak naprawdę, bez żadnych marż.
5: Gmina Korzenna nie zgodziła się na nowe stawki, co ostatecznie sprawiło, że sądeckie wodociągi wypowiedziały 5-letnią umowę.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Jeszcze w tym roku gmina Mszana Dolna chce uzyskać pozwolenie na budowę nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej. Ma ona stanąć na Witowie w Mszanie Górnej. Trwają jeszcze ostatnie prace nad projektem hali z pływalnią i strzelnicą sportową. Będzie ona jednym z elementów większego projektu, jakim jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, połączonego z pobliskim Lubomierzem. Na Witowie powstaną też kolejne inwestycje.
8: Hala widowiskowo-sportowa na Witowie. Cały teren zagospodarowany sportowo-rekreacyjnie. Ścieżka rowerowa, pump tracki, skatepark, korty. Ale poza tym, drugim elementem będą trasy narciarstwa biegowego i biatlonu w Lubomierzu Rzeka. Na Witowie jeszcze mamy Centrum Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami i to już chodzimy za środkami.
5: Mówił wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz. Samorządowiec ma nadzieję na szybkie zakończenie projektu. Trwają też starania o dofinansowanie budowy hali, a rozpoczęcie prac planowane jest na przyszły rok.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Żołnierze, sztandary, wojskowa defilada i przejęcie chlubnych tradycji dzieci Tarnowa. Przed 113. Tarnowskim Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej jedno z najważniejszych wydarzeń w historii jednostki. W najbliższą niedzielę Tarnowski Batalion oficjalnie otrzyma imię pułkownika pułkownika Adama Boryczki, pseudonim Adam, cichociemnego żołnierza 16 Pułku Piechoty i Armii Krajowej, pochodzącego z Wierzchosławic. Uroczystości rozpoczną się o 12 złożeniem hołdu pod pomnikiem poległych żołnierzy 16 Pułku Piechoty przy ulicy Mościckiego. A jednym z najbardziej widowiskowych elementów wydarzenia będzie wojskowa defilada ulicą Krakowską. O 14.30 żołnierze przejdą spod Kościoła Świętej Rodziny na Tarnowski Rynek.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: A już jutro w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania Parkowi Zdrojowemu i Amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. Jak mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek, będzie to symboliczne uhonorowanie jednego z najwybitniejszych polskich twórców muzyki współczesnej i podkreślenie kulturalnego charakteru uzdrowiska.
9: Krzysztof Penderecki urodził się w Dębicy, tam wychował. Jego dziadek był leśnikiem, który tak de facto ten teren obecnego Latoszyna-Zdroju administrował. Krzysztof Penderecki wielokrotnie był w Latoszynie. Mamy ślady, mamy zapisy, mamy relacje świadków, że Krzysztof Penderecki z tym pierwszym uzdrowiskiem jeszcze przedwojennym miał dość dobre relacje, tak powiem kolokwialnie, i wielokrotnie tam bywał.
5: W programie uroczystości, które rozpoczną się o 15:00, przewidziano koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego i koncert Krzysztofa Napiórkowskiego.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A pali płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była autopromocja.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Dzień dziecka! Yeah! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.
2: Halo, halo, bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnej audycji z cyklu O wierze po męsku. Dzisiaj w studio są z nami
3: Adam,
4: Dominik,
5: ksiądz Mirosław
2: i Andrzej. No dzisiaj wejdziemy w nowy blok tematyczny. Będziemy chcieli popatrzeć na Jeftego. To postać, która od samego początku życia dostała od losu, dostała od ludzi to, co najtrudniejsze. Z jednej strony był synem prostytutki, był wyrzuconym z domu, odrzuconym przez rodzinę. A pomimo to Pan Bóg właśnie jego wybiera, by stał się liderem, przywódcą Izraela. I to jest dość ciekawe, nie? Bo generalnie można by powiedzieć, że żeby odegrać jakąś ważną rolę, powinniśmy być dobrze uformowani, dobrze ukształtowani, mieć bardzo bezpieczne, dobre dziedzictwo, tak? Być wyposażeni w pełni, gotowi, zwarci, wszystko to, co najlepsze, nie? A z drugiej strony widzimy tutaj kogoś, kto doświadczył odrzucenia, a pomimo tego Pan Bóg otworzył przed nim pewną drogę, nie? Pewne zadanie, pewną rolę, pewną funkcję, która była ważna, nie? Która była ważna. I tak się zastanawiam, jak to jest, że jego matka, Gileda, urodziła synów, którzy dorastali, potem wypędzili je w tego, którzy mówili, nie będziesz dziedziczył w domu naszego ojca, bo jesteś z innej kobiety. On został wyrzucony, został odrzucony, więc on musiał nieść w sobie niesamowicie głęboką i taką ciężką ranę, nie? Młody chłopak, nie? Który nie z własnej winy dostaje taki bagaż, musi uciekać, musi wychodzić. Myślę sobie, że może być lustrem dla wielu z nas, nie? Bo być może dostaliśmy to, co najlepsze w domach, a być może niekoniecznie. Jak to jest? Czy Pan Bóg może posłużyć się pewnym naszym zranieniem, pewnym naszym bagażem, obciążeniem do własnych celów?
5: A może to właśnie stało się jego bogactwem, to doświadczenie bardzo, bardzo trudne, bo zmusiło go to do tego, żeby wziął jakby odpowiedzialność za to, co robi i jak postępuje, no nie? Że nie, parasol ochronny domu rodzinnego został zdjęty. Czasem może być tak, że właśnie ten parasol ochronny domu nie sprzyja rozwojowi. Natomiast trudne okoliczności, trudne sytuacje sprawiają, że człowiek dorasta szybciej. No to są bardzo dużo przykładów tego typu.
2: Chociaż myślę sobie, że jak niesiemy głęboką ranę, to ona może nas bardzo mocno obciążać i trzymać, nie? I w jakiś sposób nie dać nam rozwinąć potencjału, który mamy, nie?
5: No, ale to już wydaje mi się, że to już jest taka sytuacja bardzo destrukcyjna, może nawet patologiczna, no nie? Chorobowa. Jeżeli doświadczenia i zranienia są tak wielkie, że one nie pozwalają na rozwój. Natomiast w rozwoju generalnie różnego rodzaju kryzysy, trudne okoliczności i trudne sytuacje, w zależności od tego, jak się je przeżywa, sprawiają, że człowiek rośnie. No ja nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że miałem taki fajny okres w życiu i wtedy się rozwinąłem. A najczęściej jest tak, że ludzie, którzy właśnie mają jakieś trudne doświadczenia, trudne okoliczności i potrafią je konstruktywnie przeżywać, stają się taką okolicznością, która przyczynia się do rozwoju.
2: Tylko że patrząc z kolei na rośliny, nie? Może popatrzę tak na królestwo roślin, nie? Jeżeli mamy urodzajny rok, to jest rok, kiedy są odpowiednie warunki oświetlenia, odpowiednie warunki nawodnienia, odpowiednie warunki klimatyczne, nie? Jeżeli przychodzą burze i sztormy, to wtedy bardzo łatwo o nieurodzaj, nie? O
5: to, że rośliny nie podejmują decyzji.
4: Oj, jeśli chcemy ciągnąć analogię, no to przecież mamy jeszcze hartowanie sadzonek. Sadzonki wychowane w szklarni rosną szybciej, rosną wcześniej, mogą być potem zasadzone, dać większe owoce w naszym klimacie. Ale jeśli zostaną wprost wyjęte z warunków domowych i wsadzone na pole,
2: to nie mają szansy przeżyć.
4: Więc trzeba je wyciągać wcześniej na jakiś czas, żeby się wzmocniły. Żeby postały sobie trochę na dworze. I były stopniowo jakby wprowadzane w te trudniejsze warunki, żeby się, nazywa się to hartowaniem właśnie. Więc można się dopatrzyć tu tego, że do pewnego stopnia jakby trudne warunki mogą jak najbardziej wzmacniać. Mogą być wręcz do pewnego stopnia jakby pełen poziom trudności jest właściwie konieczny do rozwoju. I chyba każdy się zgodzi, że jak się to pokrętło poziomu ciężaru przekroczy zanadto, no to właściwie człowiek zostaje zmiażdżony, zgnieciony.
3: Bardzo dobrze, że powiedziałeś to na końcu, bo już myślałem, że będzie taka konstatacja, żeby na przykład dzieci celowo ranić, to wtedy wyrosną z nich zahartowani ludzie. To też raczej nie o to chodzi, no bo no, pełne opowieści o trudnych początkach, o trudnym dzieciństwie, czy o nieszczęśliwym, czy wręcz jakimś patologicznym dzieciństwie, no to są opowieści, które się kojarzą z ludźmi, którym się w życiu, można powiedzieć, nie poradzili sobie, tak? Nasz ksiądz tutaj pracuje z alkoholikami, więc tam prawdopodobnie jest mało historii z dzieciństwa, które by były szczęśliwym, obrazem szczęśliwego dzieciństwa, natomiast też są właśnie ludzie, którzy z takich warunków potrafią wyjść i całkowicie jakby przestawić swoje życie na inne tory i nie powielać tego, co otrzymali w domu.
2: A tutaj trzeba chyba jakieś łaski, nie? I trzeba też kogoś, kto poprowadzi w tym, nie? Pomoże, nie? Bo tak samo z siebie, to nie wiem, czy
4: wskaże właściwą drogę rozwoju, bo to niektórym przyjdzie naturalnie, ale niewielu. Natomiast no, potrzebujemy wzorców, jak sobie radzić z tymi zranieniami. Ja tu też sobie pozwolę na ad vocem, bo jedno to wystawiać na trudności i chować parasol ochronny, a drugie to celowo krzywdzić. Ten świat jest wystarczająco pełny trudności, żebyśmy nie musieli dodawać sztucznych.
2: Zamiast myślę sobie, że patrząc całościowo na Jeftego, można jednak wyciągnąć pewien taki wątek bardzo pozytywny i optymistyczny, bo nawet jeżeli wyrastamy w tak trudnych, w tak przytłaczających warunkach, nie, jeżeli nie mamy wsparcia, jesteśmy wyrzucani, jesteśmy osieroceni wręcz, nie?
3: No tak, on został odrzucony.
2: To Pan Bóg może wyciągnąć z nas ludzi, nie?
4: No to jest taki American Dream, tylko w wersji biblijnej.
2: No, trochę tak, nie? Ale nikt nie jest skazany na to, by przegrać, nie? Nasze warunki nas nie determinują, nie? Czyli generalnie ten potencjał, który jest w nas, on może zostać wydobyty i wyciągnięty i wzrosnąć, nie?
4: I teraz ja sobie pozwolę znowu na taką dygresję. Nie po to, żeby celowo ranić innych, tylko na taką refleksję, że dobrze przepracowana rana może stać się wielką wartością. Bo jeśli ktoś przeszedł przez trudne doświadczenie, to jest w stanie potem do pewnego stopnia lepiej zrozumieć osoby w podobnym doświadczeniu. Lepiej jakby wczuć się w to, co przeżywają i sprawniej im pomagać, niż gdyby tego doświadczenia nie miał. Jest taka, jeśli dobrze pamiętam, japońska sztuka, której nazwy teraz nie pomnę, naprawiania potłuczonych naczyń, głównie ceramicznych, które skleja się klejem z dodatkiem złotej farby. I w ten sposób taka naprawiona filiżanka nabiera pewnej nowej wartości, ponieważ staje się unikalna. Mhm. Nie ma drugiej, która pękła tak samo, nie ma drugiej, która była tak
2: klejona,
4: sklejona.
2: Tak samo.
4: Tak.
2: I jeszcze szlachetnym klejem.
4: Jeszcze szlachetnym klejem. I właśnie jak myślę sobie o tym, co może wyjść z takich zranień, to widzę przed oczami właśnie taką filiżankę, już sklejoną, nie potłuczoną, ale sklejoną złotym klejem, gdzie te pęknięcia zostały przemienione w coś bardziej szlachetnego, coś, co właściwie dodało wartości na końcu, już po naprawie, raczej niż jej ujęło.
5: Tylko myślę, że tu są jakby konieczne takie jakby kilka elementów, kilka czynników. No nie? To jedno to jest takie stanięcie w prawdzie, czyli jakby poznanie tego, jakie są moje zranienia, jakie są moje doświadczenia. Drugim bardzo istotnym elementem to jest relacje z ludźmi, no nie, w jakiej ja jestem wspólnocie. Trzecia, bardzo ważna, to jest łaska Boża. No i ostatecznie decyzje, które się podejmuje, no nie? Czyli tych czynników jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli ktoś ma świadomość swoich zranień, no nie jest w konstruktywnej wspólnocie, otwarty na łaskę Bożą i podejmuje pracę nad sobą, bo to jest praca, no to rzeczywiście te doświadczenia stają się, można powiedzieć, bogactwem pewnym człowieka.
4: I dodajmy może jeszcze, że praca często jest gigantyczna i trudna i często przerastająca możliwości samego człowieka, który potrzebuje wsparcia z zewnątrz.
5: No dlatego wspólnota, no nie? Tutaj Anna wspomniał o tym, że jakoś staram się służyć ludziom uzależnionym, to tak ogromne znaczenie ma wspólnota. Bycie z innymi, którzy przeszli pewną drogę trzeźwienia, przemiany, pracy nad sobą.
2: Tak sobie myślałem teraz, kiedy rozmawialiśmy o tym, że perła, czyli coś, co ma wartość, ona też wyrasta z pewnego bólu, bo tworzy się w ten sposób, że gdzieś w muszli wpada piasek, nie? I ten piasek jest potem otaczany masą perłową właśnie po to, by nie uwierał, nie? I w ten sposób z takiego bólu rodzi się perła, nie? I myślę sobie, że z naszych zranień, jeżeli w odpowiedni sposób zostaną one przepracowane, te perły mogą urosnąć, nie? Natomiast ja też widzę, czy słyszę, czy znam ludzi, którzy niosą te zranienia bardzo długo, a nawet do końca życia, nie? I są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć, nie? Jeżeli ktoś nam mówił, że się do niczego nie nadajemy, że nic nie umiemy, że nic nie możemy, że nic nie damy rady, że w ogóle nic nas nie będzie, trudno w to nie uwierzyć i trudno by to nie wpływało na nasze życie, nie? W związku z tym myślę sobie, że to środowisko, w którym znajdziemy kogoś, kto w nas wierzy i kogoś, kto daje nam szansę i kogoś, kto pozwoli nam rozwinąć nasze obdarowanie, jest tu bardzo newralgiczne i bardzo kluczowe.
3: Dlatego też zarówno ksiądz Mirosław, jak i Dominik powiedzieli jedno słowo, łaska, tak? Czyli musi być ktoś, Bóg, który nas z tego wyrwie i pociągnie. Bez tego nie ma możliwości, żeby te swoje zranienia przekuć w coś konstruktywnego. Tak mi się wydaje, takie też jest doświadczenie moje. Tak, ja nie powiem, że się wychowywałem w rodzinie patologicznie, bo to by było nadużycie, ale dysfunkcyjnej to na pewno. I gdzieś w pewnym momencie wydawało się, że moje życie brnie w zupełnie jakiś dziwny zaułek i dopóki nie spotkałem Boga takiego żywego, to prawdopodobnie nic by się nie zmieniło. Tak, owszem, właśnie inni ludzie, wspólnota, czy chociażby tutaj wspólnota mężczyzn na pewno pomaga, ale bez tej iskry, która spowodowała, że zapragnąłem zmienić swoje życie, nic by nie było, więc ja tutaj podkreślam, że to jest dla mnie kluczowe. Owszem, wszystkie te rzeczy, które wspomnieliście tutaj są istotne, ale łaska Boża jest...
2: Do zbawienia koniecznie potrzebna.
3: Że tak katechizmowo poleciłem.
2: No ale tak, no generalnie do tego się to sprowadza. Myślę sobie, że mamy już o czym myśleć i chciałem zachęcić naszych drogich radiosłuchaczy do tego, by trochę nad sobą pomyśleć w tym kontekście. Nie? Co jest tym moim zranieniem, które zostało albo powinno zostać w jakiś sposób zaopiekowane i powinno być miejscem, gdzie wyleje się balsam Bożej miłości, balsam Bożej łaski, który umocni nas w tym miejscu, po to byśmy w tym konkretnym naszym zranieniu mogli służyć innym. Dziękuję już za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne audycje z cyklu O wierze po męsku. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
5: Szczęść Boże.
1: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
5: Radiowe kino plenerowe.
1: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
6: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
7: Obraz nieowocującej figi i świątyni pełnej przekupniów, widoczne w dzisiejszej Ewangelii, przypominają nam bardzo ważną prawdę o nas. Można powiedzieć, że każdy z nas jest figą posadzoną w ogrodzie świata przez gospodarza, którym jest Pan Bóg. On chce robić wszystko mocą sakramentów i poprzez światło Ewangelii, abyśmy oczyszczeni przynosili dobre owoce. To wszystko jest możliwe, jeśli oddamy się w ręce boskiego ogrodnika.
8: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Marek Migacz, dyrektor administracji kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze łączący się z nami za pośrednictwem fal radiowych. W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje do nas krzepiące słowa. Wszystko, o co poprosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. To wielka obietnica, ale również zaproszenie do całkowitej ufności Panu Bogu. Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteśmy, czy w domu, w szpitalnym łóżku, w drodze, czy tutaj, w tej pięknej świątyni, Bóg słyszy to, co szepczą nasze serca. Dlatego z wiarą przedstawmy Mu wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze troski, lęki i nadzieje. Prośmy dzisiaj przedstawienictwo świętej Urszuli Leduchowskiej, patronki dnia dzisiejszego, w naszych osobistych intencjach. A w obecnej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących. Jeden kapłan poleca zmarłego Kazimierza Srebro w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Drugi zmarłego Stefana Skorupę w 31. rocznicę śmierci. Jest to intencja od syna Stanisława z rodziną. Trzeci zmarłego Marka Hojdysa w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ja polecam zmarłego Piotra Ryby. Aby nasza modlitwa podobała się Bogu, świadomi naszych grzechów, naszych zaniedbań, naszych niewierności, szczerze przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, koniec wszystkich jest bliski, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jakim każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawianiu się Jego chwały. Oto słowo Boże.

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

0: Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry zgromadzeni w świątyni, drodzy radiosłuchacze. Gromadzimy się na Eucharystii. Choć fizycznie w różnych miejscach, to jednak zjednoczeni wokół jednego ołtarza, zasłuchani w jedno Słowo Boże, nad którym chcielibyśmy się teraz pochylić. Święty Piotr w pierwszym czytaniu kieruje do nas słowa na pierwszy rzut oka, które budzą niepokój. Koniec wszystkich jest bliski. Nie jest to jednak zapowiedź jakiejś katastrofy, jakiegoś nieszczęścia. Nie chce wzbudzić nas w lęku. To raczej ojcowska prośba o to, aby człowiek się przebudził. Życie mija szybko. Dlatego święty Piotr daje od razu receptę na to, jak dobrze ten krótki czas wykorzystać. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Każdy z nas ma doświadczenie modlitwy, ale modlitwa sama w sobie nie jest szczytem chrześcijańskiego powołania. Apostoł stawia sprawę jasno. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. A więc najważniejsza jest miłość. Miłość jest najważniejszą walutą w Królestwie Bożym i to ona nadaje sens wszystkiemu. Naszemu życiu, naszej pracy, naszym cierpieniom, naszym bólom, naszym chorobom. Zadajmy sobie pytanie, jak wygląda taka gorąca miłość? Gdzie znaleźć odpowiedź? Może warto poszukać jej u dzisiejszej patronki, świętej Teresy Leduchowskiej, która została nazywana apostołką uśmiechu. Rozumiała bowiem, że prawdziwa świętość nie polega na tym, aby od świata uciekać, ale by przemieniać go od wewnątrz, by zmieniać swoje serce z uśmiechem, cierpliwością, niezachwianą nadzieją. Przyjrzyjmy się takim trzem drogowskazom, które nam zostawiła. Po pierwsze, czujemy, że żyjemy w świecie, który na wszystko narzeka. Również my pewno często sami czynimy podobnie. Trudno może o inne nastawienie, kiedy jesteśmy bombardowani z różnych stron złymi wiadomościami. Kiedy pojawiają się problemy w naszym życiu. I w takim kontekście pozytywne nastawienie może wydawać się czymś naiwnym. Jednak święta Urszula Duchowska uczyła, że chrześcijańska pogoda ducha to nie udawanie, że problemów nie ma, ale to głęboki pokój serca, który wypływa z zaufania Panu Bogu. Zwróćmy uwagę na jej słowa. Nic tak nie może przemawiać do obojętnych wierze, do niewierzących, jak widok osoby zawsze pogodnej, promieniującej szczęściem wewnętrznym, uśmiechniętej, choć wiadomo, że nie jeden krzyż dźwiga, że nie jedna troska ją przygniata. To jest ta nasza pierwsza misja. Nasz uśmiech pośród trudności to może być najpiękniejsze kazanie, jakie możemy wygłosić. Są ludzie, którzy nas dobrze znają, nasi bliscy, współpracownicy, sąsiedzi. Może wiedzą, z czym się zmagamy. Ale kiedy dostrzegą, że pomimo ciężaru potrafimy zachować radość, życzliwość, mogą stawiać sobie pytanie, skąd ten człowiek czerpie do tego siłę. Wtedy ten uśmiech będzie drogowskazem, który kieruje na Chrystusa. Oczywiście łatwo mówić o uśmiechu, kiedy wszystko układa się pomyślnie. Ale co zrobić, kiedy przychodzi cierpienie? Nie tylko takie jednorazowe, ale takie ciche, długie, przewlekłe, wyczerpujące. I tutaj druga wskazówka świętej Urszuli Leduchowskiej. która była bardzo wrażliwa na ludzki ból. Tak mówiła. Nie sztuka znosić jednorazowe wielkie cierpienie, ale sztuka cierpieć dzień w dzień. Prawie beznadziejnie. Cierpieć przez długie miesiące, lata, nie widząc końca próby, a przy tym nie upadać na duchu, nie narzekać, nie zniechęcać się, nie buntować. To dopiero cnota wielka i wspaniała. Drogi bracie i druga siostro, to jest właśnie heroizm codzienności. Znoszenie długiej, przewlekłej choroby. Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem czy starzejącym się rodzicem. Trwanie w trudnym związku małżeńskim, zmaganie się z problemami, długami, samotnością. Kiedy budzi się rano i nie wiadomo, co przyniesie dzisiejszy dzień, ale pomimo tego wstajesz, klękasz przed Panem Bogiem. I to właśnie wykuwa naszą świętość, kiedy potrafimy Mu zawierzyć, zaufać, zanieść nasze myśli, nasze ciche, ukryte cierpienie, jednoczyć z krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale skąd na to wszystko brać siłę? Posłuchajmy trzeciej, ostatniej rady dzisiejszej patronki. Uczmy się patrzeć ku niebu, a ziemia przestanie być przybytkiem zawiści, buntu i zła. Kiedy mamy opuszczoną głowę, kiedy wpatrujemy się tylko w ziemię, możemy widzieć tylko czubek naszego noca, nasze problemy, krzywdy, to wszystko, co złe nas spotkało, to, co inni mają przeciwko nam, to wszystko budzi się w naszym sercu, rodzi bunt i zawiść. I możemy w tym tonąć. Zmiana perspektywy to podnieść głowę ku górze, ku niebu, patrzeć w niebo, bo tam jest nasz cel, tam jest nasza ojczyzna, a ziemia jest tylko jednym etapem. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że w niebie czeka nas miłosierny, miłujący Ojciec, czeka nas wieczne szczęście, a nasze ziemskie krzyże będą kiedyś zamienione w chwałę zmartwychwstania. Moi drodzy, uśmiech i miłość dzisiejszej patronki świętej Urszuli Leduchowskiej brały się z jednego źródła, z jej serca, które było blisko Pana Boga. Prośmy w tej mszy świętej, przez jej wstawiennictwo, o łaskę wytrwałości w naszym powołaniu, abyśmy mogli całkowicie zawierzyć Panu Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest bardzo źle. Prośmy o pogodę ducha, aby na naszych twarzach pojawiał się uśmiech, byśmy potrafili nieść nadzieję tym, którzy żyją w ciemności. I prośmy, aby nasz wzrok był utkwiony ku niebu, byśmy nigdy nie stracili z naszych oczu tego, co najcenniejsze. Niech nasze życie, wbrew wszelkim przeciwnościom, będzie radosnym hymnem na cześć dobrego Boga. Amen. Zebrani na wspólnej modlitwie, przedstawiennictwo świętej Urszuli Leduchowskiej, przedstawmy nasze prośby dobremu Bogu.
1: Módlmy się za misjonarzy, aby mogli bez przeszkód głosić Ewangelię i kształtować młode pokolenie w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby skutecznie utrwalała pokój i umożliwiała pracę katolickich wychowawców we wszystkich krajach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wychowawców i katechetów, aby zawsze z cierpliwością i pełnym zaangażowaniem podejmowali pracę wśród młodzieży. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i młodych ludzi, aby szanowali i przyjmowali dorobek moralny wcześniejszych pokoleń. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłego Kazimierza, Stefana, Marka i Piotra, aby za wszystkie dobro spełnione na ziemi osiągnęli szczęście wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy potrafili czerpać dobre owoce z dialogu międzypokoleniowego. Ciebie prosimy.
0: Boże Ojcze Miłosierdzia, przyjmij nasze błagania i naucz nas, tak jak święta Urszula, radośnie służyć Tobie i bliźnim, przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją.
0: Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie Boże, przyjmij te dary, które lud Tobie oddany składa ku czci świętych i spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, o Kazimierzu, Stefanie, Marku, Piotrze. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Urszulą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i dopuszczaj.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modlmy się. Wszechmogący Boże, niech święta uczta udzieli nam nowej siły, abyśmy za przykładem świętych sercem i uczynkami ukazywali,

Na zakończenie przytoczę cytat dzisiejszej patronki, świętej Urszuli, która zachęca nas do tego, aby być radosnym, aby być pogodnym, aby być apostołem uśmiechu. Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze, gdy świeci słońce albo deszcz pada. W zdrowiu, w chorobie, w powodzeniu, albo gdy wszystko idzie na opak, to niełatwo. Uśmiech ten świadczy, że dusza trwa i czerpie swą siłę z serca Bożego. Tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie i pragnąć być dla innych promykiem szczęścia. By mieć siłę do realizowania tych wskazań, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję z mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Marek Migacz, dyrektor administracji kurii diecezjalnej w Tarnowie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
0: Ewa Biedroń, zapraszam. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, przypomina biskup Andrzej Jerz. Taki zapis znajduje się także w Konstytucji, która wskazuje, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji wyraził solidarność z samorządowcami wobec presji na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych do polskiego rejestru prawnego. Biskup Jerz przypomina, że istnieją wartości nadrzędne, których nie można poświęcić dla świętego spokoju czy pod wpływem zewnętrznych nacisków.
10: Zmienia się sytuacja na całym świecie. Następuje powrót do wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opartych także na prawie naturalnym. Stąd rewolucyjne działania środowisk liberalnych, które próbują za wszelką cenę wtłoczyć w system prawny właśnie takie zapisy. To są olbrzymie oczywiście naciski na samorządowców, którzy czują się przymuszeni. Prawo stoi za tymi, którzy chcą być wierni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Biskup Andrzej Jerz.

0: biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
1: Mówił rektor tarnowskiego seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup Andrzej Jesz w sobotę o 9 w Bazylice Katedralnej. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To bardzo dobry człowiek, znamy go od dziecka, wspomina diakona Piotra Burskiego. Pani Monika była parafianka wspólnoty pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Diakon Piotr, podobnie jak 13 innych młodych mężczyzn, przygotowuje się do przyjęcia w sobotę święceń kapłańskich. Parafie, z których pochodzą przyszli neopresbiterzy, przygotowują się na powitanie nowych kapłanów. Po porannej mszy świętej w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie spotkaliśmy panią Monikę, która, jak się okazało, ma osobiste wspomnienia z przyszłym prezbiterem.
2: Ja go pamiętam właściwie już od dziecka. Tak się złożyło, że Piotr i Wiktor, czyli mój syn, chodzili razem do szkoły podstawowej. Ostatnio znaleźliśmy nawet zdjęcia, to jest taki szok sprzed 2 dni. Okazało się, że tutaj właśnie w tym kościółku chrzest mieli w tym samym dniu. Nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No, od samego początku kibicowaliśmy Piotrowi, bo w momencie, kiedy kończył liceum i już podjął taką decyzję, że pójdzie do seminarium. To jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłym. Bardzo to przeżywamy, bardzo się cieszymy.
1: Nowo wyświęcony ksiądz Piotr poprowadzi także sobotnie wieczorne nabożeństwo majowe. Powitanie neopresbitera zaplanowano na sobotę na 17, natomiast mszę świętą prymicyjną na niedzielę na 11:30. W parafiach, z których wywodzą się księża neopresbiterzy, w niedzielę odbędą się msze święte prymicyjne. Jury ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia wybrało 10 finałowych wspólnot z całej Polski. Parafie, które pokazują, że Kościół żyje tam, gdzie wierni naprawdę angażują się w swoje lokalne środowiska. W gronie finalistów jest parafia świętego Idziego Opata w Zakliczynie. Finał konkursu odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Przynosząc kartony, zużyty papier, można pomóc w budowie Centrum Zdrowia dla Dzieci w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Druga w tym roku edycja akcji Makulatura na Misję odbędzie się w sobotę przy kościele świętego Jana Nepomucena w Bochni. Kontener na makulaturę będzie ustawiony od 7 do 16. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii świętego Pawła Apostoła.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy serdecznie do odmawienia wspólnej modlitwy różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą siostry Urszulanki Unii Rzymskiej.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice bolesne różańca świętego w oparciu o fragmenty medytacji biblijnych świętej Urszuli Leduchowskiej, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Prośmy o wzrost naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica bolesna. Pierwsza modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Jezus powiedział do śpiących uczniów: tak, oto jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Stroskane, zbolałe serce potrzebuje choć trochę współczucia. Są chwile w naszym życiu, kiedy wydaje się nam, że wszyscy nas opuścili, że nikt nas nie rozumie. Jezus chciał sam odczuć ten bolesny zawód, by w podobnych chwilach być dla nas siłą i pociechą. Jezus zawsze jest ze mną.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Jezusa. Prorok Izajasz mówi: spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Jezus, Baranek Boży, nosi na sobie winy wszechświata, wszystkie, jakie były, są i będą. Mój krzyż, zanurzony w krwi baranka, staje się lekki. Mogę grzech swój rzucić w ogień miłości serca Jezusowego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przeklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Z drżeniem tylko dusza może rozważać tę straszliwą scenę. Jezus wszystko przyjmuje bez uczucia nienawiści. A ja, Panie?
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Chcę przypatrywać się Jezusowi na drodze krzyżowej. Ewangelia nam nie mówi o szczegółach tej bolesnej drogi, ale tradycja zachowała wspomnienie o upadkach Jezusa, o spotkaniu z Matką Najświętszą, o chuście Weroniki. Każdy z tych tak bolesnych kroków Jezusa jest zrobione w pogoni za moją duszą. Muszę się starać, by każdy z moich kroków był zrobiony z miłości ku Tobie, Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Jezusa na krzyżu. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Wszystko oddać mamy z ufnością w ręce najlepszego Ojca. I to, co mamy w sobie dobrego, i to, co jest złe w naszym życiu. To, co dobre, znajdzie u Niego nagrodę, a to, co złe, spali się w ogniu miłości boskiego Zbawcy, bylebyśmy ufali.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Gwiazdo Morza, ile w tym pięknym wezwaniu ufności i miłości. Czym jest dla żeglarza na bezbrzeżnym oceanie gwiazda błyszcząca wśród chmur, tym Ty byłaś zawsze dla nas. Gwiazdo morza, o Maryjo, my Ciebie po Jezusie nad wszystko kochamy. Promienie Twoje przynoszą wiarę, ufność, miłość, szczęście. Matko, gwiazdo moja, jasnymi swymi promieniami rozprosz wszystko to, co zakłóca pokój duszy, pragnącej tylko i jedynie Boga. Chcę ufać, ufać bez granic, ufać zawsze, choćby wszystko zdawało się stracone. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota, 30 maja, godzina 20:30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18:30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: 8 listopada 1971 roku wydana została czwarta płyta zespołu Led Zeppelin, zawierająca utwór wszechczasów Stairway to Heaven. Dziś jednak nie o nim, a o innej znakomitej kompozycji, która wieńczyła ten legendarny album. Jej tytuł to When the Levee Breaks.

Potężne, transowe brzmienie bębnów When the Levee Breaks powstało w studiu Hedley Grange. Jimmy Page w książce Brada Tolińskiego Światło i Cień tak o tym opowiadał. Pracę zakłócił dochodzący skądś odgłos drugiego bębna. Zamiast przerwać, zaprosiliśmy tych ludzi do nas. Bęben ustawili w sieni. Było to pokaźne pomieszczenie, z którego centralnej części wychodziła studnia klatki schodowej, sięgająca samego strychu. Przyszedł Bonzo i spróbował zabębnić. Rozległo się głuche dudnienie, niczym w jakiejś pieczarze. Postanowiliśmy, że to właściwe miejsce na perkusję. Andy Jones z wysokości drugiego piętra spuścił parę mikrofonów M160, podłączył do kompresora, dodał odrobinę echa, które także skompresował. Tyle nam wystarczyło. Akustyka klatki schodowej była tak zrównoważona, że zbędny był mikrofon przy wielkim bębnie. Tak nagraliśmy podkład rytmiczny. Obecność Johna Bonhama, jego ekscytująca gra na bębnach i brzmienie o sile Niagary stanowiło niezaprzeczalny walor nagrania. Ale w gruncie rzeczy nie tylko Bonham odegrał znaczącą rolę. Wszystko w tym numerze zostało dopracowane i perfekcyjnie zestrojone. Dramatyczny wokal Planta, jego harmonika, gitara Page'a, a nade wszystko akustyka, która wraz z ostatecznym miksem wykreowała niezwykłe brzmienie. Powstał utwór monumentalny, o podniosłym, a nawet patetycznym klimacie.

Tekst utworu When the Levee Breaks zainspirowany został wielką powodzią w Mississippi w 1927 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że tytułowe słowo Levee w tym kontekście rozumiane jako grobla lub jako wał przeciwpowodziowy posiada też drugie znaczenie, do którego odnosi się aluzja. Jest to chicagowska dzielnica spod znaku czerwonych latarni. Gwoli ścisłości, When the Levee Breaks to blues, którego autorami byli małżonkowie Kansas Joe McCoy i Memphis Minnie. Utwór powstał jeszcze w 1929 roku, a Memphis rozpoczynała wówczas swoją przygodę z bluesem. I raz jeszcze słowa Jimmy'ego Page'a dotyczące utworu. Pomysł był taki, ma zabrzmieć jak trans. Jeśli się wsłuchasz, zauważysz, że do każdego wersu coś dodano. Sprawdź, zmienia się frazowanie głosem, wzbogacono tło, a na koniec wszystko zaczyna wirować poza wokalem, który tkwi nieruchomo w miejscu. Studio Hadley Grange znakomicie sprzyjało bębnieniu, ale już nie zawsze brzmieniu gitary. Jimmy Page użył w elektrycznym 12-strunowym Fenderze otwartego stroju G. Jednak to, co słychać, jak sam o tym mówił, brzmi niżej, gdyż potem taśmę odtworzono z mniejszą prędkością przesuwu, by wszystkie dźwięki zabrzmiały bardziej emocjonalnie. Dzięki takim zabiegom nagraniowo-produkcyjnym udało się stworzyć utwór o potężnej sile rażenia, w którym dramatyczna opowieść Roberta Planta została uwypuklona poprzez monumentalną i potężną w swej ekspresji muzykę.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Tak. Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RD Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup

0: Świętemu bardzo zależy, by Kościół chaldejski nie uległ osłabieniu.
1: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
0: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
2: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
0: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
3: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
0: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
3: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Słuchacie Radia RDD Małopolska, RDD Nowy Sącz. Zapewne każdy z nas chciałby widzieć cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Już za chwilę, za minutę o 21:00 przeniesiemy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, skąd transmitować będziemy apel jasnogórski.

0: Maryjo, Matko Jezusa i Matko Kapłanów, stajemy dziś przed Tobą jako Kościół, aby razem z Tobą wpatrywać się w Twojego Syna i wsłuchiwać się w pragnienia Jego boskiego serca. Wiemy, jak bliska sercu Jezusa była Betania. To właśnie tam miał wiernych i kochających przyjaciół. Chętnie przebywał w domu Marty, Marii i Łazarza, miejscu, które było dla niego domem przyjaźni, prostoty i prawdziwej bliskości. To tam, tuż przed swoją męką, doświadczył czułego i hojnego gestu miłości, namaszczenia swoich stóp drogocennym olejkiem.
1: Troje rodzeństwa, Łazarz, Marta i Maria, każdy na swój sposób kochało Jezusa. Był to dom, w którym miłość miała przestrzeń, by przyjmować i dawać, by dojrzewać i prowadzić do głębokiego spotkania. Takiego, które nie tworzy pozorów, lecz rodzi prawdziwą relację i jedność serc. Każde z nich otworzyło przed Nim nie tylko drzwi swojego domu, lecz także swoje wnętrze, swoje troski, codzienność i pragnienia. Maryjo, Twoje serce również było dla Jezusa najczystszą i najpiękniejszą Betanią. On nazwał nas swoimi przyjaciółmi, lecz Ty byłaś przyjaciółką w sposób wyjątkowy, zasłuchaną w Ojca, zapatrzoną w Syna i całkowicie posłuszną Duchowi Świętemu. Twoje życie było ciche i ukryte, a jednak przyniosło najpiękniejszy owoc, pełne, szczere i niepodzielne oddanie Bogu. Nie byłaś jak figowiec z dzisiejszej Ewangelii, pełen liści, lecz pozbawiony owocu. Nie stwarzałaś pozoru dobra ani świętości. Nie stwarzałaś pozoru miłości względem Boga i człowieka.
0: Dziś niestety, jako wspólnota Kościoła, doświadczamy wielu bezowocnych kapłańskich powołań. Nie przychodzimy jednak do Ciebie, Maryjo, aby szukać powodu tego stanu lub pastwić się nad przyczyną, ale aby zanosić modlitwy za wszystkich pogubionych kapłanów, za tych, którzy już dawno utracili swoją kapłańską tożsamość, za tych, którzy nie widzą nadziei, nie widzą sensu w swoim powołaniu, nie widzą sensu w swoim wybraniu, w posłaniu wobec wspólnoty Kościoła. Prosimy zatem o wierność, o przywrócenie nadziei, o ponowne odnalezienie sensu swojego kapłańskiego powołania, szczególnie dla tych dotkniętych kryzysem swojej egzystencji.
1: Maryjo, Twoje fiat przeniknęło całe Twoje życie, każdą decyzję, każdą chwilę, całą Twoją osobę. Przychodzimy dziś do Ciebie, Maryjo, i powierzamy Ci wszystkich kapłanów, tych, których Twój Syn powołał do szczególnej przyjaźni ze sobą, tych, wobec których Ty także jesteś Matką. Ucz nas towarzyszyć kapłanom, tak jak sama towarzyszyłaś apostołom. Prosimy Cię, wypraszaj im łaskę życia prawdziwie owocnego i autentycznego, zakorzenionego w bliskości z Jezusem. Niech ich posługa nie będzie jedynie zewnętrzna, ani sprowadzona do funkcji i obowiązków, lecz niech będzie przeniknięta miłością, żywą wiarą i całkowitym oddaniem Twojemu Synowi. Tak jak w domu w Betanii, gdzie miłość była prawdziwa, a obecność Jezusa stanowiła centrum wszystkiego.
0: Potrzebujemy dziś kapłanów promieniujących przyjaźnią z Chrystusem, bliskich i obecnych w naszej codzienności, troskach i radościach kapłanów bardzo ludzkich, a jednocześnie nie z tego świata, no bo z sercem zakorzenionym w niebie. Wiemy, jak bardzo kapłani potrzebują wsparcia. Dlatego pragniemy tworzyć dla każdego z nich betanie w naszych domach i sercach, aby żaden kapłan nie pozostał sam. Dlatego, Mario, zawierzamy Tobie wydarzenie, które ma nas uczyć budować takie betanie i wspierania kapłanów, jutrzejszą drugą ogólnopolską pielgrzymkę osób modlących się za kapłanów, którą organizuje betańska misja wspierania kapłanów wraz z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza i dziełem duchowej adopcji kapłanów. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkich uczestników tego jutrzejszego wydarzenia, organizatorów, wszystkich tych, którzy w swoim sercu odkrywają szczególną troskę do modlitwy za kapłanów, szczególnie tych pogubionych. Polecamy Tobie, Maryjo, tego wieczoru wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, tych, którzy łączą się razem z nami w tej godzinie apelowej. Polecamy parafię świętej Faustyny Kowalskiej z Będzina, gdzie przebywasz w cudownym wizerunku nawiedzenia. Polecamy Tobie dzieci pierwszokomunijne z Rostoki, które z diecezji świdnickiej pielgrzymują wraz z księdzem Łukaszem proboszczem. Polecamy pielgrzymów z Gniewino, z diecezji pelplińskiej, z księdzem Aleksandrem. Dzieci pierwszokomunijne z Teratyna, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z księdzem Karolem oraz parafię świętego Bartłomieja z Obejzierza. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje. Modlimy się za cały Kościół Święty. Modlimy się we wszystkich intencjach wpisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Tobie sprawę nowych, świętych powołań kapłańskich. Modlimy się za uczestników rekolekcji rozeznających swoje powołanie, które w tych dniach odbywają się na Jasnej Górze. Modlimy się za wszystkich uczestników jasnogórskich rekolekcji eucharystycznych. Polecamy Tobie naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo, obecnego wśród nas. Modlimy się za cały pauliński zakon, za wszystkich braci, ojców, szczególnie kleryków, którzy przygotowują się do tego, aby wejść w stan kapłański. W tym dniu, w tym czasie, kiedy tak wielu kapłanów przeżywa swoje jubileusze święceń, polecamy Ci ich wszystkich. Maryjo, Matko Kapłanów, wspieraj tych, którzy stracili nadzieję. Umacniaj tych, którzy kroczą drogą świętości. I dodawaj odwagi tym, którzy wybierają tą drogę. Modlimy się w tych wszystkich intencjach, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, teraz odmówimy akt zawierzenia wszystkich kapłanów Maryi.
7: O najczulsza z matek, Twojemu niepokalanemu sercu przynosimy dziś każde powołanie kapłańskie z drżeniem i bojaźnią, powierzając ich los Twojej opiece. Nie chcemy, aby którykolwiek z kapłanów Twojego Syna zagubił się. Dlatego prosimy, bądź ich towarzyszką drogi. Tak wielu potrzebuje Twojej cichej obecności –

zaufania Bogu, wierności w codziennym tak wypowiadanym Jezusowi, w porę i nie w porę, w radości i w trudzie, w zmaganiu i pocieszeniu, w biedzie i w obfitości, w lęku i w ufności. Wypraszaj im łaskę niezachwianej wierności, aby pozostali wierni Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi we wszystkich okolicznościach życia. Uproś im dar męstwa, by nie lękali się trudów, ofiar i przeciwności, lecz z odwagą i miłością głosili prawdę i prowadzili powierzony im lud do zbawienia. Ustrzeż ich od ducha egoizmu, aby z miłością i ofiarnością troszczyli się o Jezusową owczarnię. Niech kapłani będą apostołami Bożego miłosierdzia, niestrudzonymi w szafowaniu sakramentami świętymi. Strzeż ich od rutyny i zobojętnienia, aby nigdy nie przywykli do sprawowania świętych tajemnic, lecz za każdym razem z drżeniem serca dotykali ciała Chrystusa i z żywą wiarą udzielali sakramentów. Maryjo, przybądź im z pomocą i ocal od wszelkiego zagrożenia. Pocieszaj, wspieraj i zamieszkaj w ich kapłańskim życiu, aby Twoja obecność uciszyła burzę, rozproszyła samotność i umocniła nadzieję. Niepokalane serce Maryi, strzeż ich czystości serca i intencji i prowadź drogą świętości. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże.

0: Naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława D., poprosimy o błogosławieństwo.
1: Wspomnienia naszych świętych patronów, wczoraj błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dzisiaj matki Urszuli Leduchowskiej, świętej Urszulanki Serca Jezusa Konającego, uczą nas, że prawdziwa miłość Boga obejmuje prawdziwą i odpowiedzialną miłość za ojczyznę. Kardynał często powtarzał: będziemy kochać wszystkie narody, ale według porządku miłości, bo pierwszeństwo należy się naszej ojczyźnie, jej historii, kulturze, wierze, tradycji i ziemi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła Fantazja. To pierwszy z utworów, który znalazł się na albumie Saraband, albo, mówiąc z Polska, po prostu Sarabanda, najpopularniejszej solowej płycie Johna Lorda, która została zarejestrowana pomiędzy 3 i 6 września roku 1975 w Stadthalle Erkenschwick, niedaleko Düsseldorfu w Niemczech rzecz jasna. Album Saraband został wydany w roku 1976 nakładem Purple Records, a muzyka, która go wypełniła, zaliczana jest albo do rocka symfonicznego, używając takiej starej nomenklatury, albo też, jak wolą współcześni, do rocka progresywnego. Saraband to powrót Johna Lorda do muzyki pochodzącej z epoki Jana Sebastiana Bacha, kompozytora, który miał duży wpływ na całą karierę Johna Lorda. Kierując się pasją do muzyki klasycznej, Lord postanowił nazwać każdy utwór, który znalazł swoje miejsce na albumie, tytułem tańca, nawiązując do barokowego zestawu tanecznego. Tu trzeba wyjaśnić znaczenie słowa tytułowego. Sarabanda to powolny taniec dworski pochodzenia prawdopodobnie perskiego, rozpowszechniony w Hiszpanii na początku XVI wieku, a tańczony także w Anglii i Francji. Sarabanda jako taniec stylizowany, utrzymany w trudzielnym metrum, jest integralną, najwolniejszą częścią suity barokowej. Warto wspomnieć, że Sarabanda spotykana była w twórczości nie tylko Jana Sebastiana Bacha, ale także Fryderyka Händla, a w nowszych czasach również w twórczości Claude'a Debussy'ego. Jeśli chodzi o ten album, który został zarejestrowany przez Johna Lorda, warto tutaj dodać, że towarzyszyli mu podczas rejestracji wytrawni muzycy Andy Summers, późniejszy gitarzysta zespołu Police, Pete York, bębniarz zespołu Spencer Davis Group, a także Paul Karras na basie oraz Mark Nosif, grający na instrumentach perkusyjnych, a przy tym, co zresztą oczywiste, stosowna orkiestra, czyli w tym wypadku Filharmonia Hungarica pod dyrekcją Eberharda Schönera. Oto dwie kolejne części. Utwór tytułowy, a zaraz później aria.

Saraband, jak czas pokazał, stała się najpopularniejszą pozycją spośród solowych dokonań Johna Lorda. Ujmowała wysmakowanym brzmieniem, delikatnymi melodiami i subtelnymi niuansami rytmicznymi. Z jednej strony urzekała wyrafinowaniem, z drugiej zaś oszczędnością formy i, powiedziałbym, aranżacyjną powściągliwością. Lord pokazał, że doskonale potrafi połączyć muzykę symfoniczną z rockowymi klimatami, mistrzowsko unikając napuszenia tak charakterystycznego dla tego rodzaju przedsięwzięć. Udało mu się to osiągnąć zapewne dlatego, że zwrócił się w stronę lżejszej formy klasyki i sięgnął po barokową muzykę taneczną. Każdy z utworów zamieszczony na płycie Saraband ma swój niepowtarzalny charakter i ujmuje swoistą oryginalnością. Elegancka aria czarowała cudownymi, subtelnymi dźwiękami fortepianu, rozbębniony żig, zwieńczony wysublimowanym gitarowym solo, imponował swoistym przepychem. Natomiast wytworne, orientalizujące bourrée zdumiewało zróżnicowanym klimatem i jazzrockową gitarą Summersa, a także niesamowitą pracą Marka Nosyfa, grającego chyba na wszystkich możliwych instrumentach perkusyjnych. Zatem przed nami te dwie najbardziej rozbudowane części płyty Saraband, oto żig i bourrée.

Właściwie każdy z utworów, które znalazły się na płycie Sarah Band, ma swoją charakterystyczną, indywidualną konstrukcję i każdy z nich urzeka. W Pavane fortepian Lorda cudownie wspomaga gitarę. Caprice z kolei z magicznym Hammondem skrzy się, gdzie trzeba, swoistą radiową przebojowością. Podczas długiej solowej kariery Johnowi Lordowi udało się wędrować różnymi ścieżkami, ale zanim zaczął nimi podążać, obdarzył nas w przypadku Sarah Bandy swoistym archetypem rocka symfonicznego. Na pewno z jednej strony uczynił to, abyśmy się mogli tą muzyką cieszyć, ale z drugiej być może, aby udowodnić, że potrafi sprostać postawionemu przez siebie wyzwaniu. Warto przy tym dodać, że jeśli Lord jako król instrumentów klawiszowych stworzył ze swoich solowych dzieł koronę, to perłą w tej koronie pozostaje Sarah Band. Dla mnie osobiście, szanowni państwo, Sarah Banda, używając nazewnictwa polskiego, to jeden z albumów pochodzących z grona wcale nie tak wielu krążków uzależniających. Dla mnie to płyta z rodzaju tych, które gdy się kończą, chcę, aby zabrzmiały raz jeszcze. Na koniec wieczoru usłyszymy Pavane, a wcześniej ten skrzący się kaprys ze swoją radiową przebojowością. A zatem John Lord, dobrej nocy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Tu kolejna audycja Kanonów Wiary z serii o nauce katechizmu Kościoła katolickiego, którą prowadzą dla Państwa kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Mateusz Kuta oraz ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś dalej zagłębiamy się w temat człowieka jako stworzenia Bożego. Katechizm stwierdza, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Czy w opisie biblijnym stworzenia świata i człowieka możemy odnaleźć stwierdzenie tej prawdy?
3: Tak, oczywiście. Zawiera się ona w Księdze Rodzaju, dokładnie w rozdziale 2, wersecie 7. Kiedy czytamy ten opis biblijny, to zauważamy, że wyraża on tę prawdę o jedności ciała i duszy w człowieku takim językiem symbolicznym, bo stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Myślę, że ten fragment Księgi Rodzaju wskazuje nam na taki element właśnie materialny w człowieku, na jego ciało, ale również i na duszę, która jest właśnie nazwana tutaj tym tchnieniem Boga w człowieku, elementem, powiedzielibyśmy, ożywiającym. Trzeba też zauważyć, że jest to doskonała jedność ciała i duszy. Dusza jest pierwiastkiem, który stanowi o rozumnej naturze człowieka. Jest właśnie odnajdywany ten pierwiastek rozumny w duszy. No i istota ludzka nie jest też przez to zwykłą materią, ale jako stworzenie racjonalne jest również obdarzona naturą rozumną, zdolnościami duchowymi, ukierunkowaniem na Pana Boga, zdolnością przekraczania siebie. Myślę, że pięknie opisują tę prawdę też dokumenty Kościoła. Wspomnijmy adhortację papieża Jana Pawła II o rodzinie Familiaris Consortio i jej numer 11, gdzie papież nazywa człowieka po prostu duchem ucieleśnionym, wskazując tym samym na taką niezwykłą jedność między ciałem i duchem w człowieku. Ale warto też odwołać się do najnowszego dokumentu Dykasterii Nauki Wiary o godności osoby ludzkiej, Dignitas Infinita. Gdy przeczytamy 18 numer tego dokumentu, to możemy tam zauważyć, iż stwierdza on, że godność człowieka odnosi się właśnie nie tylko do duszy, ale i do osoby jako nierozerwalnej jedności, a zatem jest również nieodłączna od jej ciała, które na swój sposób też uczestniczy w byciu obrazem Pana Boga, osoby ludzkiej. Jest również ona powołana do udziału, to ciało jest powołane do udziału w chwale duszy w boskiej szczęśliwości.
2: Mówi się o człowieku jako o jedności duszy i ciała, ale niekiedy odróżnia się także dusza od ducha. Takie rozróżnienie znajdujemy na przykład u świętego Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Czy oznacza to, że w duszy ludzkiej mamy do czynienia z jakimś dualizmem?
3: Rzeczywiście, takie rozróżnienie niekiedy jest obecne, takie rozróżnienie terminologiczne między duchem a duszą, ale nie oznacza ono oczywiście, że mamy w duszy jakiś dualizm. Niekiedy odróżnia się właśnie terminologicznie duszę od ducha, ale w ten sposób święty Paweł, jak czytamy, modli się, by nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się na przyjście Pana. Myślę, że Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza właśnie jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swojego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do tej komunii jedności z Panem Bogiem. Gdybyśmy popatrzyli też tak historycznie to na te terminy, to różnica między duszą a duchem wywodzi się tak naprawdę jeszcze z filozofii starożytnej. Oba terminy odnoszą się rzeczywiście do tej rzeczywistości niematerialnej, duchowej w człowieku, a więc do jego wymiaru duchowego. Duszę pojmuje się jako element, który daje życiodajną siłę istocie ludzkiej, a więc jest to taka część, element ożywiający. Z kolei ducha rozumie się głębiej, a mianowicie jako wewnętrzny rozum, który odpowiada za naszą zdolność myślenia, przeżywanie wewnętrznych stanów. Jest to taki element odpowiadający za zdolność kontemplacji, za kontakt z Bogiem, ale rzeczywiście widzimy, że nie wprowadza to jakiegoś dualizmu, a bardziej opisuje, bym powiedział, takie funkcje naszej duszy.
2: Dzięki relacji z Bogiem ten pierwiastek psychiczno-duchowy działa w człowieku poprawnie i umożliwia pogłębianie relacji z innymi ludźmi w świecie. Wytłumaczyliśmy tym sposobem jedność człowieka. Przy następnym spotkaniu poruszymy temat zróżnicowania płciowego u człowieka. Audycję prowadzili dla Państwa ksiądz dr Maciej i kleryk Mateusz. Szczęść Boże.
3: Dziękuję, szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.